0: Tajemnicza przesyłka do żandarmerii wojskowej na Podkarpaciu. Trzy osoby trafiły do szpitala. Próba porwania samolotu to akt terrorystyczny. Izrael komentuje incydent na pokładzie maszyny Fly Dubai. Wilki pod Piotrkowem Trybunalskim. Leśnicy uspokajają. Jest szósta, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Służby wykluczyły obecność środków chemicznych, biologicznych i radiologicznych. Dwóch żołnierzy i pracownik wojska zostali wypisani ze szpitala. To po doręczeniu do komisariatu żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie na Podkarpaciu przesyłki o nieznanym pochodzeniu. Jak informował Tygodnik Nadwiślański, osoby, które miały kontakt z jej zawartością, źle się poczuły. Służby ustalają, skąd wzięła się paczka. Awaryjne lądowanie samolotu lecącego do Tel Awiwu było skutkiem działań terrorysty. Takie informacje przekazał minister bezpieczeństwa narodowego Izraela po incydencie z maszyną linii Fly Dubai. Wcześniej media informowały o tym, że jeden z pilotów próbował rozbić samolot, przez co musiał on wylądować w Arabii Saudyjskiej. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Co jeszcze ustalono w tej sprawie?
1: Trwają przesłuchania. Media donoszą, że coraz więcej wskazuje na to, że drugi pilot, obywatel Omanu, miał zaatakować kapitana i próbować przejąć sterowanie nad samolotem po to, żeby rozbić maszynę. W powstrzymaniu go pomogli m.in. pasażerowie. Przez kilka minut samolot był całkowicie poza kontrolą. Mieliśmy wrażenie, że zaraz się rozbijemy. Relacjonowała jedna z pasażerek. Samolot leciał z Dubaju do Tel Awiwu. Nagle zaczął gwałtownie tracić wysokość. Nadał też sygnały alarmowe. Ostatecznie zmienił kurs i bezpiecznie wylądował w Arabii Saudyjskiej. Na pokładzie było około 180 osób. Wszyscy, jak poinformowano, są bezpieczni.
0: Po tych wydarzeniach linie Fly Dubai zawiesiły loty z i do Izraela. Mija rok od wprowadzenia systemu kaucyjnego. Możliwe, że niebawem znajdą się w nim także szklane butelki. Pracuje nad tym Ministerstwo Klimatu i Środowiska. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
2: Na objęcie małpek kaucją trzeba będzie jeszcze poczekać. Resort przygotowuje projekt, ale nie podał dotąd, jakie pojemności szklanych opakowań znajdą się w systemie. Ministra Paulina Henik-Kloska zdradziła jeden z punktów.
3: Projekt wstępny, przemyślany, jest gotowy do omówienia. W nim to oczywiście rozszerzenie systemu kaucyjnego o tak zwane małpki, czyli małe szklane opakowania.
2: Nawet 2 lata mogą jednak minąć od ogłoszenia przepisów do ich wejścia w życie. To zapowiedź kolejnego etapu rozbudowy systemu, który kończy właśnie rok. Według ministerstwa zebrano w nim dotąd 5 miliardów opakowań.
0: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Porodówka w szpitalu w Sulechowie od grudnia będzie zawieszona. Ma połączyć się z zielonogórskim szpitalem. Mieszkańcy protestowali, a prezes szpitala Izabela Kniżatko poinformowała, że straty wynoszą 6 milionów złotych rocznie.
4: Wcześniej udało się znaleźć rozwiązanie i te oddziały funkcjonowały tak długo, jak mogły. Natomiast mamy dużą niewydolność już finansową. Ja w tym roku już miałam zablokowaną płynność finansową.
0: Problem ma rozwiązać połączenie lecznicy w Sulechowie ze Szpitalem Uniwersyteckim w Zielonej Górze. Wniosek ma być złożony u wojewody jeszcze w tym tygodniu.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Wilki zauważono pod Piotrkowem Trybunalskim. Gmina Czarnocin wydała ostrzeżenie dla mieszkańców. Leśnicy jednak uspokajają. Nie ma powodów do obaw.
6: Nie reagujmy. Wilk ma słaby wzrok. Jeżeli określi, doleci do niego nasz zapach albo rozpozna sylwetkę człowieka, po prostu czmycha czym prędzej i absolutnie nie jest zainteresowany człowiekiem, bo on się od wieków tego człowieka boi i to panicznie się boi.
0: Zaznacza Paweł Kowalski z Nadleśnictwa Piotrków. Wilki są objęte ścisłą ochroną.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
7: Myślałam, że jest odwrotnie, że to my tylko panicznie boimy się na przykład wilków. Dzień dobry, witamy. Kasia Kozimor,
8: Tomek Waloszczyk
0: i Michał Konopiński.
8: Bo się bajek naczytaliśmy.
7: A to prawda, o tej, no, tam wilku, co tam.
8: Dobrze, na razie
7: do koszyczka zaglądał.
8: Szmychamy czym prędzej do łazienki, do kuchni, wstajemy z Radiem Plus i z przebojami, z notą nostalgii.
7: Dzień dobry, witajcie.

0: Tak do tego wilka można. Co ty tutaj robisz? No,
1: no właśnie, babcia śpiewa, znaczy kapturek. Ale i gitara jest elektryczna. Imieniny obchodzą dzisiaj, dobrze. Przejdźmy do faktów. Imieniny dzisiaj obchodzą, bo 1 października w kalendarzu. Ariel, Cieszysław, Danuta, Jan, Julia, Maksyma, Roman i Teresa. Wszystkiego najlepszego.
0: Youssou N'Dour, senegalski wokalista, perkusista, kompozytor, obchodzi dzisiaj swoje urodziny.
1: I tyle tej listy.
0: Tak
1: bo
0: jest.
1: Mamy najwybitniejsze osoby na naszej liście, ale wszystkim składamy życzenia. 11 minut po 6, czas na Ewangelię w Radiu Plus. Tak zaczynamy dzień.

0: Jezus wyznaczył jeszcze innych 72 uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto posyłam was jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów. I nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie: pokój temu domowi.
1: Pan Jezus w tym posłaniu mówi do apostołów, żeby za bardzo nie myśleli o tym, co przed nimi, nie zabezpieczali się w tej misji, nie szukali jakichś wygód czy jakichś swoich rozwiązań. Po prostu idźcie i głoście. Idźcie jak owce między wilki, jak ludzie łagodni do tych, którzy są źle nastawieni, do tych, którzy być może walczą z człowiekiem. Nie pozdrawiajcie nikogo w drodze. Możemy zapytać, dlaczego uczniowie mają nie pozdrawiać, dlaczego uczniowie mają być nieuprzejmi. Nie o to chodzi. Pan Jezus mówi do uczniów: nie pozdrawiajcie nikogo, to znaczy skupcie się na swojej misji. Rozmowy na Bliskim Wschodzie, te pozdrawiające się, bywają dosyć długie i mogłyby rozbić apostołów poprzez to, że po prostu traciliby czas, a Pan Jezus mówi: idźcie, nie traćcie czasu, idźcie, głoście pokój w miejscu, gdzie po prostu go nie ma. Idźcie jak owce między wilki, nie traćcie na to czasu. To jest zaproszenie dla nas z dzisiejszej Ewangelii.
2: Radio Plus Warszawa.

0: Filtrowana czy z kranu? Czy z butelki?
1: No ja z kranu biorę, ale nie kupiłem sobie tego filtra, więc mnie te wodociągi przekonały, że to zdrowe.
0: Nie, ja kupiłam, ale sama nie wiem do końca. Znaczy smak jest dużo lepszy i piasek mi się już z rury nie sypie, ale ogólnie rzecz biorąc...
1: Piasek z rury.
0: Jestem zadowolona. W każdym razie chciałam powiedzieć, że woda zdrowa. Oczywiście zaczynamy pewnie od szklanki wody poranek, ale coraz bardziej martwi nas informacja o tym mikroplastiku, który wszędzie jest. Ale jest przełom. Naukowcy z Uniwersytetu w Waterloo opracowali niedrogi i łatwy do modyfikowania.
1: Waterloo.
0: Tak, no. Nazwa zobowiązuje. W każdym razie opatentowali, znaczy jeszcze nie opatentowali, ale wynaleźli, opracowali niedrogi, łatwy do modyfikacji filtr, który w testach laboratoryjnych usuwał z wody do 90% mikroplastiku. Co ciekawe, zrobili go na prostej drukarce 3D.
1: Hmm.
0: 3D.
1: Bardzo dobrze.
0: No. Super.
1: Wiesz co, tak się zacząłem martwić, że w ciągu...
0: Że nie masz drukarki.
1: Nie, że w ciągu całego życia tyle tego mikroplastiku wypiłem, że może powinienem już zażądać za siebie kaucji.
0: Nie, ty się zaopałeś i ja jeszcze też na ten moment, kiedy w butelkach też kupowaliśmy wodę.
1: No tak.
0: No chociaż plastiki to już potem też na pocalaku.
1: Wpadnę do kaucjomatu i trochę odzyskam.
0: No dobrze, za chwilę Kaoma Lambada i takim tanecznym krokiem witamy październik, bo dzisiaj pierwszy dzień października. Coś się zastąpiłeś?
1: Ja?
0: Coś wydaje?
1: Nie, ani ja nie studiuję, ani co. Ja nie, się nie martwię tym październikiem.
0: No to posłuchajmy, lecimy w tanecznym krokiem w stronę słońca.

0: Aj, aj, aj.
1: Ale barak!
0: Obudził się, proszę posłuchać. Bez kawy jeszcze, a już się
1: boję
0: awanturuję.
1: Boję się po nią iść. Jak awanturuję? Co ty mi tą imputujesz?
0: No dobrze, to czas na najnowsze wiadomości na antenie Radia Plus. 29 minut już po godzinie 6 mamy.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
7: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Tina

0: Radio Plus Warszawa.
1: Jest w 6:30, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Sąd drugiej instancji uchyli decyzję. To moja prawnicza intuicja. Tak mecenas Jacek Dibois odniósł się do decyzji sądu o przyznaniu Marcinowi Romanowskiemu listu żelaznego. A ta zapadła wczoraj w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek powiedział: jest dla mnie wielkim problemem, że w sprawie listu żelaznego dla Romanowskiego orzekał tak zwany neosędzia. Do sprawy wrócimy w kolejnych wiadomościach w Radiu Plus. Rosyjskie MSZ wezwało ambasadora Danii. To po incydencie z połowy września. Na Morzu Bałtyckim rosyjski okręt wystrzelił flary w kierunku śmigłowca duńskich sił powietrznych. Według Moskwy wykonał nieprofesjonalne i prowokacyjne manewry. Rosja podkreśliła, że powtarzanie tego typu działań może doprowadzić do eskalacji i stworzyć ryzyko poważnego incydentu. Szok w Portugalii. Cristiano Ronaldo opuścił zgrupowanie reprezentacji. Piłkarz nie wyjaśnił powodów, ale wydał krótkie oświadczenie, w którym napisał, że w odpowiednim czasie opowie Portugalczykom o powodach. Wszystko to po meczu z Norwegią, który Ronaldo zaczął na ławce i nie pojawił się później na boisku. 41-latek odmówił potem wyjścia na wtorkowy trening.
2: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Dworzec Gdański nie został wpisany do rejestru zabytków. Jego najcenniejsze zachowane fragmenty jednak się w nim znalazły. Chodzi o 2 fragmenty dekoracyjnej kamiennej okładziny północnej elewacji dworca. Zdaniem mazowieckiego wojewódzkiego konserwatora zabytków to właśnie one należą dziś do najcenniejszych zachowanych elementów pierwotnego opracowania budynku. Nie wpisano całego obiektu, bo pożar z 1987 roku zniszczył znaczną część budynku, a późniejsza odbudowa i kolejne modernizacje zasadniczo zmieniły jego pierwotną formę, kompozycję i wystrój. Trwa remont ulicy Koszykowej. Prace drogowcy rozpoczęli od chodników i zatok postojowych. Teraz jednak utrudnienia obejmują także jezdnię, mówi Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
3: W ciągu najbliższych kilku dni ulica Koszykowa między Blindleja a Aleją Niepodległości zostanie zamknięta. W tym czasie wymienimy podbudowę i ułożymy nowy asfalt. No i w związku z tym, że jest to jednak szerszy zakres robót, nie jest to takie typowe weekendowe frezowanie. Prace potrwają do 11 listopada.
2: Zmiany dotkną także użytkowników transportu publicznego. Autobusy 159 pojadą objazdem Alejami Jerozolimskimi i ulicą Chałubińskiego. Dziś pochmurno, ale bez opadów. 10 stopni teraz, maksymalnie 20. Biometr obojętny, ciśnienie wysokie. 1033 hektopaskale, wiatr umiarkowany ze wschodu.
0: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
4: Dzień dobry, 26 minut pozostaje do godziny 7.
5: Dzień dobry, a mnie pozostaje tylko zapytać, o czym myśli Tomek od samego rana.
4: Marcin Romanowski, to jest temat i list żelazny. Który skomentuje.
5: No dobrze, to za chwilę czerwone gitara, teraz Electric Light Orchestra, Rock and Roll is King.

0: za 19 minut w Radiu Plus będzie godzina 7.
1: Tomek myśli od samego rana.
2: To nie prawnika, tylko chemika trzeba. Ale od początku. Marcin Romanowski dostał list żelazny. Oznacza to, że przyjedzie zeznawać i nic mu się przynajmniej na razie nie stanie. Pytanie, gdzie przebywa był wiceminister? Bo jeśli w Naddniestrzu, to żelazo jest tam najczęściej wykorzystywanym pierwiastkiem. Sprowadzają też z Rosji węglowodory i w ogóle są uzależnieni. Dlatego taka była afera z tym Naddniestrzem. A węglowodór to węgiel i wodór. Czyli albo węgiel zapadł się pod ziemię, albo jak wodór się ulotnił. Ale za sprawą listu żelaznego zaraz się odnajdzie i przyjedzie, nie wiadomo skąd, koleją żelazną albo przyleci żelaznym ptakiem.
1: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: A cappuccino też za piątkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A
6: też.

0: okazji. Tylko 2 października kawa ziarnista Aroma Gold Kimbo w supercenie. Tylko 69,98 za kilogram i wiele innych weekendowych promocji. A do tego w Auchan nowa naklejka Mania. Akcesoria kuchenne Smyk z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Po reklamie.
8: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Modern Talking.

0: Czy jesteś gotowy na huragan?
1: Huragan?
0: No, nie. Zaraz będzie.
1: Na huragan to nie.
0: No dobra, trudno, nie jesteś gotowy, ale cię uprzedzam, będzie.
1: No dobrze, ja też podsłuchiwałem, co będzie. Chciałem powiedzieć, że oprócz tych pierwiastków, o których mówiliśmy już, będzie jeszcze hell.
0: Hell.
1: Tak.
0: Nie, ale to nie jako pierwiastek. Ale posłuchajmy już, nie mądźmy w głowach. Za 6 minut 7 w Radio Plus.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 1 października 1939 roku kończyła się kampania wrześniowa. W Grand Hotelu w Sopocie komandor Marian Majewski i kapitan Antoni Kasztelan podpisali akt kapitulacji rejonu umocnionego Hel. Tego dnia w roku 1946 Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze ogłosił wyroki w procesie głównych zbrodniarzy wojennych III Rzeszy. Skazał 12 oskarżonych na karę śmierci, 3 na dożywocie, 4 na więzienie, a 3 uniewinnił. W kalendarzu świętych październik otwiera ta, którą nazywano huraganem chwały. Obok Joanny d'Arc jest patronką Francji, a obok świętego Tomasza i Augustyna jest doktorem kościoła. Chodzi oczywiście o świętą Tereskę z Lisieux. Wywołała spore zamieszanie w Watykanie, kiedy podczas audiencji u papieża Leona XIII rzuciła mu się do stóp i błagała o pozwolenie na wstąpienie do Karmelu. Prośba dziewczyny wzruszyła papieża i rok później, w roku 1888, jej marzenie się spełniło i w wieku 16 lat została zakonnicą. Te kilka lat, które spędziła w zakonie do śmierci w roku 1897, było pasmem męki i chwały. Teresa była chwalona za sumienność i dobre kierowanie młodszymi siostrami, ale były i takie chwile, kiedy krytykowano ją nawet za nadmiar poczucia humoru i rzekome zdziecinnienie. Zmarła na gruźlicę, pracując ciężko prawie do końca. Jej książka Dzieje duszy jest jednym ze światowych bestsellerów, bo opisuje, jak być świętym przy zamiataniu podłogi i zmywaniu naczyń, a przy tym nie tracić pogody ducha.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: White World i Cat Stevens w Radio Plus. Za dwie minuty będzie godzina siódma.
1: A to oznacza, że przed nami wiadomości w Radio Plus i prognoza pogody. Jak zwykle w ostatnich dniach rano kurtka, w ciągu dnia t-shirt.
0: Ale dzisiaj poszłam w rękawiczki z krótkim palcem. Znaczy się, bo na rowerze jednak trochę chłodno.
1: Przepraszam, wyobrażam sobie, jak dużo masz szafę, garderobę w domu. Rękawiczki z krótkim palcem, rękawiczki z długim.
0: Ale one dużo miejsca nie zajmują.
1: Domyślam się.
0: Dobrze, czas na wiadomości.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
7: Nie, jakie to składniki?
6: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
7: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
6: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Będzie zażalenie w sprawie Marcina Romanowskiego. Sąd wydał list żelazny. Polak ewakuowany z Filipin jest już w Polsce. 2 lata temu uległ poważnemu wypadkowi. 9 mecz i 9 zwycięstwo. Kadra U21 nie zwalnia tempa. Minęła 7, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prokuratura zapowiada zażalenie w sprawie Marcina Romanowskiego. Warszawski Sąd Okręgowy wydał list żelazny dla polityka PiSu. Były wiceminister ukrywa się za granicą, jest poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski, co w praktyce oznacza ruch sądu?
2: Jeśli decyzja się uprawomocnia, Marcin Romanowski wróci do Polski, co zapowiedział jego obrońca, to nie zostanie zatrzymany ani aresztowany. Sąd zgodził się na list żelazny, bo uznał, że dotychczasowe metody ścigania okazały się nieskuteczne, mówi sędzia Anna Ptaszek.
3: Sąd podnosił, że z uwagi na charakter tej sprawy i jej rozmiar, lepszą decyzją będzie wydanie listu żelaznego.
2: Śledczy nie zgadzają się z decyzją sądu. Prokurator Piotr Woźniak zapowiada zażalenie.
4: Ja niestety nie ufam podejrzanemu i nie wierzę w jego deklarację, dlatego też nie podzielam argumentacji sądu.
2: Romanowski najpierw wyjechał na Węgry, a gdy doszło tam do zmiany władzy i stracił polityczny azyl, to zmienił miejsce pobytu. Z kolei pismo w sprawie listu żelaznego, które trafiło do sądu, zostało nadane z Tyraspolu, stolicy kontrolowanego przez Rosjan Naddniestrza.
1: O czym informował Michał Skolimowski. Wrócił do kraju. Polak ewakuowany z Filipin dotarł wczoraj wojskowym samolotem do Polski, przekazał szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Na lotnisku czekał na niego transport z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, gdzie pan Piotr będzie dalej leczony.
5: Muszą go zobaczyć lekarze, musi zostać przyjęty na szpitalny oddział ratunkowy, musi być przebadany tutaj na miejscu, ale to też są pytania do szpitala.
1: Mówi rzeczniczka prezydenta Białegostoku Urszula Boublej. Piotr Moczulski ostatnie 2 lata spędził w szpitalu na Filipinach. Trafił tam po poważnym wypadku. W kwietniu 2024 zderzył się na skuterze z innym jednośladem. Doznał poważnego urazu głowy i licznych złamań. Powstaje Centrum Szkolenia Śmigłowcowego Apacz. Będzie włączone w struktury Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Umowę w tej sprawie podpisał rektor komendant WAT i przedstawiciele firmy produkującej śmigłowce Apacz i silniki do tych maszyn. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak powie, co to oznacza w praktyce.
6: Przede wszystkim, że nasi technicy i studenci nie będą musieli jechać za ocean, żeby uczyć się serwisowania śmigłowców Apacz i silników T-700, które oprócz tych maszyn napędzają też na przykład Black Hawki.
7: Ta maszyna jest najnowocześniejsza na świecie, więc napawa mnie dumą to, że właśnie tutaj te umiejętności będą kształcone.
6: Mówiła Honorata Hencel, dyrektor Boeinga w Polsce i na Ukrainie. To uzupełnienie wcześniejszej umowy o utworzeniu Centrum Serwisowego Apacz w Dęblinie, mówi wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: Ten silnik zostanie już przekazany w przyszłym roku i cały śmigłowiec do zadań treningowych w najbliższych latach trafi do Wojskowej Akademii Technicznej.
6: W sumie Polska kupiła 96 Apaczy, a to sprawia, że zaraz po USA nasza armia będzie miała najwięcej na świecie tego typu śmigłowców.
1: Do Polski dotarło już 8 pierwszych maszyn w starszej wersji, które służą żołnierzom do szkolenia. Pierwsze nowe śmigłowce trafią nad Wisłę za 2 lata.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Piłkarska młodzieżówka pokazała seniorskiej kadrze, jak wygrywać ze Szwecją. Kadra do lat 21 pokonała w Katowicach Szwedów 3-0 w eliminacjach do Mistrzostw Europy. O wygranej zdecydowały gole debiutantów. Dwukrotnie trafił Bartosz Mazurek i raz Daniel Bąk. Zespół Jerzego Brzęczka jest ostatnio nie do zatrzymania, a zaufanie do selekcjonera piłkarze pokazali fetując wczorajszą wygraną. Przypomnę, że w pierwszym meczu ze Szwecją reprezentacja U21 wygrała 6-0. W sumie w eliminacjach wygrała wszystkie 9 spotkań i jest o krok od awansu na Euro.
9: Sponsorem audycji jest grupa wydawnicza Filia, wydawca powieści Niny Zawadzkiej Ostatni rozkaz serca.
10: Dziś w Warszawie pochmurno, ale bez opadów. 10 stopni mamy teraz, maksymalnie będzie ich 20, ciśnienie wysokie 1033 hektopaskale. Biometr będzie obojętny, a wiatr umiarkowanie powieje ze wschodu.
9: Sponsorem audycji była grupa wydawnicza Filia, wydawca powieści Niny Zawadzkiej Ostatni rozkaz serca.
0: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
11: Dzień dobry, o poranku 5, już prawie 6 minut po godzinie 7.
12: Dzień dobry, witamy i zapraszamy do 9. Przeboje z nutą nostalgii są z nami. Za chwilę Ray Charles, teraz UB40, Kings and Town, Kasia Kozimor.
11: Tomek Waloszczyk.

0: Emerytura podpisana. Wczoraj marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podpisał ją dla Kobry. Kobra to piesek, który przez kilkanaście lat służył w Sejmie, bo tam jak są posiedzenia parlamentu, to służby specjalne...
1: Obwąchują nosem
0: tej kobry i innych psów obwąchują. Ale ile można służyć już... No, zestarzała się ta kobra, więc...
1: Już węchnie ten, proszę państwa.
0: Nie, teraz węch będzie służył w wyczuwaniu kotów, jeży i innych takich na spacerach, a nie ewentualnych ładunków w Sejmie.
1: Kobra.
0: My się tak zachwycamy tym kotem, który tam na Downing Street od kilkunastu lat jest, czy od kilku przynajmniej, i zastanawiam się, co on tam robi, gdzieś łazi sobie. No, myszy podobno łapie. A tutaj jest wykwalifikowany pies, no, kończy służbę, ale pojawią się jego następcy.
1: No to super, mam nadzieję, że kobra będzie miała teraz fantastyczne życie, na które zasłużyła sobie, takie bardziej już cywilne.
0: 8 lat w służbie, nienaganna opinia, brak kar dyscyplinarnych. No i nigdy nie szczekała podobno w Sejmie.
1: No proszę, jaka grzeczna i dobrze ułożona. To teraz już pozostaje nie tylko merdanie ogonkiem, tak jak mówiłeś, gdzieś tam wśród liści jeży i tam różnych innych zwierzątek podczas spacerów. 12,5 minuty po 7 poranku program Radia Plus, to rano wstaje. Za chwilę u nas Madonna, Like a Prayer. Będzie też Marek Grechuta, Nie dokazuj, a Madonna dalej na emeryturę wybierać się nie zamierza.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Muzyka i głos.

0: Oleofarm.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co w Sisy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Twój modny wybór na jesień? Designer

0: Ceny niższe od 30% do nawet 70% od cen regularnych. Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
1: Po reklamie.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą.

0: Dokazuj. Przecież nie jest.
1: Marek Rechuta, nie dokazuj na antenie Radia Plus. Oto on, Matterhorn. Taki łysy jakiś jest.
2: Kto? Góra?
1: Góra! Okazuje się, że śniegu nie ma. Co się w ogóle do tej pory chyba nie zdarzyło, żeby we wrześniu śniegu nie było na Matterhornie. Okazuje się, mamy takiego kolegę z...
2: Matterhorn, no. Kliknij.
1: No, mam.
2: No, chciałem zobaczyć, jaka wysoko. Jak to? 4478 metrów?
1: No właśnie, lodowce się cofnęły.
2: No.
1: A to był najcieplejszy i najsuchszy od 160 lat okres. No i dlatego nie ma śniegu. Lodowce się cofnęły, śniegu świeżego nie ma. Łyso jest po prostu.
2: No dobrze,
1: mamy
2: a teraz
1: takiego kolegę reportera... No. Z Łodzi, który co roku zdobywa. Jakoś w tym roku to chyba w innych butach będzie musiał.
2: No znaczy, właśnie,
1: jakoś tak
2: chciałem o to zapytać, no. Skoro nie ma śniegu na Matterhornie, to gdzie raki zimują?
1: No właśnie,
2: bo to jest pytanie. W szafie pewnie.
1: No dobrze, idzie rak, nie, bo rak... Proszę prosto do pracy iść, a nie tam tyłem jakoś czy coś i nie kombinować. No dobrze, tam śniegu nie ma, u nas jest piękna pogoda i to nam chyba wystarczy. Jesteśmy z tego powodu zadowoleni, piękne babie lato. Korzystajmy, póki jeszcze jest z nami, bo w przyszłym tygodniu już powoli będzie odchodzić.
2: Chociaż gdzieś tam na szczytach pewnie naszych Tatr, to tam trochę śniegu pewnie jest. Zresztą są takie okryte troszkę miejsca, gdzie ten śnieg to tam cały rok leży
1: tak,
2: nawet.
1: Tak, jest. I słońce chyba nawet nie dochodzi. Cały czas w cieniu. Jak tak można? Cały czas w cieniu. Zwariować można. 26 minut po 7:00 w Radiu Plus. Teraz Roxette i Dangerous.

0: Roxette, Dangerous w Radio Plus.
1: No ależ gitara tak na pobudzenie. Już połowa naszego poranka, jeśli ktoś niepobudzony, to gramy dalej. Chociaż teraz zrobimy sobie małą przerwę na wiadomości, prognozę pogody i małą czarną.
0: Dobrze, ja poproszę z białą grzywką.
1: Dobrze, niech będzie.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
2: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
3: Skoda.
6: O reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Jest w pół do ósmej, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Napadli na mężczyznę, grozili mu bronią i wywieźli do lasu. Stołeczni policjanci zatrzymali 3 osoby, 2 z nich zostały aresztowane. Usłyszeli zarzuty rozboju z użyciem broni palnej i pozbawienia wolności. Grozi im nawet 20 lat więzienia. 15 zastępów Straży Pożarnej walczyło z pożarem gospodarstwa w Lipnicy Dolnej w powiecie bocheńskim. W nocy spłonął tam budynek o powierzchni około 300 metrów kwadratowych.
2: Pożarem objęty był również budynek mieszkalny. W budynku gospodarczym znajdowało się około 40 sztuk bydła. Część zwierząt uległa spaleniu, natomiast część udało się wypuścić z budynku.
1: Sytuacja jest już opanowana, ale na miejscu wciąż pracują strażacy, którzy dogaszają pogorzelisko. Rusza nowy rok akademicki. Z początkiem października mury ponad 300 polskich uczelni znów wypełnią się studentami i wykładowcami. W tegorocznej rekrutacji szkoły wyższe odnotowały rekordowe wyniki, czasem wręcz jedne z najlepszych w historii. Ma to związek z tak zwanym podwójnym rocznikiem maturzystów.

0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Aroniowa Vita na warszawskiej Białołęce.
1: Big in Japan na antenie Radio Plus za 26 minut 8. Przypominamy, że przed 8 pytanie przed śniadaniem.
2: Jak zawsze nie może tego elementu zabraknąć w poranym programie Radio Plus, kto rano wstaje, a my z wami będziemy do godziny 9. Kasia Kozimor.
1: Tomek Waloszczyk.
0: Kto rano wstaje? Poranek

0: Za 20 minut będzie godzina 8 poranny program Radia Plus, to rano wstaje.
1: AI teraz będzie.
0: Proszę bardzo, ajajaj,
1: no bo dawaj. Tu zaboli, tu strzyknie, tu coś nam dolega i wpisujemy w internet, co nam jest.
0: Panie sztuczna inteligencja, co mi jest?
1: Co mi dolega?
0: Co mi pomoże, tak.
1: I wyskakuje nam coś, różne rzeczy. To nie jest jeszcze samo w sobie złe. 57% Polaków, 58%, pyta sztuczną inteligencję o sprawy zdrowotne. To też nie jest złe, bo ktoś się tam chce upewnić, zanim będzie miał wizytę u lekarza.
0: No może, bo czasem trzeba poczekać.
1: Czasem się trzeba trochę uspokoić tym, że to nie od razu umrzemy za tydzień.
0: Ale czasami przychodzi pacjent do lekarza i mówi, panie, przepisz mi to, bo to pomoże mi.
1: Było tak, ale to dobrze, że do lekarza przychodzi. Okazuje się, że 1/5 badanych kupiła zgodnie z sugestią AI lek bez recepty lub suplement diety.
0: Jednak.
1: A co gorsze jeszcze, 8% tutaj badanych, która przyznała się do tego, że na podstawie wskazówek AI zmieniło dawkowanie leków, które już tam pobierało, albo odstawiło lek bez skonsultowania tego z lekarzem. No to już jest groźne dla życia i zdrowia.
0: To
1: jak
0: prawda.
1: Tak można?
0: To
1: ja prawda. Wiem, że ta sztuczna to tam się też fachowców dopytuje, ale jednak...
0: Ale bez przesady,
1: dokładnie,
0: tak?
1: Nie wie, co nam jest i nie zna naszej choroby i naszej historii.
0: I chorób współistniejących, nierzadko występujących.
1: Więc możemy zapytać, co nam dolega, ale przed wizytą u lekarza, do którego należy się
0: i jak lekarz przepisze 2 razy dziennie po pół tabletki, to nie bierzemy 1,5.
1: No. Zwykle bym zmniejszał, bo to kosztuje jednak.
0: No tak, ale czasami ktoś chce, żeby bardziej zadziałało. Albo
1: mam dowcip taki.
0: To nie tędy droga, proszę państwa.
1: Dowcip mam taki, ale to jeszcze sprzed czasów AI. Przychodzi pacjent, czekaj, jeszcze się nie łap za tę kolkę. Przychodzi pacjent do lekarza i mówi, że sobie wygooglował już, co mu tam jest. A lekarz mówi, absolutnie proszę tego nie robić, pan nie ma kwalifikacji. Ja panu wygoogluję. Nie byłem ostatnio takiej wizycie, gdzie tam lekarz sprawdzał w internecie dokładnie różne tam. Nie wiem, że nie widziałem, co on tam na tym ekranie robi, ale szukał.
0: Wydudlał.
1: I się doszukał.
0: No dobrze, lecimy dalej, abyśmy zdrowi byli. Tego wam z całego serducha życzymy. Za chwilę Perfekt, Niepokonanie, a potem Rod Stewart i Baby J.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate 1 litr, złoty 99 przy zakupie 6. Oraz koncentrat pomidorowy Pudliszki 3,49 przy zakupie 2. Oferta trwa od 1 do 3 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
9: Muzyka i głos.

0: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
1: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
2: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Po reklamie.

0: To był Rod Stewart w Radio Plus. Za 5,5 minuty będzie godzina 8.
1: Pytanie przed śniadaniem.
2: A my dzisiaj w związku, jeszcze nie wspominaliśmy o tym, w związku ze Światowym Dniem Muzyki, dzisiaj też Dzień Polskiej Muzyki, będziemy grać od 10 do 11 tylko polskie przeboje, ale u nas pytanie o muzykę w ogóle. Miałem taką koleżankę, która bardzo lubiła słuchawki ciągle w uszach i mówiła, że muzyka powinna być podkładem do życia.
0: O, pięknie.
2: No, tak twierdziła, ale są tacy, którzy lubią ciszę i dlatego ta muzyka, gdy sobie gdzieś włączą raz dziennie, wieczorem albo no, w dowolnym momencie dnia jest... tym wspanialsza, tym większym świętem. No, jak to jest u was? Tak. Muzyka gra cały czas? Czy muzyka w wybranych momentach? Kiedy wam towarzyszy? Napiszcie.
0: Napiszcie nam o tym. 691-141-141, numer SMS do radia, plus czekamy w naszym pytaniu przed śniadaniem. A teraz The Archies i Sugar Sugar na antenie Radia Plus. Jakoś tak.

0: Kiedyś jak byłem mały, to było sugar, sugar. Teraz zredukowałem, jest tylko sugar.
1: A nie, to zredukuj, żeby było tylko hany, hany.
0: A, że miodem. Dobrze, też szlak zdrowo jest.
1: No dobrze, za chwilę na naszej antenie już słodzić nie będziemy. Czas na fakty, czas na informacje na antenie Radia Plus. Pogodowe również w Celsjuszach, tych hektopaskalach. Wszystko podamy jak na dłoni.
0: A nawet milimetrach tych.
1: Super, tęci też.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Szukasz mieszkania lub domu dla rodziny? Nie kupuj wizualizacji z folderu. Przyjdź na dni otwarte w domu pokazowym osiedla Esencja Wilanów. Tu możesz się rozgościć, zajrzeć do salonu, zobaczyć kuchnię, przejść z pokoju do pokoju i poczuć, czy to przestrzeń dla Was. Czekają oferty specjalne oraz bezpłatne konsultacje z architektem wnętrz. Przyjdź i zobacz dom pokazowy na osiedlu Esencja Wilanów. 1 i 2 października od 10 do 18. Wilanów, ulica Adama Worobczuka. Poznaj przestrzeń stworzoną z myślą o Twojej rodzinie. esencjawilanów.pl.
5: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
6: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Strój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. Złoty 79 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis. Biedronka.
9: Codziennie.
3: O reklamie.
2: Radio Plus Warszawa.
10: Zderzenie 4 pojazdów na S8. Duże utrudnienia w Warszawie. List żelazny dla Marcina Romanowskiego jest reakcja ministra sprawiedliwości. Wyrok w sprawie utonięcia harcerza w jeziorze Ośno. Drużynowy i ratownik WOPR skazani. Minęła 8, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Groźny wypadek i spore korki w porannym szczycie w Warszawie. To po zderzeniu 4 aut na trasie S8 na wysokości Wisłostrady w stronę Poznania. Informacje dostaliśmy od naszych słuchaczy.
11: Trasa S8 od Centrum Handlowego Targówek do Wisłostrady w kierunku Bemowa jest zakorkowana, bo nad Wisłostradą 4 samochody się tam muszą przekazać kierowcą, żeby omijali ten odcinek.
10: Jak potwierdza nam Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, nie ma informacji o poszkodowanych. Jeden pas ruchu jest zablokowany, tworzą się długie korki. Jeśli decyzja się uprawomocni, po powrocie do kraju uniknie zatrzymania i aresztu. Marcin Romanowski otrzymał list żelazny. Wydał go Warszawski Sąd Okręgowy. Polityk PiSu ukrywa się za granicą. Jest poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Sąd uznał, że dotychczasowe zastosowanie w tej sprawie środki były nieskuteczne, mówi sędzia Anna Ptaszek.
12: Sąd podnosił, że z uwagi na charakter tej sprawy, jej rozmiar, lepszą decyzją będzie wydanie listu żelaznego i umożliwienie wyjaśnienia tej sprawy niż opieranie się na dotychczas nieskutecznych metodach, takich jak właśnie europejski nakaz aresztowania czy też zastosowanie aresztu i poszukiwanie.
10: Jeśli decyzja sądu się uprawomocni, Marcin Romanowski wróci do Polski, deklaruje jego obrońca. Z kolei prokurator Piotr Woźniak zapowiada zażalenie.
13: Ja niestety nie ufam podejrzanemu i nie wierzę w jego deklarację, dlatego też nie podzielam argumentacji sądu, że zastosowanie listu żelaznego jest jedynym wyjściem, które pozwoli w tym momencie na realizację dalszych celów tego postępowania karnego, skierowanie aktu oskarżenia i poddanie podejrzanego osądowi.
10: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek powiedział, że jest dla niego wielkim problemem, że w sprawie listu żelaznego dla Romanowskiego orzekał tak zwany neosędzia. Drużynowy i ratownik WOPR-u skazani w sprawie utonięcia harcerza w jeziorze Ośno. Obaj usłyszeli wyroki w zawieszeniu. W przypadku pierwszego to rok więzienia, drugiego 10 miesięcy. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
9: Proces toczył się za zamkniętymi drzwiami. Wyrok w tej sprawie zapadł już po pierwszej rozprawie. Było to możliwe, bo oskarżeni dobrowolnie poddali się karze. Zdaniem sądu mężczyźni nie zapewnili harcerzowi odpowiedniej asekuracji. Usłyszeli wyroki w zawieszeniu, ale to nie jedyna decyzja sądu.
14: Orzekł zakaz wykonywania wszelkiej działalności, zajmowania wszelkich stanowisk związanych z opieką nad małoletnimi, leczeniem małoletnich, edukacją małoletnich na okres 5 lat.
9: Mówił sędzia Aleksander Brzozowski z Sądu Okręgowego w Poznaniu. Do tragedii doszło w zeszłym roku. Podczas obozu nastolatek w nocy podejmował próbę, która polegała na przepłynięciu wpław jeziora w pełnym umundurowaniu oraz obuwiu na odcinku 500 metrów. W pewnym momencie chłopak zniknął pod wodą. Nad ranem wyłowiono jego ciało.
10: To był Michał Skolimowski, dziękujemy.
2: Wiadomości Radia Plus.
10: Kraków na święta będzie stroił się w nowej odsłonie. Iluminacje inspirowane wawelskimi arrasami zastąpi nowy motyw. Przez najbliższe 3 lata będzie nawiązywać do gotyckiego Krakowa i wystroju Bazyliki Mariackiej.
15: Nawiązania do sklepień w Kościele Mariackim, prezbiterium, ale także mazwerki, pinakle, roślinne fryzy, detale rzeźbiarskie, a także dekoracje snycerskie. Będziemy mieli opartą kolorystykę na zestawieniu chłodnego błękitu z ciepłym żółtym światłem. Będziemy mieli złote skrzące akcenty, które będą ocieplały przestrzeń.
10: Mówił Michał Pyclik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Dekoracje rozświetlą miejskie place, mosty, ulice oraz ronda.
4: Sponsorem audycji jest grupa wydawnicza Filia, wydawca powieści Niny Zawadzkiej Ostatni rozkaz serca.
16: Pochmurno, bez opadów. Tak ma być dziś w ciągu dnia w Warszawie. Na razie trochę słońca nam przeziera przez chmury. 10 stopni teraz, maksymalnie 20. Ciśnienie wysokie, wiatr umiarkowany, biometr obojętny.
4: Sponsorem audycji była grupa wydawnicza Filia. Wydawca powieści Niny Zawadzkiej Ostatni rozkaz serca.
2: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
0: Przypominamy, że zrywamy kartkę w kalendarzu. Nowy miesiąc się zaczyna, 1 października dzisiaj.
1: Przypominam, że zrywamy się z łóżka, bo już czas najwyższy. 5:30 po 8:00. Kasia Kozimor.
0: I Tomek Waloszczyk. Tylko żeby nie zerwać, bo ja to ostatnio ze ścięknem miałem przygody, więc ostrożnie wstajemy.
1: No dobrze, to zapraszamy do 9:00 z przebojami z nutą nostalgia. Za chwilę ktoś do nas dołączy.

0: Do nieba.
1: Do nieba.
2: Pytanie przed śniadaniem.
0: Do piekła. No taka nie, piosenka, piekła, ale nie, no pamiętasz było.
1: Tamta to jest z innej bajki. Dzień dobry, Ela z nami.
0: Dzień dobry.
3: Witam.
0: Słuchamy muzyki dzisiaj troszkę bardziej polskiej, ale nie tylko, w ogóle Światowy Dzień Muzyki dziś. A pytaliśmy, kiedy wam towarzyszy muzyka, czy przez cały dzień, czy tylko w jakichś określonych porach dnia? Jak to jest u ciebie?
3: No ja przez 8 godzin słucham waszego radia. Jak wiadomo, muzyki jest bardzo dużo. Fajne, stare przeboje z mojej młodości. Więc słucham intensywnie 8 godzin. Do tego stukot, szum maszyn. Więc to mi wystarczy w zasadzie na cały dzień i wracam, wyłączam się, absolutnie nie słucham niczego.
1: Bo uszy muszą odpocząć i głowa również.
3: Tak, muszą odpocząć, lubię absolutną ciszę, nawet no ewentualnie gwizdek czajnika, żeby kawa się robić, może być.
0: Ale jak, tak, to jest, więcej. Ale jak to jest w pracy, nie gryzie się ten stukot maszyn z naszą muzyką?
3: Nie, radyjko mam blisko i tak...
1: Wszystko współgra.
3: Daję radę. Mhm. Wszystko słyszę.
1: Świetnie, to bardzo się cieszymy. Dziękujemy ci za to spotkanie na antenie Radia Plus. Wysyłamy upominek dla ciebie z logo Radia Plus. To będzie torba na zakupy, także myślę, że się przyda. Jeszcze smyczkę dorzucimy na pewno, także myślę, że będziesz zadowolona.
3: Świetnie.
1: Dziękujemy.
3: Dziękuję bardzo.
1: Do usłyszenia.
3: Dziękuję.
1: Pozdrawiamy.
0: To jest klarowny podział. 8 godzin muzyki, 8 godzin ciszy, 8 godzin snu.
1: O, pięknie. Dobra, wszystko gra. Abba, Dancing Queen już za chwilę w Radio Plus.
4: Radio Plus Warszawa.
5: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
8: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
9: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
8: A gdzie tak jest?
9: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast

0: 69 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. Muzyka i głos.

0: od Oleofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: To jeden z najnowocześniejszych salonów samochodowych w Europie?
3: Oceniam go 10 na 10.
2: Z serwisem od ręki?
3: I to 10 na 10.
2: I 50 różnymi autami do testowania?
3: To też 10 na 10. I startuje 10 października. Przyjdźcie na pełne atrakcje otwarcie wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
2: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek.
3: Zapraszam, Kuba Przygoński.
2: Otwarcie 10 października.
3: Grupa Cygan. Jedziemy razem.
4: Czyta lektor AI.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Z aplikacją idealna na obiad. Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram szynki. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz jedynie 99 groszy za kilogram.
5: Stokrotka.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Po reklamie.
8: Radio Plus Warszawa.

0: Ranny program Radia Plus, rano staje, narzekaliśmy, że nie ma śniegu na Matterhornie, ale fale zawsze są na Zar i tam wszyscy już bieżą, żeby zobaczyć fale wysokości, no, co najmniej budynku, wyobraź sobie.
1: To nie jest jakieś tsunami przypadkiem?
0: Nie, to po prostu jest co roku takie miejsce, gdzie te fale się pojawiają, gdzie surferzy szaleją, a tłum po prostu zapiera dech w piersiach, no, po prostu, no, to jest coś niesamowitego. W życiu czegoś pewnie
1: czyli
0: takiego
1: nie trzeba nie kawał świata lecieć do Nadniagary, tylko nie. Można tutaj... A gdzie to jest?
0: To Portugalia chyba, zdaje
1: się.
0: No. W każdym razie... Nie, czekaj. Azar...
1: A zaraz.
0: No poczekaj. Ocean Atlantycki, Portugalia, 120 km na północ od Lizbony. To jest to miejsce. Całkiem blisko, bo w Europie. Chociaż ostatnio widziałem taki filmik, człowiek sobie, że tak powiem, wykupił rejs. I akurat taki sztorm był na wycieczkowcu. I tam po prostu wszyscy jak pijani. No po prostu niesamowite. I po prostu sobie pojedziesz sobie gdzieś tam, a tu taka historia i takie fale, że aż po prostu nic się nie chce.
1: To dla tych, którzy lubią.
0: No tak, dla tych, którzy lubią, bo jak nie lubią, to ojojoj.
1: Bo są tacy, którzy wolą popatrzeć, jeżeli już o wodzie mówimy, na spokojną taflę jeziora na przykład.
0: Błędnik szaleje. No dobra, dobrze, że mamy spokojny dzień w pogodzie, przynajmniej u nas w kraju. Nawet do końca tygodnia taka spokojna, piękna, równa pogoda, 26,5 minuty po godzinie 8. Cały czas pijemy z zachwytu.
1: No tak, mimo że to październik, a my dokładamy wam wakacyjne przeboje. Gypsy Kings, już teraz Bamboleo.
0: No i tutaj spokojnej tafli wody nie będzie, krew wzburzona, budzimy się.

0: Dajmy się ponieść fali dzisiejszego dnia. To czwartek, pierwszy dzień października.
1: A teraz wiadomości w Radiu Plus. Prognoza pogody, Kasia już wyprzedziła, chociaż tak opisując poetycko, bardziej faktograficznie już za chwilę.
0: Posłuchajmy.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda. Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Radio Plus, Warszawa.
1: Jest w 8:30, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Co najmniej 3 osoby zginęły, a kilkanaście zostało rannych. To w ostatnich atakach Rosji na Ukrainę. Serię ataków przeprowadzono w obwodzie sumskim. Tam śmierć poniosły 2 osoby, a 16 zostało rannych. W Kijowie alarm powietrzny ogłaszano od północy 5-krotnie. O poranku w mieście słychać było eksplozję. Ranna została jedna osoba, w dwóch dzielnicach wybuchły pożary. Służby sprawdziły się na ekspresowej 7. W pobliżu węzła Grabin przeprowadziły ćwiczenia i musiały uporać się z dużym korkiem.
2: Scenariusz zakładał, że takie utrudnienia w najgorszej sytuacji mogą sięgnąć nawet 5 godzin. My ruch udrożniliśmy po niecałych 2.
1: Mówił Tomasz Markowski z warmińsko-mazurskiej policji. W ćwiczeniach wzięli też udział strażacy i służby drogowe. Wygrana Magdaleny Fręch w pierwszej rundzie turnieju WTA 1000 w Pekinie. Pokonała francuskę Elże Jacquemot 7-5, 3-6, 6-4. Dziś swój pierwszy mecz rozegra Magdalinet.
3: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Zarząd Transportu Miejskiego prowadzi testy na stacji metra Wilanowska. Pojawiło się tam oznakowanie prowadzące do komunikacji zastępczej. Na razie na próbę. Wskazuje drogę do autobusów, a więcej o tym piszemy na radioplus.pl. Zmieniamy temat. Zarząd Dróg Miejskich znów przesunie front robót na Wisłostradzie. W najbliższy weekend asfalt pojawi się na Wybrzeżu Gdyńskim między ulicą Pergaminów a trasą S8 na jezdni wschodniej, mówi Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
4: Czeka nas jeszcze etap w pobliżu węzła Gwiaździsta, no ale na ten moment skupiamy się na tym odcinku od Pergaminów do trasy S8. Jezdnia wschodnia będzie naprawiana, jezdnia zachodnia jest już naprawiona, no i ta Wisłostrada kawałek po kawałku rzeczywiście zyskuje nowe oblicze.
3: To jednak nie wszystkie utrudnienia związane z Wisłostradą. W związku z trwającą budową kolektora Mokotowskiego drogowcy zamknęli wyjazd z ulicy Górnośląskiej na Wisłostradę.
0: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na warszawskim Bemowie.
3: Dziś bez opadów, choć chmury mogą się pojawić na niebie, 12 stopni teraz, maksymalnie 20, ciśnienie wysokie 1033 hektopaskale, wiatr umiarkowanie powieje. Ze wschodu Biamet obojętny.
0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca osiedle Aleje Praskie na warszawskiej Pradze Południe. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Zakochana kobieta w poranku w Radiu Plus, Barbara Streisand, już za chwilę.
6: A potem Halina Frąckowiak i Serca Gwiazd. To my, Radio Plus, do godziny 9:00, poranny program Radia Plus, to rano wstaje.

0: O, i to by była dobra piosenka jako soundtrack do lalki. No, miłość znaczy śmierć i w ogóle tam wszystko, co się tam dzieje, to trochę opisuje ta piosenka. Mm-hmm. Czasami, no tak.
1: A ty,
0: tak.
1: Czemu pijesz do lalki znowu?
0: Nie, to zupełnie na marginesie. Tak mi się skojarzyło, bo czekam na film, znaczy film już jest w kinach, ja czekam na obejrzenie, czytam książkę i w ogóle i tak dalej.
1: Jesteś w temacie.
0: No, jestem w temacie. A propos lalek, a w zasadzie nas wszystkich, kupujemy ubrania i okazuje się, że można już zamówić sobie wybieranie, nawet dopasowywanie ubrań przez internet, przez sztuczną inteligencję.
1: Ja ostatnio, że tak powiem, chciałam sobie coś kupić, pewną część garderoby, a właściwie bielizny, i pani tam w internecie powiedziała, że mogę sobie taką aplikację zamontować i że ona mi powie, jaki rozmiar. No, że ja nie muszę mieć centymetra nawet. Ale dziękuję, nie skorzystałam.
0: Dojdzie do tego, że jak sztuczna będzie znać nasze preferencje, to jak się ubieramy, to jaki, no, rozmiar to swoją drogą, ale jaki mamy styl, to ona będzie sama dobierać nam ubrania. I okazało się, przeprowadzone takie badania w Stanach...
1: Szafiarka intelegantna.
0: Doradczyni modowa.
1: A, przepraszam. Tak.
0: Jak to się nazywa, ta co tam ci... Stylistka. O,
1: stylistka.
0: No, właśnie.
1: Ale żeby to nie było jak z tym Googlem lekarzem, co mówiliśmy dzisiaj, że złą terapię przepisze.
0: Okazuje się, że badania zrobiono w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych i większość, zdecydowana większość ludzi mówi, że nie ma mowy, żeby sztuczna inteligencja sama wybierała, jeszcze sama kupowała. Że jednak tę finalną decyzję chce podjąć klient. No jak już wciska kupuj, no to on chce wiedzieć, co kupuje. I nawet nie o to chodzi, że złe ubrania ktoś kupi, bo to często tak zamawiamy, nie podoba się, oddajemy, odsyłamy.
1: Nie ten
0: tylko chodzi o
1: ten
0: wydawanie
1: dalej.
0: Pieniędzy. No jednak jak już naciskamy kupuj, to chcemy sami wiedzieć, że to my wydaliśmy te pieniądze, a nie ktoś za nas zdecydował.
1: A gdzie przyjemność przymierzania? Kochanie, to... czy ładnie mi w tym? A może lepiej w tym?
0: Poczekaj,
1: a może w tamtym?
0: To właśnie, a ten kochanie to siedzi i tak mówi, ładnie. No dobrze, no ładnie. Pamiętaj, że są osoby, które nienawidzą przymierzać, nienawidzą chodzić do sklepów i tak dalej. Ja nawet, ja górę to lubię.
1: Górę lubisz.
0: Ale dół to jest dramat.
1: A
0: zmieniasz te spodnie.
1: Tu trzeba założyć, czy się schylić, jeszcze trzeba ludzie.
0: No. A tam ciasno w tej przymierzalni?
1: Oj, ciasno. Ja takie wybieram nie z tym przepierzeniem takim pośrodku, bo jak się oprę, to nie wiem, gdzie polecę. W razie czego wolę tam przy ścianie. Tak, tak.
0: Ja rozumiem, że zakładając spodnie tracisz równowagę.
1: No, na jednej nodze stać nie jest łatwo.
0: To prawda. To może jednak niech ta sztuczna wybiera nam. Też się domyślam, że są takie osoby, dla których to jest taki koszmar kupowanie ubrań, że niech ona tam zdecyduje sama.
1: Dokładnie tak. Za 16 minut 9 poranny program Radia Plus, teraz nastaje. Na pewno znajdzie się nisza, co najmniej nisza, tych, którzy będą zadowoleni.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
5: Szukasz mieszkania lub domu dla rodziny? Nie kupuj wizualizacji z folderu. Przyjdź na dni otwarte w domu pokazowym osiedla Esencja Wilanów. Tu możesz się rozgościć, zajrzeć do salonu, zobaczyć kuchnię, przejść z pokoju do pokoju i poczuć, czy to przestrzeń dla Was. Czekają oferty specjalne oraz bezpłatne konsultacje z architektem wnętrz. Przyjdź i zobacz dom pokazowy na osiedlu Esencja Wilanów. 1 i 2 października od 10 do 18. Wilanów, ulica Adama Worobczuka. Poznaj przestrzeń stworzoną z myślą o Twojej rodzinie. esencjawilanów.pl.
6: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Wizir, kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 23,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
7: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Marek Grechuta.
3: Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.
4: Wiosna, wiosna,

0: chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od zapomnienia.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Manic Monday, a to już czwartek, pierwszy dzień października na antenie Radia Plus. Za chwilę najnowsze wiadomości po wiadomościach. Agnieszka Morawska i przeboje z nutą nostalgii, a my dziękujemy za dzisiejsze spotkanie w porannym programie Radia Plus. Kto rano wstaje, wracamy jutro po 6:00. Do usłyszenia.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: jeszcze wiatr.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
6: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
10: Skoda.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus Warszawa.
11: Biegli ponownie zbadają Igora M. 31-latek zaatakował nożem w klasztorze w Jarosławiu. Powiemy też, co dalej z bazą wojsk USA w Polsce. Uwaga turyści w Tatrach, na szlakach ślisko i niebezpiecznie. Minęła 9, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Biegli psychiatrzy ponownie zbadają 31-letniego Igora M., który zaatakował nożem w klasztorze w Jarosławiu. Prokuratura Okręgowa w Przemyślu powołała dwóch biegłych, którzy mają jeszcze raz ocenić jego stan psychiczny. Na wydanie opinii mają zaledwie kilka dni. Poprzednie badanie wykazało mężczyznę ostre, wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne. To uniemożliwiło przesłuchanie mężczyzny i postawienie mu zarzutów.
12: Być może nowa opinia przyniesie jakieś zmiany. Jeżeli nie, odczekamy znowu jakiś czas i będziemy znowu kolejny raz zwracać się do biegłych z takim zapytaniem, czy stan zdrowia i chora M się poprawił.
11: Mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu. Przypomnijmy, Igor M. w ubiegły czwartek w jarosławskim opactwie zaatakował 5 osób. Jedna zmarła, dwie wciąż są w szpitalu. Mężczyzna pozostaje w tymczasowym areszcie w warunkach szpitalnych. 31-latek ma odpowiadać za zabójstwo, usiłowanie zabójstwa i spowodowanie ciężkich obrażeń ciała, za co grozi dożywocie. To będzie zmiana z obecności rotacyjnej na stałą. Tak szef MON-u komentuje plany Pentagonu w sprawie amerykańskich wojsk w Polsce. USA oficjalnie potwierdziły, że badają możliwość stałego stacjonowania armii w naszym kraju. Trwają analizy zespołu negocjacyjnego dotyczące m.in. lokalizacji.
13: W listopadzie wyniki tej analizy mają trafić do Pentagonu, a w grudniu decyzja ostateczna Białego Domu.
11: Mówi szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz i dodaje, że resort już pracuje nad specustawą, która ma umożliwić szybką budowę amerykańskiej bazy. Obowiązkowe apteczki jednak nie we wszystkich osobówkach. Ministerstwo Infrastruktury zmieniło plany rozporządzenia w tej sprawie. Sprawie przyjrzał się nasz reporter Jakub Krzyżak. W takim razie, które samochody będą musiały mieć na wyposażeniu apteczkę?
14: Miały być we wszystkich osobówkach, a trafią jedynie do fabrycznie nowych.
15: Po raz pierwszy zarejestrowane w Polsce po 31 marca 2027 roku.
14: Mówi mi Anna Szumańska z Ministerstwa Infrastruktury. W Polsce rocznie rejestruje się zaledwie 500 tysięcy nowych osobówek. To kropla w morzu. Pomorzu ponad 20 milionów aut już jeżdżących po drogach. Resort infrastruktury nie planuje wskazać w przepisach, co powinno znaleźć się w obowiązkowej apteczce. To może doprowadzić do sięgania po najtańsze.
0: Kiedyś kupiłem taką apteczkę, tą najtańszą. Był jeden plasterek, rękawiczki, jeden bandaż i jeden gazik.
14: Projekt rozporządzenia jest już po konsultacjach.
11: Obecnie w apteczki obowiązkowo muszą być wyposażone jedynie elki, taksówki, autobusy z wyjątkiem komunikacji miejskiej i auta ciężarowe przystosowane do przewozu osób.
1: Wiadomości Radia Plus.
11: Topre zawiesił komunikat lawinowy w Tatrach. Mimo to ostrzega, w górach nadal jest niebezpiecznie. W wyższych partiach zalegają śnieg i lód.
10: Temperatura w nocy spada poniżej zera. Głównie wystawy północne są często oblodzone, zaśnieżone i głównie tam trzeba uważać. Oczywiście w wyższych partiach ten śnieg zalega na większości wystaw, więc to są główne zagrożenia.
11: Mówił Adrian Koźbiał, ratownik dyżurny Topre. Wybierając się w wyższe partie, konieczny jest już zimowy sprzęt, raki i czekana.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
16: 4 minuty po 9:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Be My Baby i Unety w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 20 minut po 9 na zegarze przed momentem Bajm i ta sama chwila. Zwracam uwagę na piosenkę, dlatego że to polska piosenka, a dziś pierwszy dzień października, dzień polskiej muzyki. I w związku z tym już po raz ósmy Radio Plus przyłączyło się do ogólnopolskiej akcji i od 10 do 11 będziemy grali tylko po polsku. Dodam jeszcze, że będzie również trochę ciekawostek i od samych artystów, ale to od 10 do 11. I to nie znaczy, że w związku z tym dzisiaj na antenie Radio Plus w innych godzinach także zabraknie polskiej muzyki. Ona będzie i będzie i dzisiaj trochę więcej.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0%.

0: i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
2: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
1: A gdzie tak jest?
2: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
1: O, już zatrudniam.
2: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
3: Dużo dobrego.
4: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
8: A no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4490.

0: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
1: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
0: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
2: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
3: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
4: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, więc napoje roślinne Alpro od 750 ml do litra w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 3 października.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda. Po reklamie.

Numero uno i Tora Tora Tora w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze teraz 28 minut do 10. Czasami taka pora teraz śniadaniowa, więc być może ktoś z Was odczuwa taki wielki głód. I jak wielki głód odczuwamy, to bardzo często pojawia się określenie, że mamy taką godzillę w sobie. A być może przy okazji wielkich marzeń to te godzille możemy przemianować na marzengille albo marzengilie i być może takie wielkie marzenia miała malutka chihuahua o imieniu Komando. To jest tak niewielki piesek, który stał się członkiem meksykańskiej Gwardii Narodowej. Najmniejszy członek tej Gwardii Narodowej przechodzi teraz szkolenia. Ma specjalne miniaturowe gogle do tego, aby mógł prowadzić działania poszukiwawczo-ratownicze i ma też jeszcze inną rolę do spełnienia. Oprócz tego, że stanie się członkiem załogi, ma również wpłynąć na zacieśnianie relacji z mieszkańcami. Więc Godzilla nie, ale Chihuahua Komando przechodzi właśnie wielkie szkolenie. Mały piesek, który może okazać się wielkim bohaterem. Stan Belin i Chris Norman i Suzy Quattro teraz w Radiu Plus.

0: Slave to Love i Brian Ferry w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 15 minut tylko pozostało do 10. Do 10 między innymi Jason Donovan, a także Boney M. A już po 10 zagramy tylko po polsku. Przypominam, że dziś jest Dzień Polskiej Muzyki i w związku z tym będę miała też dla Was zadanie i oczywiście prezent, ale to po 10.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl. Od 25 września 13. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Młode Horyzonty. Najlepsze filmy dla młodej widowni. Od premier z festiwali po ponadczasowe klasyki. Tauron Młode Horyzonty. Święto kina dla młodych widzów i całych rodzin. Od 25 września do 4 października w kinach w 48 miastach w Polsce. Z Warszawą i Wrocławiem jako głównymi lokalizacjami. Wybrane tytuły w kinach Helios. A od 8 października także online. Bilety na festiwal.młodehoryzonty.pl.
2: Twój modny wybór na jesień? Designer.

0: Ochnik i wiele więcej. Ponad 130 marek. Tysiące możliwości. Ceny niższe od 30 do nawet 70% od cen regularnych. Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
1: Po reklamie.

0: Mama i Kalibonien w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze tylko 3 minuty do 10 i przypominam, że 10 rozpoczynamy po polsku i całą godzinę będziemy grać tylko po polsku, bo dziś Dzień Polskiej Muzyki.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Dziś ma zostać przesłuchany drugi pilot, który zaatakował kapitana i próbował rozbić samolot do Tel Awiwu. Dachowanie samochodu w Świętokrzyskiem. Jedna osoba zginęła. Dziś dzień odblasków. Policjanci rozdawali je przed szkołami. Jest 10. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Sprawca w areszcie dziś ma być przesłuchany przez śledczych w Arabii Saudyjskiej. Tymczasem Fly Dubai zawiesza loty z i do Izraela. Wszystko to po dramatycznych wydarzeniach w powietrzu, jakie rozegrały się wczoraj w kokpicie samolotu lecącego z Dubaju do Tel Awiwu. Drugi pilot zaatakował kapitana i najpewniej próbował rozbić maszynę. Po walce został obezwładniony i zatrzymany. Maszyna wylądowała awaryjnie w Arabii Saudyjskiej. Pasażerowie wrócili już do Izraela. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
2: Według informacji przekazanych przez premiera Izraela drugi pilot miał działać sam. Jest obywatelem Omanu, a media izraelskie określają go jako religijnego ekstremistę. Dramatyczne wydarzenia na pokładzie samolotu zarejestrowali na swoich telefonach pasażerowie. Z danych przeanalizowanych już przez śledczych z kokpitu wynika, że samolot stracił ponad 5 km wysokości w niespełna 2 minuty. Premier Benjamin Netanyahu podziękował kapitanowi za jego działania. Mimo ran zadanych nożem i poważnego stanu walczył, stawiał opór, otworzył drzwi kokpitu i umożliwił pasażerom oraz załodze obezwładnienie napastnika, zapobiegając katastrofie w powietrzu, napisał na platformie X.
1: Komunikat w sprawie wydała m.in. ambasada Izraela w Polsce. Ocenia, że zdarzenie było próbą przeprowadzenia zakrojonego na szeroką skalę dżihadystycznego zamachu terrorystycznego, potencjalnie porównywalnego pod względem skali do zamachów z 11 września w Nowym Jorku. Śmiertelny wypadek na Krajowej 78 w Świętokrzyskiem. Rano w Jaronowicach w powiecie jędrzejowskim dachowało rozpędzone auto.
3: Samochód osobowy marki Volvo zjechał z drogi, przejechał przez przydrożny rów, a następnie dachował i zatrzymał się w przydrożnym lesie. W pojeździe znajdował się 46-letni kierujący. Niestety mężczyzna poniósł śmierć na miejscu.
1: Mówi Sylwia Faryna z policji w Jędrzejowie. Mundurowi ustalają przebieg zdarzenia.
3: Na tę chwilę nie znamy przyczyn tego zdarzenia. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Zabezpieczają ślady i trwają czynności zmierzające do ustalenia dokładnych okoliczności i przyczyn tego tragicznego wypadku.
1: Zablokowany jest pas drogi w kierunku Jędrzejowa. Jazda pod prąd, po drodze dla pieszych czy zaśmiecanie to sytuacje, w których wkrótce będzie mogła interweniować Straż Miejska. Projekt nowelizacji ustawy o strażach gminnych ma trafić do Rady Ministrów jeszcze w tym roku. Co dokładnie ma się zmienić, sprawdził Aleksander Ruszkowski.
4: Jak tłumaczy to rząd, projekt przygotowany przez MSWiA ma dostosować przepisy do obecnych potrzeb. Obecna ustawa obowiązuje od prawie 30 lat. Strażnicy miejscy będą mogli teraz znacznie więcej. Oprócz interweniowania w konkretnych przypadkach będą mogli też rejestrować dźwięki swoimi kamerkami. Samo środowisko nie jest natomiast w pełni zadowolone.
5: Najważniejszy postulat, o który się ubiegamy od wielu lat, mianowicie uprawnienie do wcześniejszego przechodzenia na emerytury, nie jest w tej ustawie poruszone.
4: Mówi Artur Hołubiczka, prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych RP. Projekt zakłada też zniesienie minimalnego wymogu wieku, by dołączyć do straży. Obecnie to 21 lat.
1: O czym informował Aleksander Ruszkowski.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dziś ogólnopolski policyjny dzień odblasków. Funkcjonariusze z Bełchatowa ruszyli pod liceum i rozdawali uczniom elementy odblaskowe.
6: Macie tego używać wieczorami, nawet jak po mieście chodzicie.
7: Widocznym, jasne, że tak.
6: Zdecydowanie.
7: Dobrze, dziękuję bardzo, będę pamiętać.
8: Jesteśmy pozytywnie zaskoczone.
9: Przyda się?
8: Oczywiście, że tak. Wieczorem teraz coraz wcześniej robi się ciemno i często ja też lubię ubierać się na czarno, więc mi nie widać po prostu. Dlatego warto jest nosić odblask.
1: Na miejscu był nasz reporter Rafał Różycki.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: A dzisiaj także Dzień Polskiej Muzyki, dlatego rozpoczynamy godzinę z polską piosenką. Czerwone gitary. Nie spoczniemy. Na początek Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Trudno sobie wyobrazić polską scenę muzyczną bez Haliny Frąckowiak, Dancing Queen w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Dzień polskiej muzyki. W związku z tym gramy tylko po polsku od 10 do 11. I też jeśli zastanawialiście się, jak to się stało, że pani Halina Frąckowiak zaczęła występować na scenie, to poszperałam trochę w naszych archiwach i znalazłam taką właśnie wypowiedź.
1: Moja koleżanka sobie tak wymyśliła, że wejdziemy na koncert, ale ponieważ nie mamy pieniędzy, to nie mówiąc mi zresztą o tym przy drzwiach, powiedziała moja koleżanka na konkurs. No i tak wyszłyśmy rzeczywiście na tę salę, potem zapytano mnie, to co pani zaśpiewa? Ja tego dnia kończyłam 16 lat, byłam w granatowej spódniczce i w białej bluzeczce, bo jakoś tak uczciłam ten dzień i ja zaproponowałam Mr. Wonderful, a muzycy byli bardzo sprawni i znali tę piosenkę.

0: piosenkę, więc zapytali mnie jeszcze tylko w jakiej tonacji, tego nie byłam w stanie im powiedzieć. Dobrze, to niech pani zacznie śpiewać. Jak zaczęłam, okazało się, że to jest F-dur, do końca życia zapamiętam. I potem usłyszałam tylko, że ta mała fajnie śpiewa. To mnie zaprosili na następną edycję, jakiś konkurs we Wrocławiu. Po Wrocławiu mnie wzięli od razu na koncerty. No i tak zszokowana, nie wiedząc właściwie, w czym ja biorę udział do końca, dojechałam do Szczecina na festiwal. Tutaj muszę powiedzieć, że właściwie zawdzięczam to dwom mężczyznom. Pan Jacek Mierzychowski, który był dyrektorem Estrady Szczecińskiej, a pan Jerzy Kosiński, który był menadżerem zespołu Czerwonoczarni. I to oni, jak usłyszeli pierwsze dźwięki, które zaczęłam śpiewać, przerwali mi z krzykiem, zawołali, czy ja mogę na koncerty.
1: No i na szczęście mogła na te koncerty Halina Frąckowiak i Dancing Queen przed momentem w Radiu Plus na zegarze 22 minuty po 10, a za moment między innymi i wszystko Wszystko się może zdarzyć, Anita Lipnicka.
2: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. Żeby się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
8: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
10: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
11: Kogo?
10: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
11: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
10: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
11: Tak, jest posterunkowy Cezary.
10: No, więcej na szkłomazgon.pl.
11: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
10: I Cezary Pazura.
12: Skąd do szkoły wziąć coś na mózg i ząb? Kto pomoże tu?
13: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 19,99, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy śliwki 3,49 kilo. Cena przed obniżką 5,99, limit 3 kilo na Delikartę. W delikatesach Centrum.
14: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate 1 litr, złoty 99 przy zakupie 6. Oraz koncentrat pomidorowy pudliszki 3,49 przy zakupie 2. Oferta trwa od 1 do 3 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo Idea Tab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Z aplikacją Szynka wieprzowa, cena sprzed obniżki 18,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A duży słoik kawy rozpuszczalnej Nescafe Classic, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 36,49. Teraz jedynie 19,99.
2: Stokrotka.
4: Po reklamie.

Bal Wszystkich Świętych i Budka Suflera w Radiu Plus w Przebojach z notą nostalgii. Przypominam, że Dzień Polskiej Muzyki dziś obchodzimy i w związku z tym Radio Plus już 8 raz dołączyło do ogólnopolskiej akcji, w której stacje radiowe grają od 10 do 11 tylko po polsku. A jeżeli chodzi o polską piosenkę, polską muzykę, to jest tak czasami, zresztą nie tylko z Polską, ale dzisiaj o Polską pytam, jest tak czasami, że w głowie kołacze nam się gdzieś taki jakaś jedna piosenka i te słowa gdzieś z nami cały czas są i sobie je podśpiewujemy. I to są różne. Jednego dnia jest jedna piosenka, drugiego dnia łapiemy inną. Więc jaka dzisiaj wam w głowie gra? Jakie to są słowa? I dlaczego? 691-141-141 to jest SMS-owy numer dla was. Do oddania mam torbę Radia Plus, taką wielokrotnego użytku, żeby na zakupy można było pójść i zawsze ją mieć też pod ręką, żeby nie używać kolejnych opakowań plastikowych. 691-141-141 SMS-owy numer dla was. Jaka polska piosenka dzisiaj wam w głowie? Jak się masz, kochanie? I happy end teraz w Radiu Plus.

0: Pocztówka z wakacji i Papa Dance w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii, a Pocztówka z wakacji to jest też piosenka, która wam chodzi po głowie, szczególnie właśnie w wakacje, gdy pocztówki wysyłacie. 6911-141-141, dzisiaj Dzień Polskiej Muzyki, a ja pytam o to, jaka polska piosenka chodzi wam ostatnio po głowie. 6911-141-141, SMS-owy numer dla was.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Szukasz mieszkania lub domu dla rodziny? Nie kupuj wizualizacji z folderu. Przyjdź na dni otwarte w domu pokazowym osiedla Esencja Wilanów. Tu możesz się rozgościć, zajrzeć do salonu, zobaczyć kuchnię, przejść z pokoju do pokoju i poczuć, czy to przestrzeń dla was. Czekają oferty specjalne oraz bezpłatne konsultacje z architektem wnętrz. Przyjdź i zobacz dom pokazowy na osiedlu Esencja Wilanów. 1 i 2 października od 10 do 18. Wilanów, ulica Adama Woropczuka. Poznaj przestrzeń stworzoną z myślą o twojej rodzinie. esencjawilanów.pl.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
4: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
5: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
4: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Od 25 września, 13. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Młode Horyzonty. Najlepsze filmy dla młodej widowni. Od premier z festiwali po ponadczasowe klasyki. Tauron Młode Horyzonty. Święto kina dla młodych widzów i całych rodzin. Od 25 września do 4 października w kinach w 48 miastach w Polsce. Z Warszawą i Wrocławiem jako głównymi lokalizacjami. Wybrane tytuły w kinach Helios. A od 8 października także online. Bilety na festiwal.młodehoryzonty.pl.
7: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
2: Po reklamie.

0: Państwa, tańczysz ze mną i Krzysztof Krawczyk, Radio Plus w Przebojach z notą nostalgii. 2,5 minuty do 11. Za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Trzy osoby opuściły szpital po incydencie w placówce żandarmerii wojskowej. Za chwilę szczegóły. Część Amerykanów wraca do domu. Pentagon zapowiada zmiany w armii. Modlitwa o pokój na świecie. Przez cały październik rozpoczął się nieustający różaniec. Minęła 11. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Trzy osoby, które trafiły do szpitala po kontakcie z podejrzaną przesyłką w placówce żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie, zostały wypisane do domów. To najnowsze informacje naszego reportera. Wyjaśnieniem incydentu zajmują się teraz śledczy z prokuratury wojskowej. O szczegóły dopytywał Mateusz Chustun.
2: Według wstępnych badań w przesyłce nie było substancji chemicznych, biologicznych i radiologicznych. Profilaktycznie jednak dwoje żołnierzy i jeden pracownik cywilny resortu obrony zostali odizolowani i przebadani. Tajemnicza przesyłka, która trafiła do żandarmów w Nowej Dębie, nie była duża. Była to koperta z pocztówką z Niemiec. Osoby, które ją otworzyły, miały źle się poczuć, a poza tym miały zauważyć zmiany na skórze. Badania w szpitalu wykluczyły jednak zatrucie. Sprawą zajmuje się teraz Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie. Śledczy lada chwila mają przekazać więcej szczegółów odnośnie tego incydentu.
1: Mateusz Chustun, dziękujemy. Tysiące amerykańskich żołnierzy wrócą do Stanów Zjednoczonych, zapowiedział to szef Pentagonu Pete Hegseth, przedstawiając plany zmian w siłach zbrojnych USA. Nie sprecyzował jednak, jakich państw dotyczyłaby ta decyzja. Sprowadzamy do domu dziesiątki tysięcy naszych najlepszych wojowników z zagranicy. Zwiększamy liczebność sił połączonych i przenosimy uwagę tam, gdzie jest jej miejsce. Na obronę ojczyzny i naszej półkuli jednocześnie przewyższamy każde globalne zagrożenie. Stany Zjednoczone prowadzą przegląd swoich sił. Z Europy chcą wycofać dwie brygady. Jednocześnie potwierdzono możliwość utworzenia stałej bazy wojsk USA w Polsce.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Różaniec 24/7. Rozpoczęła się piąta edycja inicjatywy modlitewnej. Nieustający różaniec ma być odmawiany bez przerwy w dzień i w nocy.
3: Doba została podzielona na półgodzinne odcinki. Uczestnik wybiera odpowiadającą mu porę i zobowiązuje się w tym czasie do odmówienia dowolnej części różańca. W tym roku organizatorzy zachęcają też do składania własnych intencji, mówi inicjator Arkadiusz Kuźniacki.
4: Żeby każdy, kto się włącza albo po prostu się nie włącza, ale czuje potrzebę taką modlitwy, żeby też właśnie te intencje omodlić w takim szerszym kręgu. Jak wiemy i z Pisma Świętego, i z takiego doświadczenia, jednak taka modlitwa wspólnotowa działa cuda.
3: Szczegóły i zapisy na stronie Nieustający Różaniec. Aneta Paszko, Radio Plus.
1: Czerwony dywan i długie owacje po premierze Lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego. Przed pokazem z publicznością spotkali się twórcy filmu i z odtwórczynią roli Izabeli Łęckiej Kamilą Urzędowską rozmawiała Ela Piotrowska.
5: Wybitni aktorzy, wielkie gwiazdy, prawdziwe, wielki rozmach, wielkie kino, wielka duma?
6: Oczywiście, że tak. Jestem dumna przede wszystkim z tego filmu, jaki powstał, ale też jestem dumna i chcę to bardzo mocno podkreślić z całej naszej ekipy, która pracowała praktycznie kilka lat i oddała całe serce i zrobiła wszystko najlepiej, jak potrafi, żeby ten film powstał.
5: Tutaj jest dbałość o absolutnie każdy szczegół, o to, jak się poruszacie, jak siadacie, tak jak w epoce. To było trudne?
6: Po którymś dniu zdjęciowym weszło nam to w krew. No w moim przypadku to jest znakomite, ponieważ ja się garbiłam całe życie. I teraz jak pomyślę sobie Izabela Łęcka, no więc od razu pierś do przodu i inaczej człowiek zaczyna mówić z dużą pewnością.
1: Filmowcy pracowali w 48 lokacjach. Najwięcej dni zdjęciowych było w Warszawie, a wnętrza Pałacu Akademii Muzycznej w Łodzi zagrały Paryż.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
7: Prawie 5 minut po 11:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Stilgat de Blue i Gary Moore w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 19 minut po 11 na zegarze. Dzisiaj Dzień Polskiej Muzyki, więc ja też o tę polską muzykę pytam. O piosenkę, która wam krąży po głowie w ostatnim czasie i jest ona po polsku. Bardzo często pojawia się Kiedyś Cię Znajdę, Reni Jusis, bo to taki nieoficjalny hymn grzybiarzy, a teraz sezon na grzyby jak najbardziej. 691-141-141 SMS-owy numer dla was. Jeszcze około 5 minut czekam na te wiadomości od was, a później dzwonię do oddania. Mam torbę Radia Plus.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. Żeby się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
4: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99, a pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Bosch serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

0: Teardrop i Shaking Stevens w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 28 minut pozostało do 12. Ja dzisiaj pytam o piosenkę po polsku, która wam gdzieś w głowie siedzi w ostatnim czasie. I u Zosi. Dzień dobry, Zosiu.
1: Dzień dobry.
0: To jest Motylem Jestem. Bardzo lubię to wykonanie Jarockiej. Świat wydaje się taki przytulny i otwarty. Zaprasza, aby usiąść tu i tam i może wspomnieć dobre chwile. Czy dzisiaj ta piosenka gdzieś ci się także zanuciła?
1: Tak, oczywiście, że tak, w samochodzie jadę, w tej chwili stanęłam zwyczajnie w życiu i świeci słońce, jest przepiękna pogoda i naprawdę chciałoby się być motylem, żeby zobaczyć jeszcze trochę więcej niż tylko z naszym samochodem.
0: No tak, i usiąść gdzieś tam przez chwilę. Tak. Mi się często zdarza śpiewać, że motylem byłem, ale utyłem, więc trochę tak, ale tak, ta piosenka też jest jedną z takich, która gdzieś mi towarzyszy. Prezent mam dla ciebie, to jest torba zakupowa, więc być może będzie szansa na to, żeby na spacer z torbą pójść i te motyle poobserwować i to, co się dzieje za oknami.
1: Dziękuję pięknie, to taka motylowa niespodzianka bym powiedziała.
0: Jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
1: No jeśli mogę, to całą redakcję, no słucham waszego radia, jest przepiękne muzycznie, pod każdym względem, ale muzycznie to już naprawdę super. No i jeśli mogę, to moje dzieci, moje wnuczki, no i wszystkie najbliższe mi osoby. Dziękuję pięknie.
0: Się dołączam i za dobre słowa w imieniu całej redakcji. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego.
1: Ja również. Dobrego dnia. Dziękuję.
0: A Jennifer Rush i The Power of Love w Radiu Plus już za chwilę, bo miłość właściwie nie ma języka i wszyscy rozumiemy, o co chodzi, nawet jeśli jest zaśpiewana nie po polsku.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazje. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate 1 litr, 1,99 zł przy zakupie 6. Oraz koncentrat pomidorowy Pudliszki 3,49 zł przy zakupie 2. Oferta trwa od 1 do 3 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
1: Po reklamie.

0: If I Was i Meteor w Radio Plus w przebojach z nutą nostalgii. 3 minuty tylko do południa, za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Polski Holding Nieruchomości zaprasza inwestorów na dzień otwarty w Młodej Białołęce. Już 3 października od 10 do 15 przy ulicy Geodezyjnej 68. Poznaj gotowe lokale inwestycyjne z 23% VAT-em. Idealne pod wynajem, biuro lub gabinet. Tylko tego dnia kupisz lokal już od 266 tysięcy złotych netto. Sprawdź szczegóły na młodabiałołęka.pl.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Twój modny wybór na jesień? Designer.

0: wielkości. Ceny niższe od 30 do nawet 70% od cen regularnych. Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
1: Od 25 września 13. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Młode Horyzonty. Najlepsze filmy dla młodej widowni. Od premier z festiwali po ponadczasowe klasyki. Tauron Młode Horyzonty. Święto kina dla młodych widzów i całych rodzin. Od 25 września do 4 października w kinach w 48 miastach w Polsce. Z Warszawą i Wrocławiem jako głównymi lokalizacjami. Wybrane tytuły w kinach Helios. A od 8 października także online. Bilety na festiwal.młodehoryzonty.pl.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Czy Marcin Romanowski wróci do Polski? Za chwilę relacja naszego reportera. Podejrzany o zabójstwo kobiety w Kędzierzynie Koźlu był niepoczytalny. Poznaliśmy nominowanych do tegorocznych nagród Totus Tuus. Minęło południe, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Śledczy nie składają broni w sprawie Marcina Romanowskiego. Najprawdopodobniej dopiero w przyszłym tygodniu złożą zażalenie na decyzję sądu o wydanie listu żelaznego dla posła PiSu. Prokuratorzy ścigający byłego wiceministra sprawiedliwości zamierzają szczegółowo dopracować dokument. Mateusz Chłystun.
2: Prokuratura, która od początku sprzeciwia się wydaniu listu żelaznego Romanowskiemu, przekonuje, że wydanie takiego dokumentu wiąże się z potwierdzeniem, czy faktycznie osoba poszukiwana znajduje się tam, gdzie wskazuje. W tym wypadku chodzi o Naddniestrze, a co do tej lokalizacji, jeśli chodzi o ukrywającego się polityka, śledczy mają poważne wątpliwości. Formalnie na złożenie zażalenia prokuratura ma 7 dni od wydania decyzji. Dokumenty, jak usłyszałem, trafią więc do sądu najprawdopodobniej w przyszły wtorek lub środę. Do sprawy odniósł się w mediach adwokat Jacek Dubois. Według niego sąd drugiej instancji unieważni decyzję o wydaniu listu żelaznego. Tymczasem obrońca Marcina Romanowskiego, mecenas Bartosz Lewandowski, zapewnił, że jeśli decyzja zostanie podtrzymana i będzie już prawomocna, jego klient na pewno przyjedzie do Polski, bo jak tłumaczył, leży to w jego interesie.
1: Mateusz Chłystun, dziękujemy. Podejrzany o zabójstwo kobiety w Kędzierzynie Koźlu był niepoczytalny. Prokuratura będzie wnioskować o umieszczenie Jakuba L. w zakładzie psychiatrycznym.
3: Eksperci wydali jednoznaczną opinię. Wynika z niej, że Jakub L. w chwili popełnienia czynów miał zniesioną poczytalność, to jest nie miał możliwości rozpoznania znaczenia swoich czynów oraz pokierowania swoim postępowaniem. Źródłem tego stanu była choroba psychiczna.
1: Powiedział Stanisław Bar z opolskiej prokuratury. 19-latek usłyszał również zarzut usiłowania zabójstwa mężczyzny. Przyznał się do obu czynów.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Butelki kaucyjne można zwrócić w 65 tysiącach punktów. W Polsce większość producentów napojów dostosowała się do nowych zasad, mówi Dariusz Dworzecki z firmy Kaucja.pl.
4: System kaucyjny nie nakazuje wprowadzenia opakowania kaucyjnego, natomiast niewprowadzenie opakowania kaucyjnego przy jego produkcji wiąże się z pewnymi konsekwencjami, czyli z tak zwaną opłatą produktową. W tym roku ta opłata produktowa jest jeszcze relatywnie mała. W przyszłym roku ona będzie znacząco wyższa. Znacząca większość producentów już przystąpiła do systemu kaucyjnego.
1: W ciągu roku Polacy zwrócili prawie 5 miliardów butelek, to około 60%.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Poznaliśmy nominowanych do tegorocznych nagród Totus Tuus w kategorii promocja godności człowieka. To hospicjum imienia Jana Pawła II w Żorach, Fundacja Donum Vitae i Krystyna de Walden-Gałuszko. W kategorii osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej to Paweł Bębenek, Janusz Rosikoń i Mateusz Środoń. W kategorii propagowanie nauczania świętego Jana Pawła II to Jan Grosswelt, Milena Kindziuk oraz Jadwiga Jacek-Polikowcy, a w kategorii Totus Tuus Medialny to Fundacja Instytut Nowych Mediów Pielgrzymi Nadziei i VaticanNews.pl. Nagrody zostaną wręczone 10 października podczas gali na Zamku Królewskim w Warszawie.
5: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. We dwóch napadli na mężczyznę, grozili mu bronią i wywieźli do lasu. Do napaści miało dojść 15 września w garażu podziemnym. Ofiara napadu została wrzucona do własnego auta i wywieziona. Napastnicy żądali od mężczyzny pieniędzy. Nic nie uzyskali i uciekli. 25- i 51-latek zostali już zatrzymani przez policję. Usłyszeli zarzuty rozboju z użyciem broni palnej i pozbawienia wolności. Trafili do aresztu. Zatrzymany został także 47-latek, który został objęty dozorem policyjnym, zakazem kontaktowania się z podejrzanym oraz zakazem opuszczania kraju. Chociaż bezrobocie w Warszawie jest obecnie jednym z najniższych w Polsce i nie przekracza 2%, dla niektórych poszukiwanie pracy bywa wyzwaniem. Osoby te mogą skorzystać z porady doradcy zawodowego w Urzędzie Pracy, mówi doradca zawodowy z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Magdalena Mrozek.
6: Żeby zadał odpowiednie pytania, dał taką przestrzeń do tego, żeby człowiek usłyszał sam siebie, bo te przyczyny, dla których przedłuża się ten czas szukania pracy, jakby są bardzo różne. Więc zapraszamy do doradców zawodowych, tak, na taką rozmowę, żeby po prostu też zidentyfikować te przyczyny.
5: Z poradnictwa zawodowego w urzędach pracy w Warszawie mogą skorzystać zarówno osoby zarejestrowane, jak i osoby niezarejestrowane, w tym bierne zawodowo oraz pracodawcy. Bez opadów, choć chmury mogą być na niebie, maksymalnie 20 stopni na termometrach w Warszawie, ciśnienie wysokie 1032 hektopaskale, wiatr umiarkowany do silnego ze wschodu i południowego wschodu, biometr obojętny.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
7: 5 minut po 12:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Sissy Kitch, I Can Lose My Heart Tonight w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Piosenka napisana przez Dietera Bolena z myślą o Modern Talking, no ale okazało się, że jednak Sissy Kitch jakoś inaczej to zabrzmiało i lepiej. I to już tak 41 lat ponad. To był rok 1985. Mija ten czas bardzo szybko. 20 minut po 12 na zegarze teraz.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Uwaga, uwaga! Fryszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
9: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na fryszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28.

0: 15 lutego 2027 roku.
1: To jeden z najnowocześniejszych salonów samochodowych w Europie?
2: Oceniam go 10 na 10.
1: Z serwisem od ręki?
2: I to 10 na 10.
1: I 50 różnymi autami do testowania?
2: To też 10 na 10. I startuje 10 października. Przyjdźcie na pełne atrakcje otwarcie wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
1: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek.
2: Zapraszam, Kuba Przygoński.
1: Otwarcie 10 października.
2: Grupa Cygan. Jedziemy razem.
3: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3 i 4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
7: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
8: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Janie, skarpeta na pieniądze.
11: Się rozpadła.
12: Noż do 100.
11: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
13: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
14: Po reklamie.
15: Radio Plus Warszawa.

Don't Cry Tonight i Savage w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 27 minut pozostało do 13. 1 października dzisiaj w kalendarzu, a są już tacy, którzy myślą o 31 grudnia, bo Sylwester zbliża się wielkimi krokami i jeżeli chcemy spędzić go na przykład w Zakopanem, to musimy pomyśleć o tym już teraz. Te najtańsze pokoje wyprzedały się już na początku września, ale zostało też sporo takich przeciętnych cen i też takie, które naprawdę wymagają od nas dużej wyobraźni, bo na przykład za 3 noce w około 25-metrowym pokoju z łazienką, podwójnym łóżkiem trzeba zapłacić około 54 tysięcy złotych i jeśli chcemy mieć taką możliwość, żeby odwołać taką ofertę, to już okolice 60 tysięcy za 3 noce. No, można i tak. Killing Me Softly, Roberta Flack, teraz w Radiu Plus.

0: Tina Turner i Tip Calmail w Radio Plus w przebojach z nutą nostalgii. Tylko 17 minut pozostało do 13. Ja za dzisiaj bardzo dziękuję, a do 13 jeszcze między innymi Zamki na Piasku i Lady Punk.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
3: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
4: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
5: Nie, jakie to składniki?
4: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
5: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
4: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
11: Czyli podkręcamy moc okazji. Tylko 2 października kawa ziarnista Aroma Gold Kimbo w supercenie. Tylko 69,98 za kilogram i wiele innych weekendowych promocji. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smyk z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Po reklamie.

Posłów szum w porannej prasie. Widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata, o wielkie stawki grasz.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
4: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
3: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
5: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 1 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 3 października przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj!
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupony. Orlen. Z energią po rabaty.
9: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej, a polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto, dużo dobrego.
10: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
11: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
12: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.

0: Urodziny liczą się prezenty, więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
3: 15-latek mógł planować zamach i zabójstwo policjanta. Za chwilę szczegóły. Kardynał Kazimierz Nycz będzie dziś przewodniczył nabożeństwu ekumenicznemu za uchodźców. Polacy chcą jeździć na LPG. Wszystko przez ceny na stacjach. Minęła 13. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Policjanci z Warszawy zatrzymali 15-latka. Szukał w sieci informacji o tym, jak przeprowadzić zamach terrorystyczny i jak zabić policjanta. Chłopak jest obywatelem Ukrainy.
4: Podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli laptop i telefon. Sprzęt został przekazany biegłym, który przeprowadzą badania informatyczne oraz zabezpieczą dane mogące mieć znaczenie dla prowadzonego postępowania. Po wykonaniu czynności z udziałem nieletniego został on doprowadzony do Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza Wydział Rodzinny i Nieletni, a sąd zastosował wobec niego środek tymczasowy w postaci umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym na okres 3 miesięcy.
3: Mówiła Elwira Kozłowska z Komendy Rejonowej Bielany Żoliborz. Teraz sprawą 15-latka zajmie się sąd dla nieletnich. Piotr Moczulski przeszedł badania kontrolne do białostockiego szpitala. Wojskowym samolotem ewakuowano Polaka z Filipin. Tam spędził w szpitalu ostatnie 2 lata po wypadku na skuterze.
5: Wykonane były kontrolne badania. Te badania wykazały prawidłowe parametry i został umieszczony w jednej z naszych klinik do dalszego rozważenia wspólnie z rodziną i znalezienia pacjentowi miejsca opieki docelowej. Pacjent jest pacjentem wymagającym opieki długoterminowej.
3: Mówiła dr Marzena Wojewódzka-Żeleźniakowicz. Polak wymaga podawania tlenu i ma ograniczony kontakt z otoczeniem.
2: Wiadomości Radia Plus.
3: Kardynał Kazimierz Nycz będzie dziś przewodniczył nabożeństwu ekumenicznemu za uchodźców. Odbędzie się o 19.30 w parafii świętej Barbary w Warszawie. Modlitwa Umrzeć z nadziei upamiętnia osoby, które zginęły w drodze do Europy w poszukiwaniu lepszej przyszłości dla siebie i swoich rodzin. Nabożeństwo jest organizowane przez wspólnotę Sant'Egidio od 2015 roku.
2: Wiadomości Radia Plus.
3: Tak wysokich cen paliw jeszcze nie było. Za 95 trzeba zapłacić już 8,20, a za diesla ponad 9 zł. Wielu kierowców, szukając oszczędności, zdecydowało się na instalację LPG.
6: Części w hurtowniach brakuje, a wolne terminy na montaż wyznaczane są dopiero na połowę listopada. Jak przyznaje Andrzej Moćko, właściciel jednego z lokalnych zakładów, tak ogromnego zainteresowania nie było od 20 lat.
7: Oszczędzamy nie tylko Kielczanie, ludzie z okolicy też przyjeżdżają.
6: I ten ogromny popyt podbił też ceny usług. Za montaż instalacji zapłacimy co najmniej 3800 zł, a przy wtrysku bezpośrednim minimum 6000.
7: Jeżeli sprawa na benzynie, to na gazie też będzie działało bez problemu.
6: Mechanicy podkreślają, że taniej na stacjach już nie będzie, a inwestycja szybko zwróci się przy tankowaniu.
3: O czym informowała Weronika Wawrzyk.
8: Wiadomości z Warszawy Marcin Sikora. 15-latek narodowości ukraińskiej miał przygotowywać zamach terrorystyczny. Wyszukiwał w sieci treści dotyczące organizacji ataku w centrum handlowym. Planował także zabić policjanta. Został zatrzymany przez służby na Żoliborzu. Sąd zdecydował, że najbliższe 3 miesiące nastolatek spędzi w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. O dalszym jego losie będzie decydował sąd rodzinny. Zmieniamy temat. Zarząd Dróg Miejskich znów przesunie front robót na Wisłostradzie. W najbliższy weekend asfalt pojawi się na Wybrzeżu Gdyńskim między ulicą Pergaminów a trasą S8 na jezdni wschodniej, mówi Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
9: Czeka nas jeszcze etap w pobliżu węzła Gwiaździsta, no ale na ten moment skupiamy się na tym odcinku od Pergaminów do trasy S8. Jezdnia wschodnia będzie naprawiana, jezdnia zachodnia jest już naprawiona, no i ta Wisłostrada kawałek po kawałku rzeczywiście zyskuje nowe oblicze.
8: To jednak nie wszystkie utrudnienia związane z Wisłostradą. W związku z trwającą budową kolektora Mokotowskiego drogowcy zamknęli wyjazd z ulicy Górnośląskiej na Wisłostradę. Bez opadów chmury mogą być na niebie nad Warszawą, maksymalnie 20 stopni na termometrach, wiatr umiarkowany do silnego, powieje ze wschodu i południowego wschodu, ciśnienie w stolicy mamy wysokie, wynosi 1032 hektopaskale, a biometr jest w Warszawie obojętny.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Jest 5 minut po godzinie 13. Dzień dobry w październiku. Pierwszy dzień tego miesiąca. Dzisiaj zapraszam na przeboje. Severin Krajewski później, a zaczynamy od piosenki Enya.

0: na zegarze 20 minut po 13. To nie jest największy przebój Belinda Carlisle, ale za to jest inny od tych poprzednich, bo tutaj jest i hiszpańska gitara, i akordeon, i skrzypce, tak bardzo południowo i trochę tak filmowo, jak dla mnie. Na naszej antenie za chwilę będzie ABBA i One of Us, a później między innymi Albano i Romina Paura, więc jak sami słyszycie, będzie także piosenka włoska.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Szukasz mieszkania lub domu dla rodziny? Nie kupuj wizualizacji z folderu. Przyjdź na dni otwarte w domu pokazowym osiedla Esencja Wilanów. Tu możesz się rozgościć, zajrzeć do salonu, zobaczyć kuchnię, przejść z pokoju do pokoju i poczuć, czy to przestrzeń dla Was. Czekają oferty specjalne oraz bezpłatne konsultacje z architektem wnętrz. Przyjdź i zobacz dom pokazowy na osiedlu Esencja Wilanów. 1 i 2 października od 10 do 18. Wilanów, ulica Adama Worobczuka. Poznaj przestrzeń stworzoną z myślą o Twojej rodzinie. esencjawilanów.pl.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
2: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
1: Czyli frosty kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
5: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
7: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
8: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
9: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.

0: razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Odkryj Lubelskie tej jesieni. Zatrzymaj się. Zwolnij. Przeżyj coś wyjątkowego. Z lubelskim czekiem turystycznym otrzymasz 300 zł na swój pobyt. Więcej informacji znajdziesz na lubelskiczekturystyczny.pl. Zadanie publiczne pod nazwą Lubelski Czek Turystyczny realizowane przez Lubelską Regionalną Organizację Turystyczną dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Województwa Lubelskiego.
2: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Po reklamie.
4: Radio Plus. Przeboje. Z nutą nostalgii.

Na antenie Radia Plus Michael Sembello i piosenka Maniac. Utwór, który pojawił się na świecie w 1983 roku, no ale ostatnimi czasy zyskał drugą młodość i drugą popularność, bo stał się tak zwanym viralem, czyli podkładem muzycznym pod krótkie filmiki wideo, które pojawiają się w mediach społecznościowych. Sam wielokrotnie się natknąłem. Ludzie po prostu do tego tańczą. No i kto mi powie, że ta stara muzyka nie nadaje się teraz do tych nowych internetowych akcji. Albano i Rubina Power, Felicita, teraz na antenie Radia Plus, 3 minuty po 1:30.

Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie list, miłe słowo.

0: Za 17 minut, godzina 14, to jest Roy Orbison na antenie Radia Plus. Only the Lonely, czwartek dzisiaj, pierwszy dzień października. Nowy miesiąc, a pogoda cały czas dopisuje, aby było tak jak najdłużej. Dzisiaj chyba 23-24 stopnie u mnie, aż się tak zastanawiałem, czy długi rękaw, czy jednak krótka koszulka z krótkim rękawem. No i wybrałem to drugie i dobrze. Oby ta piękna polska jesień trwała i trwała. Będzie trochę chłodniej za moment. Frozen, Madonna się pojawi, a później będzie Queen, Don't Stop Me Now. I tak dotrzemy do 14 do serwisu informacyjnego.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
8: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
9: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Produkty Ariel różne rodzaje. Proszek do prania Alpine Fresh 3 kg 465 gramów. Kapsułki 44 sztuki i żele 3 litry 150 ml tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Netto dużo dobrego.
2: Po reklamie.

0: Tak pięknie zaśpiewał Freddie Mercury, to Queen, Don't Stop Me Now. Za 3 minuty 14, za chwilę serwis informacyjny, a później mam dla was piosenkę Alleluja Leonarda Cohena.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
3: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czesław Niemen.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Przesyłka nie była groźna. Śledczy badają incydent z pocztówką do żandarmerii wojskowej. Wyzwanie ekologiczne jest bardziej pilne niż kiedykolwiek, mówi papież. Rozpoczął się sezon na infekcje. Eksperci zachęcają do szczepień. Minęła 14. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. W środku nie było żadnej substancji, tylko kartka z podpisem "Pozdrawiam złota". Takie są najnowsze informacje z prokuratury, która zajmuje się tajemniczą przesyłką doręczoną do placówki żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie na Podkarpaciu. Wiadomo, że nadano ją z Niemiec. Po otwarciu przesyłki funkcjonariusz żandarmerii poczuł duszność i trafił do szpitala. Wkrótce podobne objawy zgłosiły jeszcze dwie osoby.
2: Nie stwierdzono skażenia biologicznego, radiacyjnego i jakiegokolwiek innego. Przesyłka ta została procesowo zabezpieczona i przekazana do dalszych badań laboratoryjnych.
1: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak. Dwóch żołnierzy i pracownik wojska zostali wypisani ze szpitala. Kolejne rosyjskie uderzenie na Kijów. Dwa drony trafiły w most nad Dnieprem. Wstrzymano ruch samochodów i metra. Rosjanie zaatakowali także szkołę.
3: Rozległ
1: się alarm i od razu zeszliśmy do schronu. Lekcje odbyły się właśnie tam. Nauka trwa mimo ataku. W pewnej chwili usłyszeliśmy głuchy i przerażający dźwięk eksplozji. Coś naprawdę mocno uderzyło. Relacjonowała dyrektorka szkoły. Dziś okazało się, że wczoraj wieczorem rosyjski dron uderzył w Instytut Badań Jądrowych w Kijowie. Wybuchł tam pożar, ale nie doszło do skażenia promieniotwórczego.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wyzwanie ekologiczne naszych czasów jest bardziej pilne niż kiedykolwiek, mówi papież. Leon XIV spotkał się z grupą Hera, która zarządza usługami środowiskowymi w Watykanie. Z jednej strony obserwujemy niekontrolowane zużycie zasobów, z drugiej zaś coraz większym problemem staje się utylizacja ogromnych ilości odpadów, zaznaczał Ojciec Święty. Papież przypomniał, że już na pierwszych stronach Biblii ochrona świata pojawia się wśród przykazań, które Bóg skierował do człowieka. Jest to zatem zadanie o pierwotnym charakterze, wskazał Leon XIV.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Rozpoczął się sezon na infekcje. Eksperci zachęcają do szczepień.
4: Widzimy wzrost zarówno pacjentów hospitalizowanych z powodu grypy i COVID. Natomiast RSV można powiedzieć, że na razie jest na poziomie sprzed fali jesiennej.
1: Mówił główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. Lekarze polecają szczepienia szczególnie seniorom, kobietom w ciąży, małym dzieciom i osobom przewlekle chorym.
5: Wiadomości z Warszawy Marcin Sikora. Od dziś w Alei Zielenieckiej jest buspas. Ma blisko 850 metrów długości. Chodzi o odcinek od ronda Waszyngtona do okolic Teatru Powszechnego. Dzięki temu autobusy mają jeździć tamtędy szybciej i bardziej punktualnie. Zmieniamy temat w wiadomościach Radia Plus, ale pozostajemy na Pradze Południe. Na Stadionie Narodowym były targi pracy i przedsiębiorczości. Z pracodawcami spotkali się poszukujący pracy z różnych grup wiekowych i zawodowych. Ich zdaniem poszukiwanie pracy stanowi obecnie duże wyzwanie.
6: Justyna, poszukuję pracy po bardzo długiej przerwie macierzyńskiej, wychowawczej i to jest bardzo trudne.
7: Jakub, w różnych formach zatrudnienia od już paru lat, teraz szukam czegoś na pełen etat. Obecnie poszukiwanie pracy to bywa ciężkie, ale nie poddaję się, szukam dalej.
8: Andrzej, 60+. Nie udaje mi się nic na obecnym rynku znaleźć mimo moich kompetencji. Raz tylko dostałem podziękowanie, że przysłałem syna.
5: Mimo to bezrobocie w województwie mazowieckim pozostaje jednym z najniższych w kraju. W stolicy nie przekracza 2%, a na Mazowszu oscyluje w okolicach 4%. +20 stopni maksymalnie dziś w Warszawie, więc ciepło, ale raczej pochmurno, ale też bez opadów. Ciśnienie wysokie 1032 hektopaskale. Wiatr umiarkowany do silnego ze wschodu i południowego wschodu. Biometr obojętny.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Jest 5 minut po 14:00 i obiecany Leonard Cohen, Aleluja. Na początku później Maggie Reilly, Edith Gepert. Będzie także piosenka francuska.

0: Na zegarze 20 minut po 14, ależ nastrojowo się zrobiło i tak nostalgicznie, jak to u nas przeboje z nutą nostalgii. Jest czwartek, pierwszy dzień października, uwaga, i to jest Dzień Międzynarodowy Kawy. Naprawdę. W Polsce obchodzono Dzień Kawy 29 września, a dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Kawy, więc można sobie z tej okazji pozwolić na dodatkową małą czarną. A do tego niech wam zagra Budka Suflera, Takie Tango, już za moment.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Zdrój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. Złoty 79 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2 plus 1 gratis. Biedronka.
6: Codziennie.
7: Szukasz mieszkania lub domu dla rodziny? Nie kupuj wizualizacji z folderu. Przyjdź na dni otwarte w domu pokazowym osiedla Esencja Wilanów. Tu możesz się rozgościć, zajrzeć do salonu, zobaczyć kuchnię, przejść z pokoju do pokoju i poczuć, czy to przestrzeń dla Was. Czekają oferty specjalne oraz bezpłatne konsultacje z architektem wnętrz. Przyjdź i zobacz dom pokazowy na osiedlu Esencja Wilanów. 1 i 2 października od 10 do 18. Wilanów, ulica Adama Worobczuka. Poznaj przestrzeń stworzoną z myślą o Twojej rodzinie. esencjawilanów.pl.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Twój modny wybór na jesień? Designer.

0: Ochnik i wiele więcej. Ponad 130 marek. Tysiące możliwości. Ceny niższe od 30 do nawet 70% od cen regularnych. Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
1: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate 1 litr, złoty 99 przy zakupie 6. Oraz koncentrat pomidorowy Pudliszki 3,49 przy zakupie 2. Oferta trwa od 1 do 3 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo Idea Tab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

pierwszy wielki przebój formacji Sade, Smooth Operator na antenie Radia Plus. To historia pewnego mężczyzny, który ma urok, klasę i wie, jak to wykorzystać, bo jest przestępcą. Zresztą można było się o tym dowiedzieć, nawet nie znając słów po angielsku, ale oglądając klip. Ja pamiętam, że to był nawet taki mini film, gdzie był i pościg, i piękna wokalistka śpiewająca tę piosenkę w klubie. No, wszystko tam po prostu się działo i przedstawiało to, co w tej piosence jest właśnie takiego magicznego. Na antenie Radia Plus magiczne przeboje będą jeszcze w tej godzinie. Bobby McFerrin się pojawi, będzie Edyta Górniak, a teraz już Diana i Polanka za 25 minut trzecia.

0: happy.
1: To Bobby McFerrin i piosenka Don't Worry, Be Happy. Bawili się w studio. On i producentka jego płyty bawili się, nucili, on zaczął grać sobie i podśpiewywać frazę Don't Worry, Be Happy. No i tak w kilka godzin nagrał jeden z największych swoich przebojów. Tak to czasami bywa z tymi piosenkami, że musi być ta chwila, musi być to coś i tak oto powstają hity, które grać będą jeszcze przez dziesiątki lat. Don't Worry za nami, a przed nami Marek Grechuta, Dni, których nie znamy. Już za chwilę za kwadrans trzecia, to jest Radio Plus.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
9: Nie, jakie to składniki?
8: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
9: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
8: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
10: Nowy rok akademicki na wypasie?
11: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
12: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Getzen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Getzen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
14: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
15: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
16: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
17: Kogo?
16: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
17: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
16: Edytko, Ogólnopolski Dzień Segregacji Szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
17: Tak, jest posterunkowy Cezary.
18: No, więcej na szkłomazgon.pl.
17: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
18: I Cezary Pazura.
19: Uwaga, uwaga! Ryszaki rozrabiaki przejmują Kaufland!
20: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
21: Twój modny wybór na jesień? Designer.

0: Więcej. Ponad 130 marek. Tysiące możliwości. Ceny niższe od 30 do nawet 70% od cen regularnych. Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
2: Skoda. Po reklamie.
3: Radio Plus Warszawa.

How do you do, czyli po prostu jak się masz, to duet Roxette na antenie Radia Plus. Mam nadzieję, że wy macie się dobrze, szczególnie, że to już takie późne dosyć popołudnie. W końcu 3 minuty zostały tylko do 15, więc i do końca dnia pracy coraz bliżej. Za chwilę o 3 serwis informacyjny, a później wrócimy do przebojów i to pięknie wrócimy. Lubię wracać tam, gdzie byłem, Zbigniewa Wodeckiego, tuż po serwisie.

0: Radio Plus.
1: Dziś orędzie prezydenta Karol Nawrocki wygłosi o 20. Nożownik z Jarosławia nadal nie może być przesłuchany. Za chwilę szczegóły. Relikwie świętego Franciszka w Lublinie w niedzielę. Uroczysta msza święta. Minęła 15. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dziś o 20.00 orędzie prezydenta poinformował o tym szef gabinetu Karola Nawrockiego, Paweł Szefernaker. Według medialnych doniesień może chodzić o ustawę o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Sejm przegłosował ją ponownie, a prezydent Nawrocki wskazywał na jej niekonstytucyjność. Śledczy wciąż nie mogą go przesłuchać i oficjalnie przedstawić mu zarzutów. Jest nowa opinia biegłych psychiatrów w sprawie Ichora M., podejrzanego o atak na terenie opactwa w Jarosławiu.
2: W obecnym stanie zdrowia podejrzany Ichor M. w dalszym ciągu ujawnia objawy psychotyczne. Jednocześnie biegli podkreślili, że porównując obecny stan psychiczny podejrzanego oraz stan z dni 24 i 25 września, dostrzegli oni pewną nieznaczną poprawę.
1: Mówiła Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu. Obywatel Ukrainy w klasztorze benedyktynek w Jarosławiu zaatakował 5 osób. Od ciosów nożem zginął ksiądz Stanisław Zbojnowicz. Pilna narada ministra spraw wewnętrznych z kierownictwem Służby Ochrony Państwa. Marcin Kierwiński zwołał ją w związku z odmową prezydenta w sprawie powołania nowego szefa SOP. Mateusz Chłystun.
3: Resort spraw wewnętrznych przekazał jedynie, że narada ma związek z sytuacją kadrową na najwyższym szczeblu formacji, nie informując o żadnych szczegółach. Dowódca SOP, który nie uzyskał akceptacji prezydenta, to Tomasz Jackiewicz, który pełnił obowiązki kierującego służbą po tym, jak na początku roku zwolniono dotychczasowego jej szefa. Sprawa miała związek z kradzieżą auta należącego do rodziny premiera, do której doszło przed jego domem w Sopocie. Rzecznik prezydenta nie przekazał, z czego dokładnie wynika negatywna opinia głowy państwa. Rafał Leśkiewicz oświadczył jedynie, że prezydent pozostaje gotowy do uzgodnienia kandydatury, która zagwarantuje profesjonalne i stabilne kierowanie formacją odpowiedzialną za bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie.
1: Mateusz Chłystun, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Relikwie Franciszka w Lublinie. Niedzielna uroczystość w kościele rektoralnym upamiętni rocznicę śmierci świętego. Zaprasza ksiądz Bogusław Suszyło, rektor kościoła pod wezwaniem świętego Piotra Apostoła.
4: W 800. rocznicę śmierci świętego Franciszka z Asyżu właśnie do naszego kościoła, który przez 250 lat należał do sióstr bernardynek pochodzących z rodziny franciszkańskiej. Właśnie chcemy świętować w tej naszej wspólnocie wniesienie relikwie tych świętych, świętego Franciszka, świętego Antoniego i świętej Barbary. Te relikwie są w jednym relikwiarzu, które otrzymaliśmy.
1: Po mszy o 19.30 odbędzie się koncert Pokój i Dobro. Wydarzenia zostały objęte patronatem medialnym Radia Plus.
5: Wiadomości z Warszawy Marcin Sikora. Była wiceprezydent Warszawy Aldona Machnowska-Góra została wicedyrektorką w Narodowym Centrum Kultury. Napisała o tym w swoich mediach społecznościowych. Na stanowisku zastąpiła Michała Kosiorka, który w ostatnich dniach objął funkcję zastępcy dyrektora do spraw historii w przestrzeni publicznej w Instytucie Pileckiego. Zmieniamy temat w wiadomościach Radia Plus. Trwa remont ulicy Koszykowej w Śródmieściu. Prace drogowcy rozpoczęli od chodników i zatok postojowych. Teraz jednak utrudnienia obejmą także jezdnie, mówi Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
6: W ciągu najbliższych kilku dni ulica Koszykowa między Blindleja a Aleją Niepodległości zostanie zamknięta. W tym czasie wymienimy podbudowę i ułożymy nowy asfalt. No i w związku z tym, że jest to jednak szerszy zakres robót, nie jest to takie typowe weekendowe frezowanie. Prace potrwają do 11 listopada.
5: Zmiany dotkną także użytkowników transportu publicznego. Autobusy 159 pojadą Alejami Jerozolimskimi i ulicą Chałubińskiego.
0: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na warszawskim Bemowie.
5: Wysokie ciśnienie 1032 hektopaskale, temperatura no nie najwyższa, ale też nie najniższa, maksymalnie 20 stopni. Do tego raczej chmury na niebie, nie powinno jednak z nich padać. Biometr obojętny.
0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Aroniowa Vita na warszawskiej Białołęce.
7: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: Jest 5 minut po 15. Nostalgicznie będzie za chwilę. Lubię wracać tam, gdzie byłem. Zbigniew Podecki. Od tej piosenki rozpoczynamy tę godzinę.

jednym z największych fenomenów muzycznych lat 90. Mowa o Kelly Family. To rodzinny zespół. Rozpoczynali swoją karierę grając na ulicy. Przez długi czas grali, sprzedawali swoje płyty, aż ktoś ich zauważył, zaprosił do studia, nagrali pierwszą płytę, a później przyszedł ogromny sukces i już nie grali na ulicach, tylko na stadionach. Chętnie wracamy do Kelly Family na antenie Radia Plus. Tadeusz Woźniak, zegarmistrz światła, już za parę minut, a później będzie Michael Jackson na zegarze 20 minut po trzeciej.

Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

za 25 minut, godzina 16, to jest Michael Jackson na antenie Radia Plus. To tutaj przeboje z nutą nostalgii, wracają do nas słowa, dawno już zapomniane, ostatnio ze sprawą serialu Lalka, tej wersji Netflixowej, bo tam pojawiło się takie przekleństwo, pi borsuczy. No i zrobiło sporo zamieszania w sieci, dużo pojawiło się memów w związku z tym słowem, z tym wyrażeniem. Okazuje się, że generalnie jest mnóstwo polskich słów, które są zapomniane. Można o tym się dowiedzieć, choćby odwiedzając w internecie stronę, na której już jest 86 tysięcy haseł pochodzących z wydań Słownika Warszawskiego. On się ukazywał na początku XX wieku. W sumie to jest prawie 8 tysięcy słów, 8 tonów, mnóstwo tysięcy haseł, no i powoli jest to wszystko przekładane na cyfrową wersję i można sobie to pooglądać w internecie, a słów tam jest naprawdę dużo ciekawych, na przykład czy wiecie, co to znaczy map dziurny? To było określenie na kogoś małego. Labun to złodziej, a kidoń, o, to mi się najbardziej spodobało, to człowiek, który rozlewa jedzenie na ubranie, więc ja spokojnie mogę nazwać się kidoniem, bo ja mam taką tendencję, że jak coś jem, piję, to zawsze się po prostu obleję. Więc kidoń do was mówi w Radiu Plus, a śpiewa Ricky Poveri, Mamma Maria.

taka dosyć przewrotna piosenka, Męski świat, It's a Man's World, Jamesa Browna, ale tak naprawdę w tej piosence chodzi o to, że męski świat byłby niczym, gdyby nie kobiety. Na antenie Radia Plus gramy wam przeboje z notą nostalgii a propos relacji romantycznych, to Kocham wolność chłopców z Placu Broni jeszcze przed 16, a później usłyszycie ABB, a o 16 na naszej antenie najważniejsze informacje.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99, a pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wedlowskie ptasie mleczko 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 18,89. Najniższa cena z 30 dni 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
8: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus Warszawa.

0: Wieczorem orędzie prezydenta, najpewniej Karol Nawrocki, zabierze głos w sprawie wysokich cen paliw. Ojciec zamordowanej Mai z Mławy nadal obawia się o swoje bezpieczeństwo. Do bazy w Łasku przyleciał 9 F-35. Jest 16. Marcin Bartnik. Czy rekordowe ceny paliw będą głównym tematem orędzia prezydenta? Karol Nawrocki zabierze głos o 20.00 i być może ogłosi decyzję dotyczącą ustawy o podatku o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Poprzednią, taką samą ustawę prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Rząd niezmiennie apeluje o podpis, bo szuka pieniędzy na sfinansowanie nowej odsłony programu CPN.
1: To jest poważna sprawa. To chyba dociera powoli do pana prezydenta, dlatego nie podjął tej decyzji o zablokowaniu tej ustawy tak szybko, ale mam nadzieję, że tę ustawę podpisze. Czy w jego ręku jest kilka miliardów złotych, które można skierować na obniżkę cen paliw? I nie ma żadnego uzasadnienia do tego, żeby zachował się inaczej niż dotychczas było to w Polsce przyjmowane.
0: Mówił minister energii Miłosz Motyka. Odniósł się też do zarzutów opozycji o niekonstytucyjność ustawy. Chodzi o wprowadzenie podatku działającego wstecz.
1: Zarzuty opozycji są pełne hipokryzji. Dokładnie takie samo rozwiązanie, które opodatkowywało Jastrzębską Spółkę Węglową w 2023 roku, za rok 2022 przyjmowali i kierowali te środki do budżetu. My chcemy te środki skierować na obniżkę cen paliw.
0: Dodajmy, prezydent zaproponował swój projekt PKN, czyli paliwo kosztuje normalnie, a teraz za litr benzyny 95 trzeba zapłacić powyżej 8 zł, za litr diesla powyżej 9. Ojciec zamordowanej Mai z Mławy nadal obawia się o swoje bezpieczeństwo. Śledztwo dotyczące gruźby wobec niego zostało umorzone, ale rodzina kwestionuje tę decyzję. Groźby miała kierować matka oskarżonego o zabójstwo nastolatki. Osobno śledczy badają sprawę podżegania do zabójstwa ojca Mai i jego pełnomocnika. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
2: W trakcie spotkania w prokuraturze krajowej pełnomocnicy Jarosława Kowalskiego przedstawili zastrzeżenia do umorzonego śledztwa w sprawie gruźb. Po rozmowie w siedzibie prokuratury w Warszawie Kowalski podkreślał, że prokuratorzy podzielili ich uwagi i obawy dotyczące sposobu prowadzenia postępowania.
3: Okropnie się czuję. Po prostu w mojej ocenie prokuratura dotychczasowa w Mławie nie zrobiła kompletnie nic w mojej sprawie. Jest świadek, który powiedział, że Katarzyna G. zleciła mu zabójstwo mnie i mojego mecenasa.
2: Prokuratura w Płocku nadal prowadzi osobne śledztwo dotyczące podżegania do zabójstwa. Sam ojciec Mai mówi, że wciąż czuje się zagrożony, a przydzieloną mu doraźną ochronę uważa za niewystarczającą.
0: Przypomnijmy, Katarzyna G. to matka 18-latka oskarżonego o zamordowanie w Mławie 16-letniej Mai. Mężczyzna, który w Kraśniku Górnym postrzelił policjanta, usłyszał zarzut zabójstwa. Prokuratura zmieniła kwalifikację czynu, bo funkcjonariusz zmarł w szpitalu. 33-letniemu Mariuszowi G. może grozić od 15 lat więzienia do dożywocia. Do bazy w Łasku dotarł 9 F-35. To pierwszy samolot z włoskiej linii produkcyjnej. Dostawy nowoczesnych husarzy przebiegają zgodnie z planem, informuje nasze dowództwo.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Po dramatycznym wypadku wraca do biegania półmaratonów. 5 lat temu na nogę górnika z kopalni Wesoła Mysłowice spadł z wysokości duży kamień. Groziła mu amputacja, ale pan Dawid się nie poddał i niedługo stanie na linii startu.
5: Zmierzył mi kolano, rozerwał tętnicę udową, przygniótł mi stopę. Jeden z lekarzy zapytał mnie się, czy zastanawiałem się nad amputacją nogi z tego względu, że będzie tylko gorzej, tak? Nie dałem za wygraną. No, zacząłem chodzić, potem z kikami. Na przykład wszystkiemu zacząłem truchtać, no i jestem w tym miejscu, gdzie jestem.
6: Dziś jest rok 2026 i wraca pan na start Silesia Maratonu.
5: Będę biegł półmaraton. Tak jak 5 lat temu ktoś jechał, w tym roku powiedziałem, że zamierzałem przekazać to innej osobie, która sama nie jest w stanie biegać. Będę biegł z taką osobą.
0: Z górnikiem Dawidem Rauflajsiem rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
7: Jak się okazuje, nie tylko krakowskie przedmieście zalane jest słońcem, bo słońca w całej Warszawie pod dostatkiem i tak będzie do końca dnia. 20 stopni pokazują w tej chwili termometry, po zachodzie słońca około 16 kresek. Wiatr wieje słabo z południowego wschodu, ciśnienie jest wysokie, to i biometr korzystny.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: No i jakby to Państwu powiedzieć, pierwsze październikowe popołudnie trwa. Dobrze, że spędzacie je Państwo z Radiem Plus Warszawa i z zastępowym. Łukasz Kubicki przed mikrofonem. Kłaniam się wszystkim bardzo, bardzo nisko i zachęcam do spędzenia czasu razem z nami. Przeboje z nutą nostalgii będą towarzyszyły nam co chwilę, ale też zaczynamy magazyn reporterów Radia Plus Warszawa, w którym sporo mówić będziemy o profilaktyce raka piersi, bo październik to miesiąc, podczas którego o tym przypominamy.
2: 8 lat temu dowiedziałam się, że jestem chora i chodzi o to, że rak nie jest przypisany do wieku, bo nasze akcje w całej Polsce, które są, że promujemy to, żeby się badać, profilaktyka i profilaktyka, no to młodsze kobiety uważają, że ich to nie dotyczy, że one jeszcze nie teraz. Ale okazuje się, że to nie ma wieku dla choroby.
1: Przed 17 tradycyjnie wieści wprost z Watykanu, a tę godzinę magazynu zaczniemy od prawdziwych poszukiwaczy skarbów.
3: Ja tutaj się trochę śmieję, że z zazdrością patrzyłem na kolejne czaszki prażubrów wykopywane przez kolegów z metra warszawskiego. No a teraz my w końcu rzeczywiście mamy swoje znaleziska, uważam, dużo bardziej cenne. No naprawdę rozbiliśmy bank.
1: Gdzie na takie skarby natrafiono? Sprawdźcie to razem z nami i to już za chwilę.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
3: Skoda.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: A cappuccino też za piątkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A
7: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorlańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz

0: Oferta ważna do 3 października. Cena przed obniżką 24,99.
1: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
2: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
3: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, 4. edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Mój tani weekend, moje Biedronce.
5: W ten piątek i sobotę wszystkie arbuzy na wagę minimum 50% taniej. Sprawdź promocję na etykiecie cenowej poszczególnych produktów w sklepie. A z kartą Moja Biedronka ser żółty Gouda Światowit 400 gramów 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie jogurty pitne 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Po reklamie.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: Proszę Państwa, zaczynamy od bardzo dobrych wiadomości dla wszystkich miłośników historii. Warszawa znów odsłania swoje skarby. Tym razem zaglądamy na Plac Młynarskiego i sprawdzamy, jakie artefakty udało się odzyskać, ale też czy odkrycia spowodują opóźnienie prac.
2: Dziś mamy niepowtarzalną okazję zajrzeć do starej Warszawy, bo znajdujemy się dokładnie na jej poziomie. Ja teraz stoję koło kamienicy, która stała przy ulicy Młynarskiego 10. W jakim miejscu tej starej Warszawy się znajdujemy? Jakie miało znaczenie kiedyś?
3: Dzień dobry, nazywam się Michał Grabowski, jestem archeologiem prowadzącym wraz z grupą archeologów pracę na terenie nowego centrum Warszawy. Jest to takie reprezentacyjne centrum Warszawy przedwojennej. Obok Filharmonia, Hotel Adria. To były bogate domy mieszczańskie i centrum kulturalnej stolicy, restauracje, bary.
2: Często mówiąc o zabytkach odkrywanych podczas budów, mówimy o ceramice, mówimy o kafelkach. Tutaj mamy do czynienia z czymś jednak mimo wszystko innym, bo to jedna z niewielu okazji, gdy natrafiliśmy, no śmielę się powiedzieć, na towary luksusowe.
4: Maciej Dziubiński, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich. Ja tutaj się trochę śmieję, że ze zdrością patrzyłem na kolejne czaszki prażubrów wykopywane przez kolegów z metra warszawskiego. No a teraz my w końcu rzeczywiście mamy swoje znaleziska, uważam, dużo bardziej cenne. No naprawdę rozbiliśmy bank, dlatego że znaleźliśmy pokaźną liczbę przeróżnych ozdób, znaleźliśmy żyrandole, znaleźliśmy bardzo ciekawą płaskorzeźbę niejakiego Celińskiego z 1881 roku. To, co wiemy na ten moment, to najprawdopodobniej większość tych rzeczy nie była wyposażona kamienic. To były rzeczy najprawdopodobniej, które były w samej Filharmonii.
2: Tych przedmiotów jest kilkaset, ale tak naprawdę uwagę przyciąga szczególnie kilka z nich. Które są te najokazalsze?
3: Oczywiście uwagę przyciągają te ogromne kinkiety i żyrandole pochodzące z Filharmonii prawdopodobnie. Natomiast no, mamy dwa wyjątkowe przedmioty, mianowicie dwie rzeźby, jedną płaskorzeźbę, jedną rzeźbę. Zarówno ich twórcy, jak i ich warsztat tych przedmiotów jest wyjątkowy. No, ich wartość jest wyjątkowa dla dziedzictwa, tak naprawdę nie tylko Warszawy.
2: Mamy też takie małe zagadki, bo natrafiliście tutaj na rzeźbę prawdopodobnie Mickiewicza pozbawionego głowy.
3: Tak, wszystko na to wskazuje, bo rzeźba jest sygnowana na miniaturowego Mickiewicza autorstwa Cypriana Godebskiego, naszego rzeźbiarza warszawskiego, który tak naprawdę stworzył Mickiewicza z krakowskiego przedmieścia. Ogromna strata, że nie odnaleźliśmy tej głowy w trakcie prac archeologicznych, chociaż tutaj koledzy łącznie ze mną poszukiwaliśmy tej głowy bardzo silnie. Nawet budowlańcy się do tego tutaj przyczynili. Natomiast to, jeśli to rzeczywiście się potwierdzi, że to jest rzeźba Godebskiego, no to będzie pewien ewenement i pewna sensacja. Nie tylko archeologiczna, no bo jakby tego rodzaju obiekty w badaniach archeologicznych zdarzają się bardzo rzadko.
2: A czy wasza praca w tym miejscu jest już skończona? Czy macie może nadzieję, że jeszcze coś uda się zrobić, zanim ta stara Warszawa znów wróci pod ziemię?
3: Właściwie te nowe centrum Warszawy już się pomału, te badania się kończą tutaj. Nasze badania obok Filharmonii to są jednymi z ostatnich prac archeologicznych tutaj, tych przedsięwzięć archeologicznych. Natomiast no, tak jak w każdych badaniach archeologicznych, potrafi zaskakiwać końcówka zawsze, więc nigdy nie mówimy, że to już jest koniec, ponieważ no, najczęściej jest tak, że jak się kończy, to wtedy się pojawiają najciekawsze rzeczy. Tak w każdych badaniach praktycznie tak się dzieje, więc mamy nadzieję, że tutaj też nam się coś pojawi i nas to zaskoczy.
4: W przypadku prac archeologicznych, no niestety jest tak, że trudno określić ich dokładny termin, no bo wszystko zależy od tego, co archeologowie w ziemi znajdą. Oczywiście wpływa to na przesunięcie ostatecznego terminu wykonania prac, ale uważam, że i tak warto to robić. Jest to bardzo ważne i zarówno no, dla warszawiaków jest to przecież kawał ich historii. Dobrze jest te przedmioty wykopać, zabezpieczyć i potem wyeksponować w jakimś miejscu, żeby wszyscy mogli je podziwiać.
1: Trzymamy kciuki, aby niespodziewanie przed zakończeniem prac udało się jeszcze odnaleźć głowę naszego miniaturowego wieszcza. A tematem zajął się Piotr Lędzion, któremu serdecznie dziękujemy. Za moment proszę Państwa o tym, że październik jest bardzo ważnym miesiącem, szczególnie jeśli chodzi o profilaktykę raka piersi. Zostańcie zatem z nami.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: Październik, proszę Państwa, który właśnie rozpoczęliśmy, to miesiąc profilaktyki raka piersi. Czas wielu inicjatyw, które mają zwiększyć wiedzę na temat diagnozy, leczenia i profilaktyki. Wiele z nich organizują amazonki, przekonując, że rak to nie wyrok. Z amazonkami rozmawiała na ten temat Magda Gliszczyńska.
2: A moimi gośćmi są dziś amazonki Bożena Grzybowska oraz Ewa Łokaj. Dzień dobry, witam panie.
3: Dzień dobry.
2: Październik to miesiąc świadomości walki z rakiem piersi, stąd też obecność pań w naszym studiu. Dzisiaj chcemy o tym mówić, ponieważ wciąż niestety każdego dnia kobiety dowiadują się o tym, że są chore. Pani Bożeno, czym dla was jest ten październik? Co to za miesiąc? Do jakiej refleksji was skłania?
3: Październik, no wiadomo, miesiąc świadomości. Raka piersi i właśnie szczególnie w tym październiku, chociaż my cały rok promujemy profilaktykę, ale w tym październiku tak szczególnie jest dużo akcji takich promujących profilaktykę. My chętnie bierzemy udział i taki nacisk kładziemy. No a dlaczego? Dlatego, że 55 kobiet każdego dnia dowiaduje się, że ma raka piersi.
2: W całej Polsce?
3: W całej Polsce, tak. A 8 tysięcy rocznie umiera, także te statystyki no, są
2: przerażające. Tym bardziej, że za każdą tą statystyką, za każdą tą liczbą stoi konkretna osoba i dramat tej kobiety, która dowiaduje się o tym, jej i również jej bliskich.
3: I bliskich, tak. Nie choruje kobieta tylko cała rodzina wtedy choruje. Ja wiem to, bo przeszłam.
2: To było kiedy, jak usłyszała pani również informację o tym, że jest chora?
3: 23 lata temu po raz pierwszy usłyszałam. No wiadomo, był to dramat, no ale trzeba było się pozbierać, podjąć rękawice i
2: dzisiaj pani działa też na rzecz innych kobiet, a przede wszystkim uświadamiać, że rak to nie wyrok. Pani jest tego doskonałym przykładem, pani Ewa również. Pani kiedy się dowiedziała o tym, że jest chora?
4: 8 lat temu dowiedziałam się, że jestem chora i chodzi o to, że rak nie jest przypisany do wieku, bo nasze akcje w całej Polsce, które są, że promujemy to, żeby się badać, profilaktyka, no to młodsze kobiety uważają, że ich to nie dotyczy. Że one jeszcze nie teraz. Ale okazuje się, że to nie ma wieku dla choroby. Ale 8 lat temu zdiagnozowano, leczenie podjęłam.
2: Jak pani się dowiedziała? W jakich okolicznościach?
4: Ja się dowiedziałam przez tak zwane badania przesiewowe, czyli zrobiłam mamografię. I w mamografii wyszły zmiany, dostałam skierowanie do dalszej diagnostyki i tak się rozpoczęło leczenie.
3: No właśnie, i tutaj koleżanka mówi, wykryto podczas badań przesiewowych, ale smutne jest to, że u nas 33% kobiet uprawnionych do tych badań korzysta z badań przesiewowych, gdzie w krajach Europy 70%, a w Danii ponad 80%. No a przecież specjaliści mówią, że rak wcześniej zdiagnozowany to i łatwiejsze leczenie i szansa na no, prawie 100% zdrowie.
2: I na pewno też łagodniejsza forma, to co oczywiście, pani mówią, bo przecież kobiety często tracą piersi, tracą włosy również. To też są dramaty tych pań.
3: Tak, oczywiście, że tak.
4: Dla kobiety to jest dosyć ważne.
2: To jak teraz uświadamiać, jakie podejmujecie działania promujące właśnie zdrowie, ale też żeby trafiać z tym przekazem do młodszych kobiet, które no nie myślą pewnie o tym, że mogą zachorować.
3: No, jasne, że my chodzimy do szkół i to mi się podoba, bo chcemy właśnie już te dziewczęta w szkołach nauczyć samobadania, obudzić w nich to, że powinny się badać, no bo nie mówi się tutaj o badaniach tych, no badania przesiewowe wiadomo dla konkretnej grupy pacjentek od 45 do 74 lat, ale te młode dziewczyny powinny już mieć taki nawyk samobadania, bo najlepiej każdy zna swoje ciało i jeżeli coś tam się pojawi, no to wiadomo, trzeba skonsultować z lekarzem. Nie wszystkie te zmiany, które tam sobie wymacamy, powiem tak kolokwialnie, będą od razu, żeby sobie tam diagnozę stawiać. Nie wszystkie są, bo 80% jest, okazuje się zmianami łagodnymi. Także to samobadanie, na co my zwracamy szczególną uwagę, jest najlepszą formą, najtańszą, najprostszą i może uratować życie.
2: O tym przekonują też amazonki. Działacie od wielu lat. Pani Ewo, dołączyła pani do tego grona. Czym dla pani jest ta działalność? Dzisiaj pani jesteście ubrane w różowe bluzki, macie różowe wstążeczki.
4: Myślę, że mogę tak powiedzieć, że profilaktyka nasza ratuje życie, chociaż chciałabym, żeby żeby ta profilaktyka zataczała szersze kręgi.
2: Ale ja myślę, że Amazonki też pokazują, że kobiety nie są same. Mają to wsparcie i nikt lepiej nie zrozumie drugiej kobiety.
3: Tak, która to przeszła.
2: Bardzo panią dziękuję za to spotkanie i za rozmowę. Oczywiście życzę dużo zdrowia.
4: Dziękujemy.
2: Bożena Grzybowska i Ewa Łokaj, Amazonki, były dziś gośćmi Radia Plus.
1: Drogie panie, badajcie swoje piersi nie tylko w październiku. Czym prędzej wykryte są jakiekolwiek zmiany, tym większa szansa na wyleczenie. I dużo zdrowia wam przy okazji życzę. I zapraszam na podróż do Watykanu. Za chwilę najświeższe wieści ze stolicy Piotrowej.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
5: Reklama.
0: Od 25 września 13. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Młode Horyzonty. Najlepsze filmy dla młodej widowni. Od premier z festiwali po ponadczasowe klasyki. Tauron Młode Horyzonty. Święto kina dla młodych widzów i całych rodzin. Od 25 września do 4 października w kinach w 48 miastach w Polsce. Z Warszawą i Wrocławiem jako głównymi lokalizacjami. Wybrane tytuły w kinach Helios. A od 8 października także online. Bilety na festiwal.młodehoryzonty.pl. Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
6: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: Polski Holding Nieruchomości zaprasza inwestorów na dzień otwarty w Młodej Białołęce. Już 3 października od 10 do 15 przy ulicy Geodezyjnej 68. Poznaj gotowe lokale inwestycyjne z 23% VAT-em. Idealne pod wynajem, biuro lub gabinet. Tylko tego dnia kupisz lokal już od 266 tysięcy złotych netto. Sprawdź szczegóły na młodabiałołęka.pl.
8: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
9: Kogo?
8: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
9: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
8: Edytko, Ogólnopolski Dzień Segregacji Szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
9: Tak, jest posterunkowy Cezary.
8: No, więcej na szkłomazgon.pl.
9: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
8: I Cezary Pazura.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
11: Odkryj Lubelskie tej jesieni. Zatrzymaj się, zwolnij, przeżyj coś wyjątkowego. Z lubelskim czekiem turystycznym otrzymasz 300 zł na swój pobyt. Więcej informacji znajdziesz na lubelskiczekturystyczny.pl. Zadanie publiczne pod nazwą Lubelski Czek Turystyczny realizowane przez Lubelską Regionalną Organizację Turystyczną, dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Województwa Lubelskiego.
12: Szukasz mieszkania lub domu dla rodziny? Nie kupuj wizualizacji z folderu. Przyjdź na dni otwarte w domu pokazowym osiedla Esencja Wilanów. Tu możesz się rozgościć, zajrzeć do salonu, zobaczyć kuchnię, przejść z pokoju do pokoju i poczuć, czy to przestrzeń dla Was. Czekają oferty specjalne oraz bezpłatne konsultacje z architektem wnętrz. Przyjdź i zobacz dom pokazowy na osiedlu Esencja Wilanów. 1 i 2 października od 10 do 18. Wilanów, ulica Adama Worobczuka. Poznaj przestrzeń stworzoną z myślą o Twojej rodzinie. esencjawilanów.pl.
13: To jeden z najnowocześniejszych salonów samochodowych w Europie?
14: Oceniam go 10 na 10.
13: Z serwisem od ręki?
14: I to 10 na 10.
13: I 50 różnymi autami do testowania?
14: To też 10 na 10. I startuje 10 października. Przyjdźcie na pełne atrakcje otwarcie wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
13: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek.
14: Zapraszam, Kuba Przygoński.
13: Otwarcie 10 października.
14: Grupa Cygan.
13: Jedziemy razem.
5: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: W październiku Leon XIV prosi o modlitwę o pokój i zadłużpasterstwo zdrowia psychicznego. Leon XIV przypomina też o wyzwaniach ekologicznych, które są dziś bardziej pilne niż kiedykolwiek. I milkną echa papieskiej podróży do Francji, o jej dobre owoce modlili się dziś Polacy w Watykanie. Dorota Abdel-Mulawiec, aktualności z Watykanu. Papież zaprasza do modlitwy różańcowej, a także pokuty i uczynków miłosierdzia w intencji pokoju. Mówił o tym w minioną niedzielę w Lourdes, a dziś przypomina, prowadząc w ogrodach watykańskich nabożeństwo różańcowe z udziałem dzieci z różnych stron świata. Nie jest to jedyna intencja, jaką papież powierza w tym miesiącu Kościołowi.
2: We pray to you, Lord.
3: Także dziś opublikowano comiesięczną papieską intencję modlitewną, która w październiku dotyczy duszpasterstwa zdrowia psychicznego. Leon XIV modli się w tym miesiącu za osoby zmagające się z trudnościami i chorobami psychicznymi, za tych, którzy im towarzyszą oraz o to, by Kościół był dla nich przyjaznym domem, w którym znajdą swoje miejsce i nie będą oceniani. Ześlij na nas swojego ducha, abyśmy uczyli się przyjmować i włączać troskę o zdrowie psychiczne w życie i misję naszych wspólnot oraz całego Kościoła i w ten sposób stawali się żywym znakiem Twojego miłosierdzia, modli się papież. Pełną treść modlitwy można znaleźć na polskiej stronie Watykan News.
1: Podczas jednej z dzisiejszych audiencji prywatnych Leon XIV przypomniał, że wyzwania ekologiczne i związane z ochroną stworzenia są dziś pilniejsze niż kiedykolwiek.
3: Papież mówił o tym podczas spotkania z odpowiedzialnymi za zarządzanie tym obszarem w Watykanie. Pamiętając o przykazaniu Boga, jako chrześcijanie nie możemy godzić się na zaakceptowanie kultury odrzucenia, lecz jesteśmy raczej wezwani do mądrego korzystania ze stworzenia. Podkreślił, przypominając, że troska o stworzenie dotyczy nie tylko sposobu wykorzystywania przedmiotów i surowców, ale też podejścia do pracy i osoby ludzkiej oraz przeżywania całego życia jako daru od Boga.
1: Leon XIV przyjął dziś na audiencji także członków Światowej Federacji Luterańskiej, z którymi rozmawiał o potrzebie powracania do wspólnych korzeni wszystkich chrześcijan. Na spotkanie z papieżem szykują się też Polacy, którzy w przyszłym tygodniu przyjadą do Rzymu z diecezji siedleckiej w ramach obchodów 30. rocznicy beatyfikacji męczenników podlaskich, jedynych unitów wyniesionych na ołtarze. Mówi o tym ordynariusz siedlecki biskup Kazimierz Górda.
4: 6 października wybieramy się z pielgrzymką do Rzymu, by tam sprawować mszę świętą przy grobie świętego Jana Pawła II, a w środę 7 będziemy mieli okazję uczestniczyć w audiencji z Ojcem Świętym Leonem XIV. Także cała diecezja jest włączona w to świętowanie.
1: Nie milkną echa papieskiej wizyty we Francji. W podsumowującym komunikacie francuscy biskupi podkreślają jej ewangelizacyjny wymiar, bowiem tylko za pośrednictwem mediów uczestniczyło w niej ponad 30 milionów Francuzów. Z kolei o świadectwie wiary Kościoła we Francji mówił dziś podczas polskiej mszy przy grobie świętego Jana Pawła II nuncjusz apostolski w Grecji arcybiskup Jan Romeo Pawłowski.
5: A jak tych 80 tysięcy młodych ludzi wzywało pomocy świętych, i wybuchło w tym niezwykłym, gromkim śpiewie Salve Regina, to aż ciarki przechodziły po plecach, a w niebie chyba też było święto.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
2: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
3: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
2: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Twój modny wybór na jesień? Designer

0: Ceny niższe od 30% do nawet 70% od cen regularnych. Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E. Po reklamie.
1: Kolejne 11 osób z zarzutami w śledztwie dotyczącym Kolegium Humanum. Rolnik, który zaorał nową drogę w Gliwicach, nie może odzyskać ciągnika. Kierowcy w Niemczech tankują taniej, ale i tak opłaca im się przyjeżdżać do Polski. Jest 17. Marcin Bartnik. 11 kolejnych osób z zarzutami w śledztwie dotyczącym Kolegium Humanum. We wtorek zostały zatrzymane m.in. przez funkcjonariuszy CBA i Straży Granicznej. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Kto i za co odpowie?
2: Dwie osoby usłyszały zarzuty założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Pozostałe odpowiedzą za udział w niej. Według śledczych grupa działała od 2017 do 2026 roku. Jej celem było wydawanie za pieniądze fałszywych dokumentów, m.in. o przebiegu studiów czy dyplomów, a także oświadczeń umożliwiających i ułatwiających legalizację pobytu cudzoziemców w Polsce. Podejrzani odpowiedzą też za pranie brudnych pieniędzy. Po przesłuchaniu wobec 5 osób zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze, wobec 6 prokurator skierował do sądu wnioski o tymczasowe aresztowanie.
1: To osoby pełniące wysokie funkcje na 2 prywatnych uczelniach. W sierpniu zaorał drogę, o czym mówiła cała Polska. Do tej pory nie może odzyskać ciągnika. Prokuratura zabezpieczyła maszynę na poczet przyszłych kar. Józef Magiera, rolnik z Gliwic-Ostropy, złożył zażalenie, ale sąd je odrzucił.
3: Ja się muszę wkurzyć i pokazać coś w prokuraturze okręgowej, że jednak ktoś tam i zamotaczył i chciał, żebym miał się złomił. Takiego czego nie będzie.
1: Sąd nie oddał rolnikowi traktora, ale uchylił zasądzony wcześniej dozór policji. Kierowcy za Odrą tankują u siebie taniej, ale polskie stacje są wciąż dla nich atrakcyjne. Ceny paliw w Niemczech spadły wraz z wejściem w życie obniżki podatków od benzyny i oleju napędowego. Teraz niemieccy kierowcy płacą na stacjach około 10-11 eurocentów mniej za litr.
4: Faktycznie paliwo jest tańsze, ale często jestem w Szczecinie i kiedy już tam jestem, to staram się tankować tam, bo jest po prostu taniej.
1: Usłyszeliśmy od mieszkanki przygranicznego Pasewalku. To druga w tym roku czasowa obniżka podatków od paliw w Niemczech. Podobne rozwiązanie obowiązywało tam w maju i czerwcu. To odpowiedź na weto prezydenta. Minister edukacji powołała pełnomocnika do spraw uczniów i polityki młodzieżowej. Tymi sprawami miał zajmować się rzecznik praw ucznia. Jego powołanie gwarantowała nowelizacja prawa oświatowego, którą w lipcu zawetował prezydent.
5: Środowiska uczniowskie oczekiwały powołania rzecznika praw uczniowskich. Chcieliśmy mieć umocowanego ustawowo. Skoro pan prezydent tu blokował, będzie rzecznik u ministra, będzie rzecznik, który będzie kontaktował się z kuratoriami, z samorządami, z uczniami. Tak, to jest odpowiedź na weto.
1: Tłumaczyła szefowa MEN-u Barbara Nowacka. Funkcję pełnomocnika objął Mikołaj Wolanin, doktorant, magister prawa, który w pracy naukowej zajmuje się prawami ucznia. Jak zapewnił, od razu bierze się do pracy.
6: Jeszcze dzisiaj razem z panią minister Nowacką spotkamy się z prawie 30 młodzieży, żeby porozmawiać o tym, jakie kompetencje i jakie umiejętności będą im potrzebne za kilkanaście lat. Razem z minister Paulią Piechną-Więckiewicz jesteśmy umówieni na rozmowę. Na rozmowę z szeregiem organizacji młodzieżowych, by wspólnie zastanowić się, jak przeciwdziałać przemocy rówieśniczej.
1: Wolanin to m.in. jeden ze współautorów ustawy o zakazie używania telefonów w szkołach. Teraz dobre wieści z wybrzeża. Plaże w Ustce i w części gminy zostały otwarte po usunięciu substancji ropopochodnej. Zebrane odpady mają teraz trafić do utylizacji. Czarne, lepkie grudki Bałtyk wyrzucił na blisko 50-kilometrowy odcinek plaż od Rowów w Pomorskiem do Rusinowa i Wicia w Zachodniopomorskiem. W sobotę zauważyli je spacerujący nad morzem i w Ustce przechodnie.
0: Sponsorem audycji jest grupa wydawnicza Filia, wydawca powieści Niny Zawadzkiej Ostatni rozkaz serca.
7: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na warszawskim Bemowie.
8: Wieczór w Warszawie. Nie dość, że pogodny, to jeszcze ciepło. 18 stopni przed zachodem słońca będą pokazywały termometry. Później ta temperatura spadnie, ale na niebie nie zobaczymy zbyt wielu chmur. Nie zobaczymy też deszczu i nie musimy patrzeć na kawę, bo ciśnienie jest wysokie.
0: Sponsorem audycji była grupa wydawnicza Filia. Wydawca powieści Niny Zawadzkiej Ostatni rozkaz serca.
7: Sponsorem audycji była Develia, realizująca osiedle Aleje Praskie na warszawskiej Pradze Południe.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: Rozpoczęła się druga godzina czwartkowego wydania magazynu reporterów Radia Plus Warszawa. Zastępowy Łukasz Kubicki ponownie przed mikrofonem. Przypomnę, dzisiaj pierwszy dzień października 2026 roku i kolejne tematy, którymi chcielibyśmy Państwa zainteresować. Na początek, proszę Państwa, mówić będziemy o przygotowaniach do kolejnego Dnia Papieskiego. Święty Jan Paweł II, uczeń misjonarz, to jego hasło.
2: To jest właśnie najbardziej fascynujące w postaci Jana Pawła II, że to nie była jakaś funkcja, to było coś, do czego on był sam bardzo jakoś przekonany. Nawet jeżeli nie używał tej kategorii uczeń misjonarz, po prostu to wiedział. Już nie chodziło o to, żeby to była dla każdego z nas, kto będzie w ten dzień papieski słuchał o Janie Pawle II, uczniu misjonarzu, żeby zadał sobie to pytanie, czy to też jest o mnie, czy ktoś może tak o mnie powiedzieć, czy ja sam o sobie mogę tak powiedzieć.
1: Więcej o zbliżającym się Dniu Papieskim powiemy sobie w naszym magazynie za chwileczkę. Później, proszę Państwa, propozycja na weekend. To może by tak na grzyby?
3: Choć grzybobranie żartobliwie określamy sportem narodowym Polaków, to groźne przypadki zatruć grzybami odnotowywane są co roku. Jak nie pomylić czubajki kani z muchomorem? Gdzie szukać podgrzybków, a gdzie gąsek? Oraz co ma z tym wspólnego mykoryza? Tego i znacznie więcej dowiecie się przychodząc na nasze zajęcia.
1: Weekend można spędzić na grzybach, można też w wielu innych miejscach, o czym przekonywać będziemy za kilkanaście minut. Można też, proszę Państwa, w oazie.
4: No ta oaza, czyli Ruch Światło-Życie. No to jest piękna propozycja dla dzieci, dla młodzieży, ale także i dla rodzin, w ogóle dla osób dorosłych, formacji takiej codziennej, ale także i wspólnotowej podczas spotkań w różnych parafiach. Te spotkania odbywają się według konkretnego jakiegoś tam zamiaru, a tak dokładnie wobec tego, co nam zaproponował sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki, jest taką piękną sposobnością do tego, żeby się spotykać, żeby się formować, no i przeżywać wspólnie tę wiarę.
1: Oaza będzie tematem przewodnim naszego cyklu Kościół od kuchni. To tuż przed 18:00 polecam.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.

0: Radio Plus, Warszawa.
1: Reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
2: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Dużo dobrego. Teraz w Netto cytryny luzem. Tylko 5,99 za kilogram. Aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę. Aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
4: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30%.

0: Ekspert.
1: Przeceny na urodziny w Media Ekspert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
2: Po reklamie.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: Tę godzinę magazynu reporterów w Radiu Plus Warszawa zaczynamy od przygotowań do kolejnego Dnia Papieskiego. To jedno z najważniejszych dzieł Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, które upamiętnia dziedzictwo jego patrona, papieża Jana Pawła II. Inicjatywie jak co roku towarzyszyć będzie zbiórka publiczna i kościelna na stypendia dla zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin i małych miejscowości.
2: Tegoroczny 26 Dzień Papieski nawiązuje tym razem do hasła roku duszpasterskiego w Polsce Uczeń Misjonarz. W tym roku poprzez różne inicjatywy pokażemy Jana Pawła II jako tego, który w każdej sytuacji był uczniem misjonarzem. Mówi metropolita warszawski i przewodniczący Rady Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia arcybiskup Adrian Galbas.
3: To jest właśnie najbardziej fascynujące w postaci Jana Pawła II, że to nie była jakaś funkcja, to było coś, do czego on był sam bardzo jakoś przekonany, nawet jeżeli nie używał tej kategorii uczeń misjonarz, po prostu to wiedział. Nie chodziło o to, żeby to była dla każdego z nas, kto będzie w ten dzień papieski słuchał o Janie Pawle II uczniu misjonarzu, żeby zadał sobie to pytanie, czy to też jest o mnie, czy ktoś może tak o mnie powiedzieć, czy ja sam o sobie mogę tak powiedzieć.
2: 26 Dzień Papieski to także coroczne rozdanie statuetek anioła wzbijającego się w powietrze. Totus tus w tym roku powędrują do osób, które w swojej misji mają szczególne nauczanie Jana Pawła II, podkreśla ksiądz Dariusz Kowalczyk, przewodniczący zarządu fundacji.
4: Na nagrodę zawsze eksponowały te osoby, które inspirowały się papieskim nauczaniem, ale w tym roku też są takie instytucje i środowiska, i to jest wyjątkowo duże takie nagromadzenie, które dosłownie w swojej misji mają na przykład realizowanie wskazań papieskich z dokumentu na przykład Familiaris Consortio wprost, albo na przykład realizują misję opieki nad osobami potrzebującymi i wprost mają w swoim motto, czy na przykład na swojej stronie. Otwierają się te strony i tam najpierw co widać to Jana Pawła i jego nauczanie.
2: Jednym z wymiarów Dnia Papieskiego jest charytatywność. Każdego roku dzięki milionom darczyńców udaje się ufundować stypendia dla ponad 2000 osób. Sercem tego, w co wierzył Jan Paweł II, jest żywy pomnik stypendystów. Co znaczy być uczniem misjonarzem, pokażą oni w czasie zbiórki kościelnej i publicznej, dodaje ksiądz Kowalczyk.
4: Oni są właśnie w akademikach, oni są w szkołach, oni mają kolegów, którzy są ambiwalentni religijnie, nieobecni w religii, niewierzący, agnostycznie nastawieni, poszukujący i oni tam mają do spełnienia ogromną rolę. Są właśnie misjonarzami, ambasadorami i właśnie na nich zbieramy. No żeby to mogło wszystko funkcjonować, to te kilkanaście, ponad 15 milionów złotych musimy co roku zbierać, żeby dać im stypendia w ciągu całego roku, tym 2000 osób. Naprawdę bardzo warte wspierania.
2: Świat idzie do przodu, ale to, co zostawił papież Polak, jest nadal aktualne. Dzień Papieski to także specjalna kampania, której nie da się nie zauważyć, mówi Paulina Worożbit, menadżer do spraw kampanii społecznych Fundacji.
5: Przede wszystkim ze względu na tegoroczny spot papieski. Jest on bardzo charakterystyczny i współcześniony. Dlaczego? Dlatego, że staraliśmy się tam przede wszystkim pokazać dzisiejsze współczesne środki masowego przekazu. Wszędzie widzimy nie tylko młodych ludzi, ale już tak naprawdę w każdym pokoleniu osoby, które korzystają z tabletów, z komputerów, ze smartwatchy. Pokazaliśmy te nośniki w obliczu tego ponadczasowego i uniwersalnego przekazu, jaki niesie, jaki zostawił nam święty Jan Paweł II. I on został zrobiony tak, jak my chcemy być widziany jako żywy pomnik Jana Pawła II, czyli autentycznie, żywiołowo, jakościowo i dzięki temu zasięgowo.
2: W obchody Dnia Papieskiego w tym roku wpisuje się także pielgrzymka rodziny szkół imienia Jana Pawła II na Jasną Górę 7 i 8 października. Jak co roku stypendyści fundacji przygotowali także szereg wydarzeń lokalnych, które w wielu miastach Polski rozpoczną się już 4 października, mówi Kacper Kowalczyk, rzecznik Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
6: Widzimy się w całej Polsce. Nasi stypendyści, studenci, studiujący w 16 dużych polskich miastach, miastach akademickich, przygotowują specjalny program. Tam będą, będzie ich obecność na mszach świętych, będą pikniki, miasteczka rodzinne, zabawy taneczne, nawet próba bicia rekordu Guinnessa w Katowicach w największej orkiestrze grającej barkę. Będą konkursy plastyczne dla dzieci, dla szkół. Naprawdę ten Dzień Papieski to święto, które wykracza poza to, co organizuje Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, włącza, wniesie naprawdę bardzo wiele osób.
2: Zwieńczeniem Dnia Papieskiego będzie koncert galowy, który TVP1 wyemituje w niedzielne popołudnie 11 października. Szczegółowe informacje o wydarzeniach towarzyszących i sposobach wsparcia stypendystów można znaleźć na stronie dzieło.pl. Aneta Paszko, Radio Plus.
1: Zachęcamy bardzo gorąco do włączenia się we wszystkie inicjatywy Dnia Papieskiego, który już niebawem, proszę Państwa, można chociażby poprzez wsparcie zbiórki na budowę żywego pomnika świętego Jana Pawła II. Drodzy Państwo, za chwil parę w magazynie reporterów w Radiu Plus Warszawa kilka weekendowych propozycji. Co Państwo na to?
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: Jesień, proszę Państwa, rozpoczęła się dość łagodnie. Warto więc skorzystać z aury i produktywnie spędzić weekend. Nie trzeba się przy tym ograniczać do jednej aktywności. Mały przekrój uzupełniających się propozycji przygotował dla Państwa Piotr Lędzion.
2: Jesień w Polsce nie może odbyć się bez grzybobrania. To sztuka zapewniająca relaks i wymierne korzyści w postaci pysznych grzybowych dań. Nie zawsze w parze z zapałem idzie jednak doświadczenie. Naprzeciw tym, którzy chcieliby spróbować swoich sił w tym sezonie grzybowym, wychodzą Lasy Miejskie, które już w tę sobotę o 9:00 zapraszają na warsztaty do Centrum Edukacji Ekologicznej przy Lesie Młocińskim.
3: Dzień dobry, mówi do Państwa Anastazja Mazur, edukatorka Lasów Miejskich Warszawa. Chciałam zaprosić zarówno dorosłych, jak i rodziny z dziećmi na warsztaty pod tytułem Chodź z nami na grzyby. Choć grzybobranie żartobliwie określamy sportem narodowym Polaków, to groźne przypadki zatruć grzybami odnotowywane są co roku. Jak nie pomylić czubajki kani z muchomorem? Gdzie szukać podgrzybków, a gdzie gąsek? Oraz co ma z tym wspólnego mykoryza? Tego i znacznie więcej dowiecie się przychodząc na nasze zajęcia. Zapisy na warsztaty znajdą Państwo na stronie www.lasymiejskie.waw.pl w zakładce Edukacja. Wszystkie warsztaty realizowane przez Lasy Miejskie Warszawa są bezpłatne. Do zobaczenia!
2: Nadchodząca sobota i niedziela to także 13 już weekend seniora z kulturą. Swoją propozycję przygotowały na ten czas liczne instytucje kulturalne Warszawy. Na warsztaty i zwiedzanie można wybrać się do Instytutu Pileckiego czy Muzeum Warszawy. Z kolei Zamek Królewski postara się odpowiedzieć na pytanie, jak pachniał dwór ostatniego króla Polski.
4: Tomasz Drapała, kustosz w dziale edukacji Zamku Królewskiego w Warszawie. Zapraszamy Państwa na taki wyjątkowy spacer po Zamku Królewskim w Warszawie. Będziemy chcieli Państwa wprowadzić w świat 18-wiecznych pachnideł. Aromaty, perfumy, pachnidła, piękne zapachy były bardzo ważne w XVIII wieku. Perfumowano nie tylko skórę, jak my dzisiaj, ale też koszule, bieliznę, włosy miały inny zapach. Powiemy również, jak perfumowano przestrzenie, jak perfumowano salę. Oczywiście mamy przygotowane dla Państwa takie słoiczki z zapachami, a więc nie tylko opowiemy o tych zapachach, ale również na naszym spacerze będzie można powąchać i poznać te nuty zapachowe, które w XVIII wieku były wyjątkowo modne, wyjątkowo cenione i które pojawiały się na dworze ostatniego króla Polski, Stanisława Augusta.
2: Mieliśmy już oddech świeżym powietrzem w lesie i zapachami kultury w muzeach. Nie pozostaje więc nic innego, jak zaprosić do głębokiego odetchnięcia duchowego.
5: Ksiądz Jan Konarski, proboszcz parafii świętego Michała. Zapraszamy na 16. Noc Świadectw do kościoła świętego Michała na Puławskiej 95. To jest wydarzenie, które obejmuje cały wieczór. W najbliższą sobotę, 2 października, zaczynamy o 19:30. Mamy połączenie modlitwy, śpiewu, adoracji, słuchania świadectw oraz możliwość rozmów duchowych i spowiedzi i zaproszenie na poczęstunek w kawiarence. Słuchamy około 10 świadectw z głębokich przeżyć ludzi wierzących w naszych czasów. Część tych świadectw dotyczy uzdrowień, bo hasło tegorocznej Nocy Świadectw to stanie na nogi, będę do ciebie mówił.
1: To co, zachęceni? Z kim zatem spotykamy się na grzybach, a z kim u świętego Michała? A może by tak, proszę Państwa, spotkać się w oazie, bo dziś właśnie ruchowi Światło Życie poświęcimy naszą audycję Kościół od Kuchni. I to już za chwilę. Bądźcie z nami.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
6: Reklama.
7: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda.
9: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
10: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: Po reklamie.

0: Kościół od kuchni w Radiu Plus. Zaprasza Dorota Gut.
1: Dziś w audycji Kościół od kuchni, co nieco o oazie. Jest dzisiaj ze mną ksiądz Paweł Grzesiak z diecezjalnego duszpasterstwa dzieci i młodzieży. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
1: Powiedzmy naszym słuchaczom na początek, o co chodzi w tej oazie. Co to w ogóle jest?
2: No ta oaza, czyli Ruch Światło Życie, no to jest piękna propozycja dla dzieci, dla młodzieży, ale także i dla rodzin, w ogóle dla osób dorosłych, formacji takiej codziennej, ale także i wspólnotowej podczas spotkań w różnych parafiach. Te spotkania odbywają się według konkretnego jakiegoś tam zamiaru, a tak dokładnie wobec tego, co nam zaproponował sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki, jest taką piękną sposobnością do tego, żeby się spotykać, żeby się formować, no i przeżywać wspólnie tę wiarę.
1: Dzisiaj akurat był podział na grupy. Widziałam, że mamy tutaj dzieci, uczniów, młodzież od podstawówki aż po liceum, ale później działają wszyscy już w takich dokładniejszych grupach warsztatowych. Co tam się dzieje?
2: No to właśnie zależy od tego, kto w jakiej grupie wiekowej jest. My tutaj prowadzimy oazę wspólnie dla dzieci i dla młodzieży, ale rozchodzimy się na grupy właśnie młodsze, tak jak pani redaktor powiedziała, i starsze. Ta starsza młodzież przygotowuje się do swoich oaz wakacyjnych, czyli przed różnymi stopniami tak zwanej oazy nowego życia. Ma konkretny program, konkretną formację, która jest proponowana. Ci młodsi przerabiają taki zaproponowany program dla grup ogólnych i próbujemy właśnie dostosować to do ich też możliwości pojmowania tego wszystkiego. Z jednej strony jest rozważanie Słowa Bożego, jest dużo czasu też na taką swobodną wypowiedź, na co nam bardzo też zależy, bo to wiadomo poszerza horyzonty, ale także próbujemy też im zaproponować takie mini formy warsztatowe.
1: Grupa jest dość spora. Oaza działa akurat w tym miejscu już nieco ponad rok. Ciężko było przekonać, żeby przyszli, uczestniczyli w oazie?
2: I tak, i nie. Wiem, że pani redaktor nie spodziewała się takiej odpowiedzi. Z jednej strony nie było ciężko, ponieważ wystarczyło kilka ogłoszeń i gdzieś ta młodzież, przepraszam za stwierdzenie, w takim pierwszym rzucie przyszła i zresztą jest tutaj do teraz. A z drugiej strony natomiast też stawiamy na to, żeby pokazać tę oazę młodzieży, która nigdy o tym nie słyszała. I pod tym względem trochę ciężko, trzeba się za tymi młodymi trochę nachodzić w szkole, gdzieś tam ich połapać po mszy świętej, przy okazji tej formacji przygotowania do bierzmowania. Zrobiliśmy filmik, wydrukowaliśmy ulotki, posługujemy się też jakimiś świadectwami, dlaczego warto chodzić na oazę. I proszę zobaczyć, dzisiaj znowu kilka nowych osób przyszło, z czego bardzo się cieszę.
3: Julia,
1: powiedz naszym słuchaczom, od kiedy należy do oazy?
3: Do oazy należy już od około 4-5 lat. Moją pierwszą wspólnotą była wspólnota w moim parafialnym mieście w Sulęcinie. Tam dołączyłam jako takiej pierwszej mojej wspólnoty oazowej. Potem zaczęłam jeździć na oazy wakacyjne i gdzieś jakby dołączyłam do tego ruchu i nadal w nim trwam. Dzisiaj posługuję już jako studentka w oazie u świętego Stanisława Kostki w Zielonej Górze. Jest to dla mnie bardzo cenny czas oazy, spotkania z młodzieżą. Jako animatorka nadal bardzo lubię kontakt z nimi i trochę spędzić z nimi czas i porozmawiać i poprowadzić dla nich spotkania, trochę ich przybliżyć do tej wiary. I bardzo cenię sobie to, że mogę tutaj być i głosić Jego chwałę.
1: Powiedzmy, dlaczego właśnie warto dołączyć dla osób, które być może słuchają nas, ale jeszcze się wahają.
3: Warto na pewno relacji z Bogiem, z rówieśnikami, ale też z samym sobą. Oaza pomaga trochę zrozumieć to, co przeżywamy w sobie, co przeżywamy w wierze, ale też no, można zawrzeć super przyjaźnie i ja jak najbardziej mam je tutaj w tym towarzystwie. Inni animatorzy czy uczestnicy, mogę już nazywać ich powoli swoimi przyjaciółmi, co jest dla mnie mega cennym doświadczeniem.
4: Stanisław jestem.
1: Z tego co słyszałam, w oazie akurat tej działasz już prawie rok, może ponad nieco rok. Jak to wszystko wygląda z twojej perspektywy, dlaczego warto uczestniczyć?
4: Dlaczego warto uczestniczyć? To czuję się tu jak w drugim domu. Lubię rozmawiać z rówieśnikami. No ja widzę w tym sens po prostu i odnalazłem się w tym miejscu.
1: Słyszałam, że oaza to nie tylko spotkania w roku szkolnym, ale to także różne spotkania poza tutaj parafią, także w wakacje.
4: Tak, w wakacje byłem na oazie nowego życia pierwszego stopnia. To była moja trzecia oaza wakacyjna i my byliśmy w Masłońskich. To jest taka wioseczka obok Krakowa. Tak, i pojechaliśmy tam na 17 dni Byliśmy kilka razy w Częstochowie, w Krakowie byliśmy, w Katowicach. To było super przeżycie.
1: Oprócz tej strefy duchowej także było trochę zwiedzania, jakiegoś luzu?
4: Tak. Było dużo luzu, było dużo integracji, ale był też czas poświęcony na duchowe rzeczy.
0: Kościół od kuchni w Radiu Plus.

0: Radio Plus, Warszawa.
1: Reklama. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
2: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3 i 4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
1: Po reklamie.
3: Kobieta z dzieckiem postrzelona przez byłego partnera w Białymstoku dochodzi do siebie w szpitalu. Za chwilę też tańsze paliwo dla mieszkańców Rzeszowa oraz sensacja w pobliżu wejścia do gdyńskiego portu. Jest 18. Marcin Bartnik. Są w szpitalu, ich stan jest stabilny. 2-letni chłopczyk i jego matka dochodzą do siebie po tym, jak wczoraj zostali zaatakowani przez byłego partnera kobiety. 49-latek wtargnął do mieszkania, po czym oddał strzały z broni czarnoprochowej. Potem targnął się na swoje życie.
4: Niespełna 2-letnie dziecko z obrażeniami szyi i podniebienia musiało przejść zabieg chirurgiczny. Chłopczyk był przytomny, natomiast aktualnie przebywa na OIOM-ie. Jego stan jest stabilny.
3: Wyjaśniała Aneta Łukowska, rzeczniczka Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Operację przeszła również matka, jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Atakiem, do którego doszło na osiedlu Dojlidy Górne w Białymstoku, wstrząśnięci są sąsiedzi.
5: Tak strasznie to przeżyłam. Widzieliśmy, jak wynosił strażak tego małego i ją wynosili w takiej tej płachcie. On do nich krzyczał i bardzo często kłótnie były. Nie pomyślałam, że to do takiego czegoś może dojść.
3: Mężczyzna miał sądowy zakaz zbliżania się do zaatakowanej kobiety. Mieszkańcy Rzeszowa mogą korzystać z tańszego paliwa. Na stacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego do końca tygodnia cena zarówno benzyny, jak i oleju napędowego jest niższa o 15 groszy za litr. Zatankować taniej mogą jednak wyłącznie posiadacze aktywnej karty mieszkańca.
6: Na tę chwilę mamy ponad 150 złożonych nowych wniosków o wydanie karty mieszkańca. Czyli pokazuje to, że mieszkańcy chcą kupować tańsze paliwo.
3: Mówiła rzeczniczka prezydenta Rzeszowa Marzena Kłeczek-Krawiec. Mieszkańcy, z którymi rozmawiała nasza reporterka, pomysł popierają.
7: Zawsze dobre rozwiązanie.
8: Też uważam, że dobre. Im taniej, no to więcej zostaje w kieszeni.
9: Pewno obniżka ceny pomoże.
10: Czy takie obniżki powinny być częściej, bo ona jest tylko na kilka dni?
9: Mi się wydaje, że tak, bezterminowo.
3: Promocja trwa do niedzieli. Niecodzienne znalezisko i postawa godna pochwały. Mieszkaniec Szczecinka w Zachodniopomorskiem przy wybiegu dla psów znalazł emeryturę i zgłosił znalezisko odpowiednim służbom.
11: Sytuacja dosyć niecodzienna. Strażnicy pojechali na miejsce, odebrali od tegoż mężczyzny znalezione etui. W środku były dokumenty i plik banknotów.
3: Opowiadała Jolanta Siemaszko ze Straży Miejskiej w Szczecinku. Zguba o wartości ponad 1000 zł trafiła już do właściciela.
0: Wiadomości Radia Plus.
3: Podwodna sensacja w pobliżu wejścia do gdyńskiego portu na dnie Zatoki Gdańskiej odnaleziono brytyjski bombowiec z czasów II wojny światowej. Znajduje się na głębokości około 11 metrów. Choć teren ten sprawdzano wiele razy, to wrak samolotu żołnierze marynarki wojennej odkryli dopiero latem podczas ćwiczeń. Teraz jego obecność potwierdzili nurkowie.
12: Wchodząc do wody nie mieliśmy świadomości, co tam zobaczymy. Myśleliśmy na początku, że to może B-17 amerykański, ale tutaj mamy silnik rzędowy V-12, więc po nic od głębka okazało się, że mamy do czynienia z brytyjskim Lancasterem, które brały udział w nalocie w 1944 roku w październiku.
3: Mówi Tomasz Stachura, szef ekipy nurkowej Baltic Tech. Jakim cudem wrak nie został odkryty przez ostatnie 80 lat?
12: No właśnie, to jest niesamowite, bo to jest naprawdę bardzo blisko portu, na głębokości 11 metrów i to jest w drodze na torpedownię, więc wielokrotnie pewnie nawet można powiedzieć nad nim przepływaliśmy, ale w tym miejscu jest dno usiane dużymi kamieniami. To może trochę tłumaczy, że nigdy nikt na niego nie zwrócił uwagi. Ponadto to nie jest tak, że tam na dnie leży cały samolot. Ten Lancaster został zestrzelony przez obronę przeciwlotniczą, wybuchł w powietrzu i do wody wpadł już jako wrak.
3: Nieoficjalnie mówi się o wydobyciu z wody jednego z czterech silników samolotu, który mógłby trafić do Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.
13: Noc w Warszawie na ogół pogodna i ciepła, tylko rano zrobi się rzeźko, wtedy 9 stopni pokażą termometry. No ale myślę, że przy pełnym słońcu, kiedy będziemy szli do pracy, jakoś nam ta temperatura nie będzie przeszkadzała. Wiatr w dalszym ciągu słabo będzie powiewał z południowego wschodu, ciśnienie cały czas jest wysokie.

0: Strefa Plusa.
1: No i co, świetnie gramy, nie? Przed momentem Dave Stewart i Candy Dulfer, wcześniej Klub Wesołego Szampana i formacja Nieżywych Schabów. A teraz przed mikrofonem zastępowy Łukasz Kubicki. Kłaniam się jeszcze raz bardzo, bardzo nisko i cieszę się, że Państwo dzisiejsze popołudnie postanowili spędzić razem z Radiem Plus Warszawa. Popołudnie i wieczór, bo to szybko robi się już teraz ciemno. Proszę Państwa, a jak jest jasno, to też czasami nie jest wesoło i to nawet w dzielnicy Wesoła. Dlaczego? To sprawdzę za kilka minut. Pozostańcie zatem blisko radioodbiorników.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda.
5: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
4: Nie, jakie to składniki?
5: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
4: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
5: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
6: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
10: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
11: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
10: Czyli frosty kupiłeś?
12: Prościej się nie da.
13: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
14: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
15: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
16: Nowy rok akademicki na wypasie?
17: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
18: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Polski Holding Nieruchomości zaprasza inwestorów na dzień otwarty w Młodej Białołęce. Już 3 października od 10 do 15 przy ulicy Geodezyjnej 68. Poznaj gotowe lokale inwestycyjne z 23% VAT-em. Idealne pod wynajem, biuro lub gabinet. Tylko tego dnia kupisz lokal już od 266 tysięcy złotych netto. Sprawdź szczegóły na młodabiałołęka.pl.
20: Szykujcie się, Orło Oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
21: Czyli podkręcamy moc okazji. Tylko 2 października kawa ziarnista Aroma Gold Kimbo w supercenie. Tylko 69,90.

0: 1,98 za kilogram i wiele innych weekendowych promocji. A do tego w Auchan nowa naklejka Mania. Akcesoria kuchenne Smyk z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej cenie. Tylko teraz już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
2: Po reklamie.

0: Strefa Plusa.
1: Gdy 1 października świeci słońce od samego rana, to nawet w dzielnicy wesoła czasami jest niewesoło. Szczególnie jeżeli jeden z kierowców się zagapi. Dzisiaj na ulicy Wspólnej, na jezdni w kierunku ulicy Brata Alberta, miała miejsce kolizja dwóch pojazdów. W tył Suzuki Grand Vitara wjechał Mercedes, ale nie byle jaki Mercedes, a zabytkowy pojazd, proszę Państwa, który został poważnie uszkodzony. Jak można przeczytać na różnego rodzaju portalach informacyjnych, w Mercedesie uszkodzony został prawy przedni błotnik, została uszkodzona też blacha i lampka na błotniku, prawy reflektor jest przesunięty, maska odkształcona przy prawej krawędzi, zderzak wygięty i kosztów ho, ho, ho. O tym to nawet lepiej nie myśleć, ale moim zdaniem nie jest najgorzej, no bo te blachy to się wyklepie, lampę się wymieni. Najważniejsze, że poduszki nie wywaliły. To znaczy jaśki, no bo wtedy poduszek to chyba nie było, szczególnie tych poduszek powietrznych.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
0: Od 25 września 13. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Młode Horyzonty. Najlepsze filmy dla młodej widowni. Od premier z festiwali po ponadczasowe klasyki. Tauron Młode Horyzonty. Święto kina dla młodych widzów i całych rodzin. Od 25 września do 4 października w kinach w 48 miastach w Polsce. Z Warszawą i Wrocławiem jako głównymi lokalizacjami. Wybrane tytuły w kinach Helios. A od 8 października także online. Bilety na festiwal.młodehoryzonty.pl.
2: Teraz w Netto cytryny luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 50% taniej. A polski kalafior jedynie 3,99 za sztukę, aż o 56% taniej. Netto dużo dobrego.
0: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3 i 4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
3: W 29. urodziny Carrefoura kawa Jacobs Cronat Gold lub krema od 200 do 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 29,99.
4: To jeden z najnowocześniejszych salonów samochodowych w Europie?
5: Oceniam go 10 na 10.
4: Z serwisem od ręki?
5: I to 10 na 10.
4: I 50 różnymi autami do testowania?
5: To też 10 na 10. I startuje 10 października. Przyjdźcie na pełne atrakcje otwarcie wyjątkowego salonu Toyota Bemowo i Lexus Warszawa Bemowo.
4: Będą konkursy, zabawy i masa niespodzianek.
5: Zapraszam, Kuba Przygoński.
4: Otwarcie 10 października.
5: Grupa Cygan. Jedziemy razem.
6: Twój modny wybór na jesień? Designer Outlet Warszawa. Jesienne kolekcje ponad 130 marek. Moda, obuwie i dodatki. Gap, Furla, Karl Lagerfeld, Kazar, Lacoste, The North Face, Ochnik i wiele więcej. Ponad 130 marek. Tysiące możliwości. Ceny niższe od 30 do nawet 70% od cen regularnych. Jeden adres. Designer Outlet. Piaseczno, Puławska 42E.
1: Po reklamie.

0: Strefa Plusa.
1: Kilka minut temu, proszę Państwa, mówiłem o tym, że w dzielnicy Wesoła dziś znacznym uszkodzeniom uległ artefakt motoryzacyjny, czyli zabytkowy Mercedes, a inne artefakty, proszę Państwa, można podziwiać w centrum miasta. Dziś w magazynie reporterów mówiliśmy o tym, że odkryto kolejne ślady przeszłości i dawnej Warszawy. Tym razem natrafiono na mury przedwojennej kamienicy, ale na placu Młynarskiego są nie tylko cegły, ale i wyjątkowe przedmioty opisujące tragiczną historię stolicy. Co tam znaleziono? Mówiliśmy w magazynie, a jak to wyglądało okiem naszego reportera, sprawdzicie, zaglądając na facebookowy profil Radia Plus Warszawa. Fotorelacja z tego miejsca, z tych wykopalisk, dostępna właśnie u nas. Udostępniajcie też to innym, niech zobaczą, co się kryje kilka centymetrów pod gruntem stolicy.

0: Radio Plus, Warszawa.
1: Reklama.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji.

0: Credit Agricole Bank Polska S.A. Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
1: Kogo?
0: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
1: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
0: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
1: Tak, jest posterunkowy Cezary.
0: No, więcej na szkłomazgon.pl.
1: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
0: I Cezary Pazura.
2: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Po reklamie.
7: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Radio Plus, Warszawa.
1: Za godzinę orędzie prezydenta, najpewniej Karol Nawrocki ogłosi decyzję w sprawie nowego programu paliwowego. 11 kolejnych osób z zarzutami w śledztwie dotyczącym Kolegium Humanum. Za chwilę też ważenie plecaków w bydgoskiej podstawówce. Jest 19. Marcin Bartnik. Czy to będą dobre informacje dla kierowców? Za godzinę orędzie prezydenta. Jego głównym tematem będą najpewniej paliwa. Karol Nawrocki może ogłosić decyzję w sprawie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Poprzednią taką samą ustawę skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Czego możemy się spodziewać?
2: Musimy się jeszcze uzbroić w cierpliwość. Kancelaria prezydenta nie zdradza szczegółów. Paliwa to temat, który rozgrzewa debatę publiczną. Rząd niezmiennie apeluje o podpis pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Ma to pozwolić sfinansować nową odsłonę programu CPN, czyli ceny paliwa niżej. PKN, czyli paliwo kosztuje normalnie, to z kolei propozycja prezydenta. Projekt zakłada m.in. wprowadzenie limitów na marże rafineryjne, hurtowe i importowe, co zdaniem rządzących mogłoby doprowadzić do braku paliwa na stacjach. Czekamy na orędzie prezydenta, początek o 20.00.
1: Dodajmy, litr benzyny 95 kosztuje obecnie ponad 8 zł, diesla za diesla płacimy powyżej 9. Mieli wystawiać m.in. fikcyjne dyplomy. 11 kolejnych osób z zarzutami w śledztwie dotyczącym Kolegium Humanum. Podejrzani pełnili wysokie funkcje w dwóch prywatnych uczelniach. Dwie osoby odpowiedzą za utworzenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, pozostali za udział w niej.
3: Zarzuty dotyczą wystawiania poświadczających nieprawdę dokumentów w postaci zaświadczeń o przebiegu studiów, dyplomów ukończenia studiów licencjackich, jak również studiów drugiego stopnia.
1: Mówi prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej. Grupa wystawiała też dokumenty umożliwiające i ułatwiające legalizację pobytu cudzoziemców w Polsce.
3: Ustalono w toku śledztwa, iż takie dokumenty mogły zostać wydane co najmniej 200 osobom i dotyczyły obywateli Federacji Rosyjskiej, Białorusi, Ukrainy, Gruzji, Indii, a także Chin.
1: Wobec 6 osób prokurator skierował do sądu wnioski o tymczasowy areszt. Choć wrzesień minął, pilotaż na trasie do Morskiego Oka nie zakończył się. Wozy konne nadal kursują na krótszym odcinku z Palenicy do Wodogrzmotów Mickiewicza. Czy zaprzęgi góralskie wrócą na polanę Włosienica? Co do tego decyzja jeszcze nie zapadła, a to oznacza, że turyści idący do Morskiego Oka nadal muszą się liczyć z podejściem na piechotę minimum 6 km w jedną stronę, mówi Andrzej Skupień, starosta tatrzański.
4: Ten pilotaż jeszcze nie został podsumowany. Na dniach spotykamy się w szerszym gronie, żeby podsumować i później zdecydować, co dalej. Moje zdanie jest takie, że będziemy chcieli przekonać tutaj drugą stronę, żeby wrócić na pełną trasę.
1: Docelowo od Wodogrzmotów Mickiewicza turystów mają wozić w górę elektryczne pojazdy. Te jednak będą dopiero w przyszłym roku.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Szkolne plecaki wciąż zbyt ciężkie. Sanepid zważył je w jednej z bydgoskich podstawówek. Problemem są nie tylko podręczniki, ale też rzeczy osobiste, które uczniowie zabierają do szkoły.
5: Typu zabawki, dodatkowe książki, grube pamiętniki. Zdarza się, że faktycznie plecaki są przeciążone. Uczniowie wkładają tam rzeczy, które po prostu im zalegają, czasami zapomną poprzedniego dnia, rzeczy wypakować.
6: Zdejmujemy plecak, proszę. Waga plecaka 7 kg 600 gram. Waga ucznia 51 kg, więc tutaj mamy troszeczkę za dużo.
7: To co masz w tym plecaku, że jest taki ciężki?
8: No to 8 klasa. Podręczniki, ćwiczenia, zeszyty, arkusze egzaminacyjne.
7: Czujesz ten ciężar na plecach?
8: Szkoda gadać. Oj, czuję. 8 lat, no to przyzwyczajony jestem.
1: Z Martą Myśliwiec Sanepidu i uczniami rozmawiał Dawid Olszewski. Przypomnijmy, zgodnie z zaleceniami plecak nie powinien ważyć więcej niż 15% masy ciała dziecka.
9: Zapowiada nam się słoneczny piątek nie tylko w stolicy, ale i całej okolicy. Proszę Państwa, jutro nawet 21 stopni pokażą termometry. Nie pokażą się chmury na niebie. To jest bardzo dobra informacja. Wiatr nie zmieni kierunku i ciśnienie w dalszym ciągu będzie wysokie. Do pełni szczęścia potrzebne jest tylko Radio Plus Warszawa i bardzo się cieszę, że Państwo jesteście z nami.

0: Strefa Plusa.
1: 19 już dawno za nami, a to oznacza, proszę Państwa, że pora się po raz kolejny przywitać. Zastępowy Łukasz Kubicki przed mikrofonem. Jeszcze raz bardzo, bardzo nisko kłaniam się wszystkim, mówiąc, no już teraz mogę. Dobry wieczór. Czekamy z niecierpliwością na orędzie prezydenta Karola Nawrockiego. Najprawdopodobniej będzie ono dotyczyło cen paliw. Politycy są tutaj o dziwo bardzo zgodni. Twierdzą, że to wina Donalda, tylko jedni twierdzą, że tego u nas, a drudzy, że tego za oceanem. No i ten za oceanem to nie tylko w kwestii paliw namieszał, ale również miesza na mapie świata. Mówiliśmy już o tym wielokrotnie, ale nie byłbym sobą, gdyby o tym jeszcze nie przypomnieć. Zrobię to za kilka minut.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość, niepowtarzalna siła, imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: Skąd do szkoły wziąć coś na mózg i ząb? Kto pomoże tu?
8: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 19,99, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy śliwki 3,49 kilo. Cena przed obniżką 5,99, limit 3 kilo na Delikartę. W Delikatesach Centrum.
9: Janie, skarpeta na pieniądze.
10: Się rozpadła.
9: Noż do 100.
10: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
11: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

0: Strefa Plusa.
1: Wysokie ceny paliw, proszę Państwa, spędzają sen z powiek kierowców. Prezydent Karol Nawrocki już za chwilę w orędziu na pewno o tym będzie mówił, a my zastanawiamy się, czyja to wina. Czy tego Donalda, co mówił, że benzyna będzie po 5,19, czy tego, co wywołał wojnę w Iranie. W każdym razie ten drugi, czyli Donald Trump, wprowadza też swoje porządki do mapy świata. Ostatnio powiedział tak, słuchajcie. Jak wiecie, wzięliśmy coś, co nazywało się Zatoką Meksykańską. Zmieniliśmy to i teraz powszechnie mówi się o Zatoce Amerykańskiej. Mamy zatokę, mamy jezioro. Teraz potrzebujemy tylko oceanu, więc może będziemy musieli zmienić nazwę Atlantyku lub Pacyfiku, a może zmienimy nazwy obu, powiedział ostatnio prezydent Stanów Zjednoczonych. No, czyli jak tak dalej pójdzie, wszystko będzie amerykańskie. Szkoda, że Trumpowi ruskie nie przeszkadzają. I mówię tutaj nie tylko o pierogach.

0: Warszawska Strefa Plusa.
1: Za kilka minut, proszę Państwa, to się będzie działo. W Radiu Plus Warszawa wiadomości o 20. Orędzie prezydenta Karola Nawrockiego, a tuż po 20 otwarte studio Magdaleny Szefernaker. Bardzo gorąco zachęcam do słuchania, bo porozmawiamy sobie m.in. o ataku nożownika, 13-latek planujący atak, przemoc rówieśnicza, hejt i samotność. Co się z nami dzieje? O kondycji polskiego społeczeństwa z redaktor Karoliną Olejak, autorką książki Nienawidzę ich. To Polacy mówią na terapiach, reportaż z podzielonego kraju. A o 21 mówić będziemy o upadku powstania warszawskiego. 2 października 1944 roku upadło powstanie warszawskie, o powstańcach, oczami tych, którzy na co dzień im pomagają i kultywują ich pamięć. Gośćmi tej części programu będą Mariusz Doromoniec i Magdalena Jędrusik. Gorąco polecam otwarte studio Magdaleny Szefernaker. Od 20 do 22 tylko w Radiu Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Czy zobaczymy niższe ceny na stacjach paliwowych? Za chwilę orędzie prezydenta, a później ważna deklaracja Donalda Trumpa dotycząca amerykańskiej bazy w Polsce oraz modlitwa papieża wraz z setkami dzieci o pokój na świecie. Jest 20. Marcin Bartnik. Właśnie teraz prezydent powinien rozpoczynać orędzie do narodu. Większość polityków i publicystów spodziewa się, że Karol Nawrocki ogłosi swoją decyzję w sprawie nowej ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, z których rząd chce sfinansować nowy program obniżek cen paliw. Poprzednią tego typu ustawę, bardzo podobną do obecnej, prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Wciąż nie ma kropki nad i, ale jest kolejna ważna deklaracja Donalda Trumpa dotycząca stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Zapytany przez dziennikarzy o tę kwestię stwierdził, że tu cytat, to może się wydarzyć. Darzymy prezydenta Polski wielkim szacunkiem, więc przyglądamy się tej sprawie i to może się wydarzyć. Tak mówił Donald Trump, a dopytywany, dlaczego nie podjął jeszcze decyzji w tej sprawie, odparł, skąd wiesz, że nie podjąłem, mogłem już ją podjąć. Przesyłka poddana szczegółowym badaniom. Prokuratura wyjaśnia incydent w placówce żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie na Podkarpaciu. Trafił tam podejrzany list. Jeden z funkcjonariuszy poczuł duszności. Dwie inne osoby zgłosiły drapanie w gardle.
2: Wszyscy, którzy źle się poczuli, trafili do szpitala, gdzie udzielono im pomocy medycznej. Nic poważnego im się nie stało. Śledczy sprawdzają teraz, czy objawy, które zgłosili pracownicy wojska, mają jakikolwiek związek z przesyłką. List został nadany z Niemiec. W kopercie była kartka z podpisem "Pozdrawiam Złota". Nic się z niej nie wysypało i nie wylało, przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak.
3: Nie stwierdzono skażenia biologicznego, radiacyjnego i jakiegokolwiek innego. Przesyłka ta została procesowo zabezpieczona i przekazana do dalszych badań laboratoryjnych.
2: To badania daktyloskopijne i genetyczne. Pobrane zostaną też próbki materiału biologicznego. Wszystko po to, żeby ustalić dokładne pochodzenie listu.
1: Informował nasz reporter Michał Skolimowski. Teraz Rzym. Papież modlił się w ogrodach watykańskich z kilkoma setkami dzieci ze stolicy Włoch o pokój na świecie. Wydarzenie to zorganizowano w ramach inicjatywy Milion Dzieci Odmawia Różaniec. Studenci zameldowali się na uczelniach. Dla wielu to pierwsza wizyta w kampusie czy w akademiku. W Bydgoszczy trwa rozpakowywanie walizek w wyremontowanym właśnie domu studenta Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
4: Rozpakowane jesteście?
5: Cały dzień był poświęcony właśnie na ułożenie się i ogarnięcie tak dookoła.
4: Dużo tych walizek miało.
5: No ja aż z nadmorza przyjechałam, to dosyć sporo tego było.
6: Myślałam, że będzie tak jak no, za PRL-u jakieś takie starsze te. Po remoncie bardzo ładnie. Cena w miarę myślałam, że będzie mniejsza, ale jest okej. Okay.
4: Dlaczego w akademiku?
6: Może taniej niż wynajęcie pokoju.
7: Myślę, że najfajniejsze jest to, że właśnie jest się w takim społeczeństwie. Możesz zapukać na przykład do swojego współlokatora, możesz się zapytać, co tam, spędzić trochę czasu, porozmawiać o czymś.
1: Studentom wprowadzającym się pierwszego dnia do akademika towarzyszył nasz reporter Dawid Olszewski.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Z przylądka Canaveral na Florydzie wystartowała w kierunku Międzynarodowej Stacji Kosmicznej rakieta Falcon 9 firmy SpaceX wraz z kapsułą Dragon. Na pokładzie statku jest dwójka astronautów amerykańskich, jeden kanadyjski oraz rosyjski kosmonauta. Misja jest 13. załogowym lotem rakiety Falcon. Załoga będzie stanowiła 75. rotację na ISS.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj ze mną w studio Karolina Olejak, szefowa newsroomu Polsat News, autorka książki Nienawidzę ich, to Polacy mówią na terapiach, raport z podzielonego kraju. Witam, cześć.
2: Cześć,
1: Karolina.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry i dobry wieczór. Karolina, już byłaś kiedyś u nas w studiu. Rozmawiałyśmy w momencie, kiedy premierę miała twoja książka. Książka, która notabene spotkała się z bardzo szerokim odbiorem, z bardzo dużym zainteresowaniem czytelników. Ja nawet się zastanawiam, czy ty, pisząc tę książkę, spodziewałaś się, że tak to będzie wyglądało, czy niekoniecznie?
2: Nie miałam świadomości, że to aż tak załapie. Myślę, że dlatego, że każdy niestety może się w niej odnaleźć. Ja piszę o historiach ludzi, którzy przez politykę zniszczyli swoje relacje, mają problemy w pracy, bardzo często kończyli znajomości, które trwały bardzo długo, nawet wiele lat, a to wszystko ze względu na emocje, które polityka w nas wywołuje. I gdy słucham recenzji mojej książki, to bardzo często pojawia się tam takie zdanie. Ja też tak mam, znam takie historie, utożsamiam się z tym, też to czuję i próbuję zrozumieć, jak to jest możliwe, że mój brat, siostra, kuzyn, koleżanka czy najbliższy przyjaciel, mądra i dobra osoba, jest w stanie mówić tak okropne rzeczy. I myślę, że każdy z nas, jeżeli nie w najbliższej rodzinie, to gdzieś w dalszym otoczeniu ma po prostu taką osobę i dlatego ta książka padła na podatny grunt. No i z jednej strony oczywiście jako autorka szalenie się cieszę, że książka spotkała się z takim zainteresowaniem, a z drugiej strony, patrząc na to, jak wygląda nasze społeczeństwo, jak te emocje rosną, to oczywiście jest to bardzo trudny i przykry widok.
1: No więc, no właśnie, jako autorka się cieszysz, a z drugiej strony, tak jak mówisz, no jest to takie przygnębiające, że jednak ta diagnoza w jakimś stopniu okazuje się słuszna, tak, która znajduje się w książce. Ja oczywiście odsyłam Państwa do tej książki, ale nie chciałabym głównie o tej książce dzisiaj rozmawiać, a bardziej przyjrzeć się przez pryzmat ostatnich wydarzeń, które, no niestety, tak bym też takiego przymiotnika użyła, miały miejsce w naszym kraju, w naszym społeczeństwie. Pierwszy przykład. Atak nożownika w Jarosławiu. 24 września na terenie opactwa sióstr benedyktynek w Jarosławiu doszło do ataku nożem. Zaatakowanych zostało 5 osób, w tym 3 księży. Jeden z duchownych, ksiądz Stanisław Zbojnowicz, niestety zmarł po tym ataku. Podejrzewany o atak jest 30-letni obywatel Ukrainy. No oczywiście, no czyn straszny, tak? Nie można go w zasadzie w żaden sposób jakby usprawiedliwić i no tutaj trudno o inne słowa. Natomiast przyjrzałam się, co działo się po tej sytuacji w sieci, w internecie i w ogóle w społeczeństwie, jakie były rozmowy. Oczywiście no masa negatywnych komentarzy. Trudno jakby oczekiwać, żeby były inne komentarze, ale te komentarze też w dużym stopniu hejtujące, tak? Mówiąc wprost, tak. Zdrajcy narodu polskiego wpuścili pod ludzi, deportować wszystkich Ukrów i no i jeszcze gorsze, tak? Ja też nie bardzo chcę wszystkie tutaj przytaczać, bo to nie jest jakby cel,
2: myślę,
1: żeby je propagować.
2: Każdy z nas trafił w pewnym momencie na te komentarze, więc zdajemy sobie sprawę ze skali i też z brutalności tych komentarzy.
1: No i właśnie i idę trochę dalej w tym. Ty też poruszasz to w książce, bo ten internet, który jest wszechobecny i to miejsce, gdzie w zasadzie każdy z nas może czuć, że to tu może wylać jakąś złość, jakiś hejt, obraźliwe słowa i nie do końca może spotka go za to, nie wiem, jakaś krytyka, tak, ze strony innych, czy jakiś zakaz, że tak nie wolno. Mam wręcz takie poczucie, że no, ludzie piszą w tych internetach, mówiąc wprost, wszystko, co im ślina na język przyniesie i co im przyjdzie do głowy. Nie wiem, jakie są twoje spostrzeżenia, ale obawa jest dalsza, że wypuszczenie wszystkiego do sieci, napisanie wszystkiego, co sobie myślimy, no niestety prowadzi do innych, kolejnych negatywnych następstw.
2: Jako doświadczona dziennikarka newsowa, pierwsza myśl, która pojawiła mi się w głowie, to myśl, że oczywistym jest fakt, że w momencie, kiedy dowiedzieliśmy się, że obywatel Ukrainy dokonał tego czynu, to wyleje się fala komentarzy, która nie będzie dotyczyła jednej konkretnej osoby i potępienia tego okrutnego czynu, tylko całej społeczności. Chcę być dobrze zrozumiana, ale jest to naturalna reakcja większości społeczeństw, które chciałyby, tak psychologia to tłumaczy, które chciałyby wierzyć w to, że takie rzeczy więcej się nie wydarzą, że możemy je wyeliminować, więc znalezienie grupy, którą możemy posądzić o takie czyny, jest jakimś takim sposobem poradzenia sobie z traumą. To jest zjawisko znane i opisywane w psychologii. Jest to brutalne, ale tak wygląda rzeczywistość. Niemniej chciałam zaznaczyć, że fantastyczna reakcja Kościoła katolickiego, która pojawiła się zaraz po tym wydarzeniu. No oczywiście przede wszystkim to kazanie księdza, który sam był jedną z ofiar tego zamachu, no tak to nazwijmy. Mam poczucie, że to kazanie zrobiło wrażenie nie tylko na katolikach, ale też na osobach, które z Kościołem katolickim nie są związane na co dzień, więc myślę, że to jest takie piękne świadectwo tego, jak można się w tej sytuacji zachować, ale chyba obie zdajemy sobie sprawę, że to świadectwo nie trafiło do wszystkich i nie każdy przyjął je z całą głębią tej myśli, którą ksiądz starał się przekazać i z którą chciał zostawić wierny, którym z pewnością było trudno poradzić sobie z tą sytuacją. To, co na pewno należy też zaznaczyć w tej sytuacji, że jest to człowiek prawdopodobnie z problemami natury psychiatrycznej. To też trzeba zaznaczać, bo widziałam wiele komentarzy, które w ogóle tego nie uwzględniają i przez to też pozwalają sobie przekładać takie działania na całą grupę. No ale to, co teraz się będzie wydarzać, to myślę sobie, że pogłębianie tych różnic między Polakami a Ukraińcami, coraz głębiej w to wchodzimy. No i oczywiście problem polega na tym, że każde społeczeństwo, w którym pojawiło się nagle bardzo dużo osób, które są od nas odmienne kulturowo, mimo wielu podobieństw, bo między nami a społeczeństwem ukraińskim tych podobieństw jest naprawdę dużo, to są też różnice i są trudności w codziennym życiu. I naturalnym jest ten moment najpierw wielkiego entuzjazmu, a później ochłodzenia tych relacji. No i cały wysiłek, który powinniśmy włożyć teraz w te relacje między naszymi społeczeństwami, polega na tym, żeby oddzielić to, co jest rzeczywiście trudnością, nad czym można pracować, można szukać systemowych rozwiązań, a co jest czystymi emocjami, złymi emocjami. No i na to wszystko trzeba nałożyć ten płaszcz rosyjskiej propagandy, która podpala, roznieca te emocje, a propaganda działa zawsze w ten sposób, że to nie są wymyślone emocje, to nie są historie, które nie mogłyby się wydarzyć, tylko cała sztuka propagandy, która działa, polega na tym, że wyłuskuje się prawdziwą emocję społeczną, a ona jest i się ją podsyca, ją wznieca, rozkręca, dokręca i na tym polega propaganda. No i dzisiaj to wszystko obserwujemy. Powiedziałaś o tym, że w sieci jesteśmy w stanie powiedzieć wszystko to, czego nie powiedzielibyśmy człowiekowi w
1: twarz. Ja przynajmniej takie mam odczucia, tak? Tak na to patrzę i tak wnioskuję, bo wielokrotnie wydaje mi się, że nawet jeżeli myślimy coś tam w głowie, tak, to nie wiem, nawet może nie mamy odwagi, żeby tego tak wyartykułować. A tutaj może czujemy się gdzieś tam za jakąś taką maską czy zasłoną dymną internetu, choć w zasadzie internet to jest tak publiczne miejsce, że to tak jakbyśmy wyszli na środek rynku i zaczęli głosić jakieś swoje tezy, wnioski.
2: Zwłaszcza, że nie jest to już początek lat 2000, gdzie rzeczywiście na anonimowych forach można było pisać dokładnie wszystko. Dzisiaj ten hejt, o którym rozmawiamy, odbywa się bardzo często na profilach, czy z profili, które są profilami imiennymi, gdzie jest zdjęcie, gdzie jest imię, nazwisko. Ja też często, widząc takie komentarze, komentarze, przyznam, z ciekawości dziennikarskiej zaglądam. Kto jest w stanie napisać takie przykre słowa? Kto jest w stanie powiedzieć tak okrutne rzeczy o drugim człowieku? Wchodzę na profil, a tam na przykład 60-letnia kobieta, która ma zdjęcie ze swoimi wnukami, tak zakładam, albo mężczyzna, który ma zdjęcie ze swoją gromadką dzieci i żoną. I wtedy zaczynam się zastanawiać, jak to jest, że osoba, która pewnie prowadzi normalne, codzienne życie, jest w stanie jednocześnie takie rzeczy pisać. I myślę, że tutaj właśnie z jednej strony działa ten mechanizm bezkarności, takiego poczucia, że nie spotka mnie żadna konsekwencja za te słowa, które wyrażę, ale z drugiej strony też działa takie poczucie, czy właściwie takie przekonanie, że ta osoba, w którą uderzam, nie jest realna. Myślę, że znacznie trudniej byłoby, gdyby na te komentarze odpisała osoba, której to dotyczy. Ja myślę sobie na przykład o osobach publicznych, które takich komentarzy dostają bardzo wiele.
1: Tutaj musimy postawić przecinek i za chwilę wracamy do naszej rozmowy.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker. Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 zł za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa. Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: A ze mną niezmiennie Karolina Olejak, szefowa newsroomu Polsat News i autorka książki Nienawidzę ich. Rozmawiamy o tak naprawdę wydarzeniach, które

0: do tych słów, bo tutaj Karolina bardzo mocno ten wątek, że tak powiem, poprowadziłaś w stronę tego, że w zasadzie możemy w internecie powiedzieć wszystko, co chcemy, czujemy się w jakimś sensie bezkarni i jest nam łatwiej, niż gdybyśmy mieli to powiedzieć w twarz komuś. Natomiast wątek o przebaczeniu i o tym, jak zareagował jeden z kolei z księży, bo to też padło, powiedział takie słowa, żeby nie winić narodu, z którego był oprawca. Zła dokonał konkretny człowiek. Chciałabym, żeby nasi słuchacze nie mieli tylko takiego poczucia, że jest tylko źle i jest tragicznie i w zasadzie my jeszcze bardziej wchodzimy w jakąś spiralę czy negatywnych komentarzy, czy krytyki, czy hejtu. Oczywiście konstruktywna krytyka jest jak najbardziej zasadna i potrzebna, ale warto też podkreślać te pozytywne, czy takie aspekty, które pokazują, że to nie jest tak, że i tak wszyscy wpadamy w to krytykowanie, w hejtowanie, w komentowanie, ale przytoczę jeszcze słowa prezydenta, który Karola Nawrockiego, który wysłał list i tam między innymi padły takie słowa: przebaczenie nie oznacza jednak zgody na zło, ani rezygnacji ze sprawiedliwości. Przemoc musi zostać stanowczo potępiona, a sprawca zbrodni zgodnie z prawem ponieść odpowiedzialność. No oczywiście, no, pełna zgoda, tak? Nie można jakby zapominać o tym złu, ale pójdźmy troszkę dalej. Kolejna sytuacja, która w moim odczuciu gdzieś bardzo mocno wstrząsnęła opinią publiczną. 13-latek, który planował zamach w szkole na rówieśników, nie wiem, kolegów, koleżanki, bądź przypadkowe osoby. Powiem Państwu szczerze, że gdy o tym słuchałam w różnych serwisach informacyjnych i czytałam w mediach, byłam przerażona. Skąd w młodym dziecku, no bo to jest młody chłopiec, w ogóle taki, nie wiem, pomysł, taki zamysł, do tego jeszcze informacja, że wcześniej zabił kilka kotów, co miało być jakimś takim, nie wiem, doświadczeniem, żeby później móc tego samego dokonać na ludziach. Nie wiem, Karolina, jak się do tego odniesiesz, to oczywiście są jakby z jednej strony można powiedzieć zupełnie inne wątki, bo jeden dotyczy no, jakby dorosłego człowieka, aczkolwiek też nie wiemy do końca, czy w pełni, że tak powiem, świadomego czynów. Drugi młodego chłopaka, który też w żaden sposób wcześniej nie przejawiał tego typu zachowań. No oczywiście wiadomo, że w internecie jakby dyskusja trochę innego rodzaju, tak? O w ogóle, nie wiem, bezpieczeństwie dzieci w internecie, tak? O zagrożeniach, które płyną z sieci i tak dalej, i tak dalej.
1: Tak, myślę, że każdy, kto usłyszał tę historię, był wstrząśnięty ze względu na wiek tego chłopca. 13-letnie dziecko to jest w mojej opinii małe dziecko, więc kojarzone raczej z niewinnością, z tym, że zajmuje się sprawami związanymi z dobrem, z zabawą, z rozwijaniem się, a nie tak okrutnymi rzeczami, więc myślę, że samo w sobie zawsze takie zestawienie przemocy i dziecka jest dla nas czymś trudnym do ogarnięcia, do wyobrażenia sobie, ale powinniśmy sobie to wyobrażać i powinniśmy sobie uświadomić, że coraz młodsze dzieci mają styczność z przemocą i to taką przemocą bardzo brutalną. My przywykliśmy już do tego zdania, trochę ona nam się usłuchało, że dzieci w internecie, w sieci spotyka przemoc. Tymczasem nie do końca chyba zdajemy sobie sprawę z tego, jaka to jest przemoc, bo dzisiaj dzieci nie tylko trafią na brutalny obrazek czy filmik, na którym widzą strzelaninę, czy zagrają w grę, w której ich zadaniem jest zabić innego żołnierza, bo pewnie to są takie obrazki, które w przestrzeni publicznej funkcjonują, które funkcjonują w naszej wyobraźni, ale dzisiaj ta przemoc jest wieloskalowa. Dziecko pozostawione samo w sieci, chcę, żeby to dokładnie wybrzmiało, dosłownie wybrzmiało, może stać się częścią siatki przestępczej, może zostać wciągnięte w takie działania, zwłaszcza w momencie, kiedy rosyjska propaganda działa w Polsce, wykorzystuje wszystkich, którzy są w stanie przestępczej przysłużyć się sprawie i eksperci coraz częściej apelują o to, o taką uwagę właśnie też na te kwestie. Konrad Ciesiołkiewicz i Justyna Kaczmarczyk napisali fantastyczną książkę Dojrzewanie w sieci, gdzie opisują te schematy przemocy i otwierają oczy i naprawdę jest to lektura wstrząsająca, bo pokazuje, że te nasze wyobrażenia o tym, jakie niebezpieczeństwo w sieci może dzieci spotkać, a jakie jest rzeczywistością, to naprawdę

0: te dwie zupełnie różne rzeczy, więc myślę sobie, że ta historia brzmi dla nas jak coś niewyobrażalnego, brzmi jak taka rzecz, którą, z którą no, trudno się pogodzić, ale powinniśmy naprawdę zatrzymać się nad nią i zastanowić, co dzisiaj znaczy obecność dziecka w sieci.
1: No tak, to jest temat dużo szerszy, bo on znowu nam na takim jaskrawym, ciężkim przykładzie otwiera całe pole do dyskusji, tak, o tym, czy telefony w szkołach, czy nie. Większość szkół chyba w zasadzie i tak tych telefonów już od dawna nie pozwalała dzieciom przynajmniej korzystać na całe szczęście, tak? Ale wiadomo, że to nie kończy się tylko w szkole, tak? Przecież ten internet, który jest wszechobecny, no również w domu, tak? My sami cały czas korzystamy poprzez internet z różnych rzeczy, form czy płatności, poczt służbowych, nawet Librus, tak? Dziennik uczniowski, żeby sprawdzić to też trzeba to zrobić online, więc to jest jakby jedna kwestia i nie da się jakby od tego uciec, nie da się tego zamknąć, tak? No nie da się tak wychowywać dzieci, żeby one nie miały styczności z tym internetem. Raczej to jest w ogóle niewykonalne w moim odczuciu.
0: To niewykonalne, jest to niemożliwe i myślę, że też na tak patrząc długoterminowo, byłoby szkodliwe, gdyby zupełnie dziecko z tego świata zabrać, bo zawsze, gdy udajemy, że jakaś rzeczywistość nie istnieje, to prędzej czy później to dziecko dowie się, że istnieje i wejdzie tam zupełnie na własnych zasadach, więc jednak lepiej jest je przez ten świat przeprowadzić. Chciałam, żeby bardzo mocno po prostu wybrzmiało to, że my dorośli, często korzystając na co dzień z internetu, pracując, korzystając z nowych technologii, czy kontaktując się ze swoimi znajomymi właśnie za ich pośrednictwem, robimy to w zupełnie inny sposób, niż robią to młodzi ludzie. Korzystamy z innych platform, trafiamy w zupełnie inne algorytmy, widzimy zupełnie inne rzeczy i często nawet nie wyobrażamy sobie, jakie treści dzieciaki mogą mieć wyświetlane. No i co jest tutaj receptą? No nigdy nie będziemy w stanie przez 24 godziny na dobę kontrolować dzieci, znowu, na całe szczęście, ale budowanie takiego zaufania, bliskiej relacji, w której to dziecko, które się przestraszy, jest w stanie przyjść do dorosłego, powiedzieć mu o tym, co tam widziało, jakie rzeczy go spotkały, kto go zaczepił, to jest chyba ta rzecz, do której należałoby dążyć i to jest taki realistyczny postulat, który większość ekspertów stawia na pierwszym miejscu, żeby stworzyć taką atmosferę, niezależnie od tego, czy mówimy o własnych dzieciach, czy mówimy o miejscach, w których pracujemy, czyli na przykład o nauczycielach, czy wychowawcach w różnych organizacjach pozarządowych, to warto jednak pytać dzieci i nie zakładać, że to, co my widzimy w sieci, to jest dokładnie to samo, co widzą najmłodsi.
1: No i też edukacja, tak? Czyli to w zasadzie w dużym stopniu, czy w skrócie sprowadza się do tego, żeby dzieci były świadome, jakie zagrożenia mogą tam na nie czekać. Wydaje się, że ta świadomość jest coraz większa w społeczeństwie i coraz więcej różnych instytucji, placówek przekazuje te informacje, te treści, chociaż pewnie nigdy nie za wiele tej edukacji, ale jeszcze kolejny przykład, który chciałabym przytoczyć i bardzo głośna sprawa, może też nie przez wszystkie media podchwycona, tak jak obserwowałam, no ale jednak wywołała bardzo duże emocje w społeczeństwie i sprawa związana z panią Rzecznik Praw Dziecka i odebraniem dzieci rodziców, umieszczeniem ich w placówce interwencyjnej. Te dzieci już później w zasadzie no, wróciły do mamy. Nie chcę opisywać całej tej sprawy, bo ona jest jakby szeroko znana i też w poniedziałek chociażby na antenie też dużo o niej rozmawialiśmy, ale bardziej o tym, co się zadziało, tak? Czyli znowu jaka była reakcja społeczna. Oczywiście bardzo dużo głosów krytycznych, jeśli chodzi o zachowanie Rzecznik Praw Dziecka. Były też głosy za, które z kolei przywoływały sprawę Lex Kamilek i że jeśli nie podejmiemy działań, to też nie wiemy, jakie byłyby tego może inne przyczynki, ale kilka komentarzy, tak? W kierunku akurat tutaj pani Rzecznik Praw Dziecka. Nienawidzi dzieci, chora lewaczka. Ta kobieta jeszcze dziś powinna wyjść z urzędu w kajdanach. Rzecznik Praw Dziecka, która nienawidzi dzieci. I teraz znowu chciałabym na to spojrzeć szerzej, czyli znowu wchodzimy w miejsce, czyli do tego internetu, gdzie w zasadzie możemy powiedzieć wszystko bezkarnie.
0: To, co mnie najbardziej przeraziło w tej historii, to nawet nie te komentarze, bo myślę, że każda osoba publiczna, każda osoba, która taką działalność prowadzi, jest już przyzwyczajona do tego, że z takimi komentarzami musi się liczyć. To, co
1: choć
0: bardziej,
1: chyba tak nie powinno być, tak mimo wszystko.
0: Tak nie powinno być, ale one nie zdziwiły mnie tak, czy nie wzbudziły we mnie takiego smutku, jak to, jak obserwowałam, jak relacjonowały tę sprawę media. Miałam poczucie, że są opowiadane dwie alternatywne historie, które nie mają ze sobą zupełnie nic wspólnego. Nie było wiele miejsc, wiele redakcji, które faktycznie starały się dociekać, co wydarzyło się w tej sprawie. Jedna strona mówiła o tym, że rzeczniczka to rzeczywiście osoba niestabilna, która nadużyła swojej władzy, która właściwie łamała cały szereg różnych procedur. Część z tych elementów historii się potwierdzała, część się nie potwierdzała, to nie miało żadnego znaczenia. Druga strona z kolei nie brała pod uwagę tego, że rzeczniczka mogłaby przekroczyć swoje kompetencje, co też nie jest w takich sytuacjach czymś poprawnym, czymś odpowiednim, bo gdybyśmy przyjęli, że za każdym razem każdy urzędnik może przekraczać swoje kompetencje, to też jest świat, którego byśmy nie chcieli. Ale mam takie przekonanie, że media podzieliły się już tak bardzo w tej historii, że właściwie przestało im zależeć na tym, żeby dotrzeć do sedna sprawy, do tego, co tam się wydarzyło, a sprawa była bardzo złożona i bardzo nieoczywista.
1: I dalej jest
0: wiele znaków zapytania i wciąż nie wiemy dokładnie, co tam się wydarzyło i sprawa będzie jeszcze badana, jest cały czas rozwojowa. No i w ślad za tymi mediami poszli wyznawcy tychże tożsamościowych mediów, którzy nie szczędząc słów krytyki wobec rzeczniczki lub z drugiej strony wobec autorów materiałów krytycznych wobec tej kobiety potrafili wyrywać naprawdę wiadro pomyli i być zupełnie, zupełnie brutalnym w tych ocenach.
1: A my rozmawiamy z Karoliną Olejak i za chwilę wracamy do naszej rozmowy.
2: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Ze mną niezmiennie Karolina Olejak, szefowa newsroomu Polsat News i autorka książki Nienawidzę ich. My już sporo przytoczyłyśmy tych przykładów ciężkich, trudnych, które ostatnio się wydarzyły i wręcz szokujących, a nawet i skandalicznych. Tutaj chociażby właśnie temat atak nożownika w Jarosławiu, czy próba zamachu przez 13-latka w szkole. I też sprawa dotycząca odebrania dzieci rodzicom przez Rzecznik Praw Dziecka. Ale skupiłyśmy się na tym, co tak naprawdę, jaką reakcję wywołało to w społeczeństwie i w internecie. I teraz wracam do twojej książki, Karolina, bo w tej książce Nienawidzę ich przytaczasz słowa, rozmowy osób, które udzieliły tobie w jakimś sensie głosu, czy też były po różnych rozmowach u psychologów i opowiadały, z czego u nich wziął się, co tak naprawdę spowodowało, że ich związki się rozpadły, rodziny, zerwali kontakt z rodziną, z przyjaciółmi. Jeśli mogłabyś jakoś to tak zebrać i powiedzieć, czy to dobre pytanie, kto tu jest winny, gdzie szukać przyczyny tak naprawdę tego, że w naszym społeczeństwie my potrafimy właśnie hejtować, krytykować i bardzo często nie mamy poczucia, że czeka nas za to jakakolwiek odpowiedzialność.
2: To, co łączy te wszystkie historie, to jest fakt, że pozornie poszło o politykę, o kłótnie, o konkretne sprawy związane z bieżącą bardziej lub mniej polityką, ale gdy podrapało się trochę i w tę historię wsłuchało, to na koniec okazywało się, że tam głęboko i na dnie był lęk albo zazdrość tych ludzi. To były te emocje, które jedną i drugą stronę bardzo mocno napędzały do tego konfliktu, które sprawiały, że był w stanie zobaczyć w tych bliskich sobie osobach jednak kogoś wrogiego. No i żeby odpowiedzieć na twoje pytanie, kto jest temu winny? No z jednej strony moglibyśmy każdy spojrzeć na siebie krytycznie, zastanowić się, czy w takich sytuacjach też reagujemy właściwie, adekwatnie, czy te emocje nas ponoszą. No ale z drugiej strony mamy też tych, którzy dolewają oliwy do ognia.
1: I kto tutaj jest tym dolewającym głównie? Czy masz na myśli polityków? No podejrzewam, że tak. Chociaż akurat te sprawy, które przytoczyliśmy, też można politycznie rozegrać.
2: Można rozegrać. Zresztą politycy nawet chwili nie czekali, żeby każdą z tych spraw spróbować rozegrać. Nielicznie tylko próbowali się dystansować, czy zachowywali się z takim spokojem i z dystansem wobec i pokorą wobec tych trudnych historii, o których rozmawiałyśmy. Ale współczesna polityka jest polityką opartą na emocjach. Rzadko kiedy rozmawiamy faktycznie o sprawach, o faktach, o tym, jak chcielibyśmy reformować państwo, jak chcielibyśmy podchodzić do różnych spraw. Częściej odbywa się to na poziomie emocji. Dla polityków to jest szalenie wygodne, bo gdybyśmy rozmawiali o tych programach i o reformach, które chcielibyśmy, żeby rząd przeprowadzał, czy żeby opozycja pilnowała, jakich chcielibyśmy, żeby opozycja pilnowała tematów, to politycy mają taką obawę, czy byśmy przypadkiem nie zaczęli ich rozliczać. A w momencie, kiedy zajmujemy się swoimi emocjami, tymi konfliktami, które bardzo często w ogóle nie istnieją, albo toczą się obok sprawy, o której wydaje nam się, że rozmawiamy, jest znacznie łatwiej. No, drugim winnym, skoro już tej nomenklatury używamy,
1: są media.
2: Są oczywiście media. No właśnie, i tutaj
1: bo nie chciałabym tak tutaj nas tak pozostawiać i powiedzieć, że tutaj nic się takiego nie dzieje. Ja też jak obserwuję, w jaki sposób media funkcjonują, myślę, że państwo też nieraz tego doświadczyli. Clickbaity, klikalność tytułów. Im bardziej sensacyjny tytuł, tym większą ma przyciągnąć rzeszę odbiorców, a kiedy wchodzisz do środka, to w ogóle nie ma nic. Cała treść z tym, co było w tym tytule, który tak krzyczał, alarmował. Czy faktycznie to też jest niestety taka nagonka i takie przyciąganie, że szukamy sensacji, a zły news to jest tak naprawdę dobry news?
2: Dokładnie tak jest, chociaż w mojej redakcji doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest bardzo krótkowzroczne.
1: W naszej redakcji również, w Radiu Plus. Tak. Ale patrzę szerzej, tak? Patrzę w ogóle jakby na szerokie spektrum mediów i różnych portali internetowych, tak? Bo jest tego cała masa.
2: Tak, oczywiście na pewno znalazłyby się przykłady, gdzie i my mamy coś za uszami. Miałam na myśli to, że taki szacunek do czytelnika, widza, słuchacza jest bardzo ważny, bo taka polityka clickbaitów jest krótkowzroczna. Człowiek, który zostanie oszukany przez tytuł, pod którym niewiele się kryje, nie wróci drugi raz, więc warto sobie zdać z tego sprawę tutaj, analizując media, i myślę, że to jest taka rzecz, którą warto na pocieszenie powiedzieć, bo mam nadzieję, że coraz więcej redakcji jednak będzie to dostrzegać, no ale z drugiej strony jest ten alternatywny świat redakcji tożsamościowych, które już nie mają ambicji opowiadać o świecie takim, jakim jest, opowiadać o faktach, o tym, jak informować po prostu społeczeństwa i pokazywać, jak dane wydarzenia wyglądały. I tutaj wspomniana historia rzeczniczki jest tego najlepszym przykładem, jak bardzo można stworzyć zupełnie dwie alternatywne wersje tej samej historii. I to zaczyna się opłacać, ponieważ wszystkie badania pokazują, że coraz bardziej korzystamy z mediów właśnie w ten tożsamościowy sposób, że chcemy, żeby w miejscu, w które czytamy, oglądamy, słuchamy, mówiono dokładnie tym językiem, który znamy, który cenimy, który lubimy, żeby ktoś nam powiedział, że dobrze myślimy. I to jest zjawisko, które determinuje to, jak media funkcjonują, więc tutaj koło się zamyka. Trochę jest tak, że media kreują taką rzeczywistość, trochę jest tak, że odbiorcy tych mediów tego oczekują, więc media jeszcze bardziej idą w tę stronę, jeszcze bardziej podkręcają emocje w jednym kierunku, więc myślę sobie, że to jest bardzo skomplikowana układanka i nie będzie łatwo z niej uciec.
1: A platformy społecznościowe? Bo przecież tutaj jest cała machina tak naprawdę możliwości, tak? Komentowania, lajkowania, dawania jakichś złych emotek, smutnych, czy tam niezadowolonych. Tutaj dopiero się dzieje, tak? I myślę, że wielu z naszych słuchaczy może miało taką akurat sposobność, albo niestety sami doświadczyli jakiegoś hejtowania, komentowania i tak dalej. Wydaje mi się, że to też jest ogromna przestrzeń i tak naprawdę nie wiem, na ile odpowiedzialność do końca tych platform społecznościowych, skoro przepuszczają tego typu różne komentarze, pomimo często zgłoszeń ich użytkowników.
2: Bo platformy społecznościowe zarabiają na tym hejcie, na tej nienawiści, dlatego że to takie treści przyciągają uwagę, takie treści zatrzymują odbiorcę, gdy scrollujemy kolejne rolki, filmiki, oglądamy kolejne treści, to częściej zatrzymujemy się, to pokazują badania, na tym, co wzbudza w nas negatywne emocje, a nie na tym, co jest pozytywne i nie ma takiego wyraźnego przekazu. I to jest system naczyń połączonych. Media antyspołecznościowe, bo ja już bardzo polubiłam to określenie, które weszło jakoś do debaty, bo...
1: Antyspołecznościowe, będę pamiętać.
2: Bynajmniej nie tworzą w żadnej społeczności. Determinują też to, jak funkcjonują duże media, bo większość dużych redakcji, również w tych mediach społecznościowych jest, żeby docierać do czytelników, czy do widzów, więc ten świat tak bardzo się przenika, że te zasady, które znamy z mediów społecznościowych, idą gdzieś tam dalej. I faktycznie jest tak, że media społecznościowe też przez algorytmy, w których korzystają, podsyłają nam takie treści. Tutaj pewnie znowu fajnie byłoby wrócić do tego tematu najmłodszych, bo to oni najczęściej mają podrzucane te najbardziej agresywne treści i znowu powtórzę, że często nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo, bo zupełnie inne rzeczy pojawiają się dorosłym użytkownikom, a zupełnie inne dzieciom, które w ogóle nie powinny być na tych platformach, ale to już pewnie na inną rozmowę,
1: tak,
2: jak bardzo
1: już
2: jest
1: na
2: to,
1: inną rozmowę.
2: Jak jest
1: już dziś
2: to
1: raczej nie
2: obchodzone, jak to jest wszystko obchodzone. Ale kończąc wątek, w ogóle mam poczucie, że wydarzyła się jeszcze jedna rzecz. Te algorytmy, które podsuwają nam cały czas treści, które chcemy widzieć, to jest jedno, ale rozmawiałyśmy tutaj w przerwie o historii artykułu, który wydawało się jednej grupie, że jest czymś, co czytał każdy, co widział każdy, a my, nam one zupełnie umknęły, dlatego że właśnie algorytmy działają w ten sposób, że widzimy już zupełnie inne rzeczy i nie mamy nawet takiego wspólnego świata, o którym moglibyśmy rozmawiać i w którym się spotkać. I to jest dopiero przerażająca perspektywa.
1: I wtedy się okazuje, że każdy z nas żyje w jakiejś innej, alternatywnej rzeczywistości, choć tak naprawdę tak nie jest. Powiedziałaś o takie słowo, też wydaje mi się klucz, tak? Zarabianie, tak? No bo na tym zarabiają, no i platformy społecznościowe, ale też i media przecież zarabiają na tych kliknięciach, tak? Na tym, że coś się tam otwiera i tak dalej. I wrócę do tego, co na początku, na co zwróciłaś uwagę. Tak naprawdę przecież każdy z nas, tak? Jest i na jakby końcu, i na początku tego, nazwijmy to już, łańcucha pokarmowego, jeżeli tak można powiedzieć, w tej układance. I w zasadzie, no my też decydujemy. To nie jest tak, że nagle wpadamy w jakiś taki wir i nie wiem, inni po prostu tak na nas oddziałują, tak nami manipulują, że my już nie mamy własnej woli, nie możemy zdecydować. Choć patrząc na to, jak inni sobie pozwalają, tak? Co to znaczy pozwalają? No właśnie, hejtują, zamieszczają bardzo, no, niewybredne komentarze, to może też czujemy, że my tak możemy, tak? Wspomniałaś też o osobach, które są osobami publicznymi, że w jakimś sensie one, no nie wiem, czy powinny się przyzwyczaić, czy być bardziej oswojone z tym, że no, spotkać ich może, no, taki hejtujący komentarz. No, ja jestem tego zdania, że w zasadzie nikogo to nie powinno spotykać. Absolutnie, no, widać, że te osoby, które są na świeczniku, takich komentarzy mają całą gamę, całą masę. I też mam takie wrażenie, że im ktoś wyżej postawiony, na wyższym stanowisku, bardziej rozpoznawalny, jeżeli przyzwala sam na takie zachowania, to innym jest trochę jakby, nie wiem, czy łatwiej, czy po prostu podążają, bo jeżeli on tak może, to dlaczego ja tak nie mogę napisać?
2: Ja z tobą się totalnie zgadzam, że to nie powinno wyglądać w ten sposób, że ktokolwiek powinien być pogodzony z tym, że takich komentarzy jest wiele. To nie jest coś, czym powinniśmy tak po prostu sobie żyć. Mam na myśli to, że osoba publiczna ma trochę więcej narzędzi do reakcji, reagowania w takich sytuacjach, bo często jest tak, że za taką osobą stoi jakaś instytucja, ma przynajmniej możliwość albo wiedzę, gdzie zgłosić taki komentarz. Częściej też siłę sprawczą, żeby taki komentarz faktycznie zgłosić gdzieś w odpowiednim miejscu czy służbach, czy wie w ogóle, jak to zrobić, jakaś ścieżka, gdy taki hejt pada na osobę zupełnie bezbronną, na przykład na takie dziecko, które mieszka w mojej miejscowości, nie ma rodziców, którzy mogliby mu pomóc, którzy mogliby go wesprzeć, to wtedy po prostu ta sytuacja jest jeszcze trudniejsza, jeszcze gorsza, więc to chciałam powiedzieć przede wszystkim, mówiąc o osobach publicznych, ale tak, żyjemy w rzeczywistości, gdzie jest to normą i nie ma znaczenia, co robisz, jak robisz, co jest faktem. Ważne jest dla komentujących to, czy pasujesz do ich oczekiwań, czy pasujesz do ich wizerunku świata i to, myślę, wiele osób publicznych doświadcza na co dzień.
1: Jakaś, nie wiem, złota rada, refleksja, wniosek na koniec naszej rozmowy, który też może wynika z rozmów, które poprowadziłaś do książki. Ja tylko podpowiem i powiem, że w pewnym momencie, czytając książkę, miałam wrażenie, że Karolina chce wszystkich nas wysłać na kozetkę, żeby każdy z nas odbył terapię. Być może to nie ten wniosek, ale jak w zasadzie my możemy, no, na co dzień z tym walczyć, tak? Żeby też nie popadać w takie masowe, nie wiem, krytykanstwo, bo konstruktywna krytyka wręcz jest potrzebna, tak? Ale my tutaj patrzymy na coś, co no nie jest konstruktywną krytyką, tylko próbą dorzucenia jeszcze komuś mocniej.
2: Spokojnie, Magda, nie będę wszystkich na siłę wysyłać na terapię. Tutaj mogę cię uspokoić. Ale tym, co możemy zrobić, to zatrzymać się chwilę i zastanowić, skąd w nas te głębokie emocje. Nie uciekniemy całkowicie od tego świata i chyba nikt nie będzie próbował tego zrobić, a przynajmniej niewiele osób ma takie zasoby, możliwości czasowe, finansowe, żeby zupełnie zrezygnować z tego świata mediów społecznościowych, antyspołecznościowych. I gdzieś tam w tym świecie zawsze będziemy. No i od nas zależy, co z tym zrobimy. Ja bym nie liczyła na to, że politycy ochłodzą emocje, nie liczyłabym na to, że media zrezygnują z nakręcania emocji, tym bardziej platformy antyspołecznościowe, więc to, co nam zostaje, to zastanowić się sami ze sobą, co my możemy zrobić, kiedy w nas pojawiają się te emocje bardzo silne, to czy faktycznie ta sprawa jest dla nas istotna, czy daliśmy się wkręcić w jakąś spiralę, w jakiś schemat. Rezygnujesz czasem z telefonu, zostawiasz gdzieś?
1: I to też bym chyba podpowiedziała sobie, ale i słuchaczom. Ten moment wylogowania się, tak? Trudno mi jest zostawić telefon i go, że tak powiem, wyłączyć, ponieważ tam też jest moja praca, tak? W bardzo dużym stopniu i w zasadzie niestety ja jestem też pracoholikiem, mogę to powiedzieć głośno chyba na antenie i gdzieś ta praca bardzo mocno mnie wciąga, tak? Więc w pewnym momencie nawet jakbym chciała, to trudno mi, że tak powiem, się wylogować, ale chyba to jest dobry kierunek, żeby chociaż próbować na chwilę wylogować się i pobyć z najbliższymi, nie wiem, z przyrodą, pięknie natury.
2: Znam tę trudność doskonale z autopsji. Myślę, że te wszystkie firmy wiedzą doskonale, co zrobić, co nam pokazać, żeby jeszcze bardziej nas wciągać, a tym bardziej, jeżeli ma się taką pracę, która wymaga bycia cały czas na bieżąco, to też, umówmy się, jest łatwa wymówka, żeby w tym świecie cały czas być. Z jednej strony praca, ale z drugiej strony gdzieś tam zawsze pójdzie się z tym wszystkim dalej. Ale chociaż próbować. Kiedyś to, co robi wrażenie, kiedyś zobaczyłam taką symulację, ile lat życia straciłabym, gdybym spędzała przed ekranem telefonu tyle czasu, ile robię to do tej pory i naprawdę było to przerażające. To jest kilka lat życia. Można poszukać sobie takich kalkulacji i wtedy to robi to wrażenie.
1: Tak, to może na bardziej uzmysłowi. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Karolina Olejak była moim Państwa gościem. Dziękuję Karolina
2: serdecznie.
1: I do zobaczenia następnym razem.
2: A już, Magda, ciebie koniecznie. Dzięki.
1: Już za chwilę Mariusz Doromoniec i Magdalena Jędrusik. Będziemy rozmawiać o powstańcach warszawskich oczami osób, które na co dzień im pomagają.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Po reklamie.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: A ze mną już zapowiedzeni przed przerwą goście Magdalena Jędrusik i Mariusz Doromoniec. Witam was bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry.
3: Dobry wieczór.
1: I dobry wieczór.
2: Dzień dobry.
1: No, nieprzypadkowe spotkanie, nieprzypadkowa okoliczność. Jutro, czyli 2 października 1944 roku, zakończyło się powstanie warszawskie, wszyscy wiemy jak, no niestety klęską, upadkiem powstańców. Bardzo często słyszę takie słowa, że o powstańcach mówimy tylko w okolicach 1 sierpnia, tylko kiedy wspominamy rocznicę wybuchu powstania warszawskiego, a tak naprawdę to ludzie, którzy funkcjonują, żyją na co dzień, którzy mają swoje problemy, wyzwania, potrzeby dnia codziennego. I tym bardziej wielka radość, że moi goście, którzy dzisiaj przybyli do studia, to osoby, które są wolontariuszami, które na co dzień pomagają powstańców, dbają o ich pamięć, ale też przede wszystkim starają się im pomagać. No i
2: Towarzyszyć.
1: Zacznę od Magdaleny. Magdaleno, całkiem niedawno też miałam wielką przyjemność i zaszczyt rozmawiać z Janiną Jankowską Jasią, 99-letnią sanitariuszką Powstania Warszawskiego. Ty jesteś jej wolontariuszką? Jak to w ogóle się stało, że wasze drogi się spotkały?
2: Och, to zupełny przypadek, jak często w życiu bywa. Zostałam poproszona o to, żeby dla powstańca, który już zresztą odszedł, zorganizować spodnie. Taka szybka akcja, bo jakaś była uroczystość. Zorganizowałam te spodnie, po czym przywiozłam te spodnie do domu powstańca na Nowolipie. No i od tego się zaczęło. Zapytano mnie wówczas, czy ja nie myślałam o tym, żeby zostać wolontariuszką. Nigdy w życiu o tym nie myślałam. Zostałam tą wolontariuszką, tam jakiś tam filtr przeszłam, było spotkanie z panią psycholog. Ostatecznie rzeczywiście tą wolontariuszką zostałam i przyjechałam na pierwszą, po raz pierwszy do domu powstańca. Było to 14 lutego, pamiętam. I spotkałam, ja taka zagubiona w nowym miejscu, spotkałam panią, która siedziała sobie sama. I jak się okazało, było też po raz pierwszy. I to była pani Janina Jankowska. I zaczęłyśmy rozmawiać.
1: No to niesamowity, nie wiem, czy zbieg okoliczności, czy przeznaczenie. Ile lat temu to było?
2: Ojej, cztery?
1: Cztery
2: Kilka
1: lata. Cztery lata. Natomiast tak troszkę pójdę do finału, bo też słyszałam to w rozmowie z panią Janiną, ale też wybrzmiało to na naszej antenie Radia Plus, gdzie ona w bardzo pięknych słowach mówiła o osobach, które właśnie na co dzień pomagają. Jest ich też, że tak powiem, więcej, tak? Mm-hmm. Bo jeszcze jest wolontariusz Bartek.
2: Tak, jest kilkoro wolontariuszy, tak.
1: Ale powiedziała o was, o tobie, że traktuje was jak swoją rodzinę.
2: No, pewnie tak, bo towarzyszymy jej stale, rozmawiamy ze sobą stale, słyszymy o jej radościach, o jej troskach, o takich sprawach ważnych i czasami takich bardzo, bardzo prozaicznych, takich dotyczących codziennego dnia. Robimy razem zakupy, no całe mnóstwo rzeczy, tak jak z kimś bardzo bliskim, więc myślę, że ja ją też tak traktuję, dla mnie pani Janina jest po prostu członkiem mojej rodziny. I to jest tak, że jak ja się z nią nie kontaktuję, to tak czuję się tak, jakbym się nie kontaktowała z, nie wiem, no nie mam już babci, ale tak jak z babcią, tak jak z mamą. No to jest taka relacja.
1: Taka więź.
2: Taka więź.
1: Mariusz Doromoniec, człowiek orkiestra. No chyba będzie najlepsze określenie, jeżeli mogę tak cię, Mariuszu, przedstawić. A zacznę od pomysłu, który z roku na rok zyskuje coraz więcej osób, które wchodzą w tę akcję, którym się ta akcja coraz bardziej podoba, a mówię o akcji Riksza dla powstańców. Ty jesteś głównym pomysłodawcą, no organizatorem, oczywiście więcej osób przy tym uczestniczy, no bo trochę trzeba podziałać, żeby to dobrze funkcjonowało. Skąd w ogóle pomysł na takie przedsięwzięcie?
3: Samemu nie dałbym rady, ale skąd pomysł? Kilka lat temu jeden z powstańców warszawskich opowiedział mi historię że jechał do powstania rikszą razem z sanitariuszką, a w siedzisku rikszy mieli ukrytą broń i jakieś tam inne groźne rzeczy wtedy. No i Niemcy ich zatrzymali, wpędzili na podwórze, tam już były ciała innych ludzi rozstrzelanych i ustawili ich pod ścianą, mieli rozstrzelać. Ale ktoś rzucił w bramę granat, no i Niemcy, że tak powiem, pobiegli za tym kimś. A ta dwójka się uratowała. No i dożył do bardzo sędziwego wieku 100 lat i opowiadał też mi o tej akcji, że jechał rikszą. No i pomyślałem sobie, że to coś fajnego, żeby coś takiego zorganizować, bo będą bliżej ludzi, bo będziemy mogli przejechać przez Starówkę, jakaś kapela. Więc taki od 6 lat taki pochód, przejazd odbywa się. Od 2 lat jedziemy samochodami, kabrioletami. Z racji na wiek powstańców, no ciężko by było już taką rikszę może wejść, albo byłoby mało wygodnie. Wydaje się, że to jest lepszy pomysł. Także taki barwny przejazd się odbywa już od 6 lat.
1: No ja nie wiem, czy nasi słuchacze mieli okazję wziąć udział właśnie w tym wydarzeniu. Myślę, że część tak. Poza tym też na to wydarzenie przybywają nie tylko osoby z Warszawy, ale w ogóle z różnych części Polski. Ja sama.
3: Madzia też uczestniczy.
1: No, ja sama byłam w tym roku i w zeszłym roku. Wcześniej w ogóle jakoś nawet o tym nie słyszałam, przyznam wam szczerze. Byłam oczarowana, byłam zachwycona. Najbardziej taką możliwością bliskiej, prawie że bezpośredniej relacji kontaktu z powstańcami. Bo oczywiście oni są obecni na różnych uroczystościach, obchodach i tych związanych z powstaniem sensu stricte warszawskim, ale nie tylko, tak? Na różnych uroczystościach państwowych widzimy ich gdzieś tam, czy w ogóle, nie wiem, w telewizji można zobaczyć, w internetach, ale też generalnie widzimy ich, można do nich podejść, jeżeli ktoś bierze udział w tych Dokładnie. Wydarzeniach. A tutaj jest taki moment, że tak naprawdę w zasadzie jest, mimo tego, że jest to spotkanie no, publiczne na otwartej przestrzeni, to jest tak kameralnie i tak jakby intymnie, że jakbyśmy się spotkali czy w jakiejś kawalerce, czy w jakimś pomieszczeniu i mogli z nimi porozmawiać. No, mówię to dlatego, Mariusz, bo chcę ci przede wszystkim na twoje ręce złożyć gratulacje za realizację tego pomysłu, bo wydaje mi się, że to jest chyba najciekawszy i najbardziej taki, nie wiem, wzruszający moment ze wszystkich punktów, jeżeli chodzi o obchody powstania warszawskiego.
3: No tak, te podziękowania na moje ręce, ale ja chcę podziękować wolontariuszom, osobom, które ze mną to zaczęły, kontynuują, jest nas coraz więcej, więc właśnie takim ludziom jak Magda, że przywożą kombatantów, później z nimi jadą do domu. No bo to jest ważne, trudno by nam było w kilka osób zapewnić im komfortowe warunki, żeby mogły wrócić później, bo później kończymy późno wieczorem, przed północą, przed grobem nieznanego żołnierza, gdzie też jest to bardzo wzruszające, bo składamy wiązankę kwiatów i zawsze tu już jakaś refleksja następuje. Pamiętam, po pierwszym przejeździe powstańcy powiedzieli, że właśnie to było coś najlepszego, co mogli doświadczyć, że to było oddolne, że to już bez żadnych pieniędzy praktycznie, także bez żadnej instytucji, która by się pod to podpięła. Także cały czas tak
1: staramy się robić. No i Ferajna Schuwera, która tam...
3: A wcześniej jeszcze kapela Steyr akurat...
1: śpiewa, przyśpiewki, tak. Powstańcze. Osoby, które przybywają, włączają się w to śpiewanie. Historie czy wspomnienia, które opowiadają powstańcy, też są niesamowite. Oni mają taką możliwość przemówienia, jeszcze ci, którzy żyją, ci, którzy są wśród nas, bezpośrednio do osób zebranych i w zasadzie, no, tak jak powiedziałeś, to nie jest tylko taki moment, że my jesteśmy jakby oczarowani, zachwyceni, ci, którzy przybywamy, ale również powstańcy to odczuwają.
3: No tak, no w pierwszym przejeździe jechał Kazimierz Klimczak, pseudonim Szron, też mój podopieczny, który miał chyba wtedy, nie wiem, ze 106 albo 107 lat. I jechał Gacek, który był jeden z najmłodszych powstańców, który wtedy miał 90 ileś lat, tak? Także
1: Henryk Piotrowski,
3: tak,
1: pseudonim Edek,
3: jedzie,
1: zawsze ma urodziny.
3: Tak, znacie się, tak. Ma urodziny, właśnie.
1: 1 sierpnia też kiedyś tak naprawdę to w zeszłym roku gościł na naszej antenie, więc mieliśmy okazję do rozmowy i też no, niezwykły moment, tak? Ty tutaj przyniosłeś bardzo piękne fotografie. Państwo ich nie zobaczą. Ja zapytam, ale to już za chwilę po przerwie, kto na nich się znajduje, co to są za osoby. Natomiast od ilu lat ty już pomagasz powstańcom? Liczyłeś to kiedyś?
3: No nie, tak bardzo nie liczyłem, ale powiem szczerze tak, że ja się zawsze troszeczkę interesowałem historią i starszymi osobami, jakoś nawiązuję chyba dobry z nimi kontakt. I ja nie jestem z Warszawy. Jak przyjechałem w 2000 roku do Warszawy, to tak marzyłem, żeby poznać jakiegoś powstańca, i żeby się dostać za te barierki, chodziłem na te uroczystości. No wtedy z racji właśnie wieku to żyli jeszcze ci, można powiedzieć, dowódcy, którzy dowodzili jakimiś jednostkami z powstania. To mam niesamowite wtedy wspomnienia, kogoś tam spotkałem, jakiś zdobyłem podpis i tak dalej. No w końcu od jednego zapoznania do drugiego, a jak już się kogoś zna z powstańców, to łatwiej jest wejść w to środowisko, bo oni są ludźmi otwartymi, tak? Ale trzeba sobie jakieś takie wypracować...
1: ścieżkę dotarcia.
3: Opinię trzeba sobie wyrobić, tak? Zaufanie zdobyć.
1: Zdobyć ich zaufanie.
3: I wtedy, jak już się nawiązuje taką współpracę, to się odbywa, tak jak Magda powiedziała, że to są tak prawie jak rodziny. Bo my znamy przecież i dzieci tych powstańców często i jakieś inne rodziny. No, ja na przykład... Został mi jeden już teraz podopieczny pułkownik Nowakowski, no to z córką Alą jestem w bardzo dobrych relacjach. Moja żona też ją zna i tak dalej.
1: Tutaj stawiamy przecinek i za chwilę kontynuujemy naszą rozmowę. Zostańcie Państwo z nami.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker. Radio Plus Warszawa.
4: Reklama.
5: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Kiciu, a? Zgadnij, co mam dla ciebie. Podpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
7: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
8: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
7: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
8: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
7: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
8: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
4: Po reklamie.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: A ze mną niezmiennie Magdalena Jędrusik i Mariusz Doromoniec, wolontariusze, którzy na co dzień pomagają, opiekują się powstańcami warszawskimi. Magdaleno, już wspomniałyśmy o pani Janinie Jankowskiej-Jasi. No, nie sposób o niej nie wspominać, bo to jest kobieta pełna energii,

0: wolontariusza?
1: Ile czasu? No trochę to jest tak, że wszystko, co trzeba zrobić, to przede wszystkim to są te najważniejsze rzeczy. Wszystkie te wizyty lekarskie. Choć ja, tak jak było powiedziane, nie jestem z tym wszystkim sama. Jest nas więcej. Natomiast no, pani Janina trochę tak ma, że do pewnych, ja jestem przypisana do pewnych rzeczy, do pewnych zadań. Czyli wizyty lekarskie, choćby z racji tego, że jesteśmy obie dziewczynami, to to jest taka sytuacja zręczniejsza dla niej, niż pójście z jakimś, z którymś z kolegów. Więc takie wizyty zwykle razem. Czy dużo czasu? No trochę. Trochę tak, ale to trudno to tak, trudno o tym mówić, tego się nie da liczyć, bo to jest taki czas dobry. Więc to nie, ja nie mam takiego poczucia, że ja się poświęcam.
0: Ale przeznaczasz ten czas. Dobry czas, to znaczy ile? Raz w tygodniu? Raz w miesiącu?
1: Nie no, więcej niż raz w tygodniu. Więcej niż raz w tygodniu. To w ogóle, ale ja, to czasem tak jest, że każdego dnia, tygodnia niemalże, bo są jakieś wydarzenia, bo ma jakieś wizyty lekarskie, a czasem ma po prostu chandrę. Tak jest dzisiaj, ja za chwilę stąd wyjdę i pojadę do pani Janiny, która mieszka nieopodal, bo tak się umówiłyśmy, bo widzę, że ona jest w jakiejś kiepskiej formie. No, bo jest trochę przeziębiona, bo...
0: Bo już jesień, tak, już jesień, za oknem się zbliża,
1: bo
0: dokładnie.
1: W domu trochę zimno, no takie różne sytuacje, więc...
0: No, czasem to jest
1: takie ludzkie. Czasem to jest właśnie wywoływane, nawet nie planuję, ale no jakaś taka sytuacja, wyczuwam w rozmowie telefonicznej, że coś się dzieje, po prostu wsiadam w samochód i jadę. No tak jak się jedzie do mamy, do babci, do kogoś
0: Czy do bliskiego. Najbliższej osoby.
1: Do najbliższej osoby, to dokładnie na takiej samej zasadzie, bo to tak się... Bo ja tego nie traktuję jako wolontariat. Ja, no to jest po prostu ktoś ważny w moim życiu. Ktoś na zawsze.
0: Mariusz, ty już od ponad czy około 20 lat pomagasz wolontariuszom, nie wolontariuszom, tylko powstańcom warszawskim.
2: No nie tylko, ja szerzej, bo miałem kilku podopiecznych z Polski, na przykład generała Bienkowicza z Krakowa. I no częste wyjazdy do Krakowa. Tam jeszcze oczywiście był taki chłopak, który też pomagał generałowi, ale wszystkie tutaj wizyty w Warszawie i często jeszcze transporty kolejowe, to trzeba było tam jeździć. Chciało się tam jeździć. Pamiętam, jak jechałem nieraz dosyć wcześnie do Krakowa i generał już dzwonił, że śniadanie czeka na stole. Zajeżdżam, zastawiony stół. On mieszkał w Węgrzech przed Krakowem, więc z tej strony Krakowa i wtedy śniadaliśmy razem z rodziną jego.
0: Tutaj przyniosłeś, już wspominałam, do studia wybrane zdjęcie. Możesz nam zdradzić, kto jest na tych fotografiach i czy to są te osoby, które przez ten okres 20 lat to były takie dla ciebie najbliższe, z którymi
2: właśnie
0: współpracowałeś?
2: Już, no, większość znajomych właśnie powstańców, kombatantów, żołnierzy wyklętych to mam na cmentarzu. Został mi pułkownik Nowakowski Jakub, pseudonim Tomek, lat 102. No i kilku takich znajomych, którym pomagam dorywczo. Natomiast z pułkownikiem to jestem jakby w takiej właśnie rodzinnej prawie że relacji.
1: Mąż pani Janiny.
2: Tak.
1: Ona tak o nim mówi. Ja tak.
2: A na zdjęciach mam na przykład Gacka, Waldemara Nowakowskiego, pseudonim Gacek, powstańca warszawskiego, żołnierza wyklętego i zdjęcie z pandemii, kiedy nie mogliśmy się spotkać. Oni wtedy mieli chyba COVID-a w domu.
0: I tutaj
2: jest
0: taki
2: takie
0: dotyk
2: zdjęcie symboliczne,
0: przez szybę.
2: Gdzie ręka z ręką się spotyka przez szybę, dobra? Symboliczne zdjęcie.
0: Przepiękne zdjęcie.
2: Tak. I drugie zdjęcie, które też tutaj mnie wzrusza, to jest generał Bieńkowicz, który idzie ze mną pod rękę z katedry i jest takie światło przebijające przez drzwi katedry, tak jakbym go prowadził ku jasności. No, generał umarł za niedługo po tym zdjęciu.
0: Ale też takie zdjęcie tam z szablą. Widziałam, co
2: tak,
0: to za historia.
2: To całkiem świeża historia. Jeden z kombatantów zamarzył, że chciałby otrzymać szablę i ze znajomymi, też z Markiem Wernicem, zebraliśmy finanse, kupiliśmy szablę, zawieźliśmy tą szablę i on też chyba miesiąc czy półtora jak zmarł od tej akcji. Ale bardzo się ucieszył, było to dla nas bardzo wzruszające.
0: Czyli takie marzenia też mają powstańcy, a wy staracie się je realizować jak tylko możecie.
2: Tak jak Magda powiedziała, z różną intensywnością. Czasami to naprawdę, no, prawie że tydzień nie ma nas w domu. No, a czasami jest to jakby troszeczkę rzadziej, ale generalnie to mogą chyba na nas liczyć. Co dla nas jest ważne, że mogą na nas liczyć, że mogą zawsze zadzwonić. Pułkownik Nowakowski dzwonił przedwczoraj, że dostał jakiś rachunek. Nie wiadomo za co
0: się
2: tym kłopotał, tak?
1: Także ale my na nich też. Tak. Ja mam takie odczucie, że my też na nich możemy liczyć, bo

0: My, jak ja mam jakieś kłopoty, o których czasem mówię pani Janinie, staram się ją i nie obciążać, ale czasem są takie sytuacje, że o czymś tam opowiem, o tym na przykład, że mój tata choruje, to ona się bardzo dopytuje o to. Więc ona się też interesuje i dzwoni do mnie i pyta, i mówi, słuchaj, no i jak tam te wyniki, jak ten twój tata? Więc to tak jest w dwie strony, ta troska jest obustronna. My też mamy, ja wiem, że ja jestem dla niej kimś ważnym i wszystko, co się dzieje wokół mnie, też jest dla niej ważne.
1: Jak wy to w ogóle godzicie z waszymi obowiązkami zawodowymi, z rodzinami? Przecież to nie jest tak, że wasz zawód to jest bycie wolontariuszem, tak? I teraz, nie wiem, od rana jedziecie do tego powstańca wyznaczonego czy przypisanego wam i nim się zajmujecie, nie wiem, rozwiązujecie sprawy rachunku, etc., czy jedziecie do lekarza, ale tak naprawdę macie masę swoich zadań, tak jak no, wiele innych osób, a dodatkowo, tylko właśnie pytam kiedy i gdzie, w którym miejscu, no, pomagacie wyznaczonym powstańcom.
2: No, jest to trudne zadanie. W moim przypadku ja mam trójkę dzieci, kochaną żonę Madzie, która mnie teraz słucha, więc serdecznie cię, Madziu, pozdrawiam.
1: Jesteś fanką
2: tego
1: radia,
2: więc i córkę Weronikę, no bo jak nie pozdrowię, to będzie krucho w domu. W każdym bądź razie, no to jest to kosztem rodziny, tak? Kiedyś pamiętam, jeden z właśnie ze współpracowników z kancelarii prezydenta zadzwonił do mojej żony i powiedział, że jej się medal należy za to, że znosił właśnie te moje wszystkie akcje i nieobecności w domu. No, Madzia już teraz też jest w relacji z pułkownikiem i przede wszystkim z córką pułkownika Nowakowskiego, takiej koleżeńskiej. Też ona nas zaprosiła do Szwecji, do swojego mieszkania. Tam mieszkaliśmy, spędzaliśmy razem czas, także to są takie relacje. Ale ten czas wcześniejszy, kiedy mnie nie było po prostu no, ciągle w domu, jeździłem w delegacje, a pomiędzy delegacjami byłem z kombatantami ciągle gdzieś, także to było ciężkie. No, były małe dzieci i tak dalej.
1: A czy twoje dzieci, bo rozumiem, że małżonka, tak, serdecznie oczywiście ją pozdrawiamy, już włączyła się, tak, jakby w to współdziałanie? Czy to jest tak, że to przychodzi też na dzieci?
2: Na tak, dzieci? No, starszy syn, który teraz jest żołnierzem zawodowym, czołgistą w 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej, Hubert, to jeździł rikszami też, woził kombatantów, czy na defiladę, też takie akcje były. Także pomagał. Młodszy syn też ze mną czasami się wybiera i prowadzi na przykład kombatanta pod rękę, jak ja coś tam mam do zrobienia, wózek na przykład do przetransportowania. No i córka Weronika też z nami gdzieś tam chodziła w różne miejsca, coś tam pomagał jako wolontariuszka.
1: Czyli to przechodzi na całą rodzinę. A jak to u ciebie wygląda, Magdaleno? Czy to dla ciebie no jest jakąś taką, nie wiem, logistyczną łamigłówką, jak to wszystko pogodzić, czy...
0: No pewnie, że jest.
1: Czy niekoniecznie?
0: No pewnie, że jest. Ja pracuję w kilku miejscach. Jestem... Prowadzę życie towarzyskie. Mam dużo znajomych. Mam dwoje dzieci, dorosłych już, ale mam dwoje dzieci, które, no może one już tak, to, że są dorosłe i już moja córka ze mną z nami już nie mieszka, mój syn studiuje poza Warszawą, to powoduje, że tego czasu jest więcej, bo już tam, no tych obowiązków w domu jest trochę mniej. Natomiast, no jest to taka łamigłówka logistyczna, oczywiście, że tak. Czasami jest tak, że ja jakby jestem przez panią Janinę informowana o jakimś wydarzeniu, wiem, że ona chce wziąć udział, no i to ja muszę się zastanowić, kto tu jest w stanie mnie zastąpić, żeby to było, przecież nie powiem, że nie pójdziemy, tylko robię tak, żeby się znalazł ktoś, kogo ona lubi, z kim dobrze spędza czas, kto o nią zadba.
2: Godny zaufania.
0: Kto jest godny zaufania, ale też kogo ona tak
1: Czyli
0: po prostu
1: szukasz
0: lubi.
1: Po prostu zastępstwa,
0: oczywiście,
1: tak? Dla siebie, tak?
0: To nie jest tak, że ja zgłaszam do domu powstańca, słuchajcie, pani Janina nie ma z kim iść i ktoś tam się pojawi. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby ona spędziła ten czas dobrze, żeby to była jakaś osoba, którą ona lubi. Więc to bywa, że jest to łamigłówka, ale jakoś tam dajemy radę, no.
2: Magda, ale przyznasz, że i pani Jasia, i Tomek Nowakowski są bardzo aktywni. Jedni z najbardziej aktywnych
1: powstańców. Że to są osoby tak bardzo, że tak powiem, uczestniczące w różnych wydarzeniach, biorące udział, że myślę, że i 30-latkowie, 40-latkowie często może nawet nie mieliby tyle siły, energii.
2: Nie
1: to
2: wiem,
1: są ludzie, którym się energia nie kończy.
2: U pułkownika jest taki notatnik, taki kalendarz i tam potrafią być cztery jakby imprezy, cztery uroczystości jednego dnia.
0: Oczywiście.
2: Więc jakby to miała jedna osoba robić, trzeba mieć zastępstwo. Trzeba mieć grupę takich ludzi, którym pułkownik ufa w tym przypadku i żeby było bezpiecznie, żeby one też były zorientowane, no bo to trzeba się troszeczkę ogarnąć na jakieś tam z wózkiem i tak dalej, żeby wiedzieć, jak to robić.
0: Z wózkiem, jakieś takie różne zwyczaje, ale z panią Janiną to często jest tak, że wracamy z jakiejś uroczystości i już jest dosyć późno i wychodzimy ostatnio na przykład z meczu z Legii. I pani Jena mówi, no to co my robimy
1: na mecze też, tak?
2: Z tak ładnie tak, rozpoczętym,
0: z tak, ładnie, z tak dobrze rozpoczętym dniem. I mówi, pani Janina, już jest późno. Wracamy do domu. I ona jest rozczarowana, że to już powrót do domu.
1: Że to jest koniec. No, oczywiście tak. Pozdrawiamy bardzo serdecznie panią Janinę, pana pułkownika, bo już tyle o nich mówimy, że te pozdrowienia to wręcz się po prostu należą, ale też wszystkich powstańców, którzy jeśli nas słuchają, a jeśli nie, to może inni wolontariusze, może inne osoby. Za chwilę was zapytam, jak w ogóle można zostać takim wolontariuszem, gdzie trzeba się zgłosić, co zrobić, ale to już za momencik po przerwie, a za chwilę kontynuujemy naszą rozmowę.
3: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: A u mnie w studio niezmiennie Magdalena Jędrusik i Mariusz Doromoniec. Przed przerwą powiedziałam, że zapytam, jak można zostać wolontariuszem, jak można pomagać powstańcom warszawskim. No, pewnie testu może nie trzeba zdawać pisemnego, ale na pewno taki test w praktyce, w życiu trzeba zdać, żeby ten dany powstaniec chciał ze mną czy z daną osobą współpracować. Jeżeli ktoś chciałby się zgłosić, to gdzie powinien się udać?
2: Najprostsza droga, taka zupełnie oficjalna, takim tym wolontariuszem Domu Powstańca, po prostu zgłaszamy się do Domu Powstańca Warszawskiego. I tam, tam jakaś podlegamy jakiejś ocenie, czy my się tutaj nadajemy. Przede wszystkim dowiadujemy się, na czym ten wolontariat ma polegać, bo to też czasami młodym ludziom wydaje się, że to jest tylko splendor. No bo to piękne życiorysy, piękni ludzie, natomiast trzeba mieć świadomość, że to są ludzie w pewnym wieku już i to są różne sytuacje, na które niekoniecznie możemy być gotowi. W Domu Powstańca oczywiście dowiadujemy się takich rzeczy. Tam jest też spotkanie z panią psycholog, która nam opowiada o tym, co się może wydarzyć, na co mamy być przygotowani. Na to, że choćby na to, że ci ludzie odchodzą. Więc też pytanie, nigdy nie jesteśmy gotowi na to, ale jakoś tam podlegamy pewnej ocenie, więc to jest jakiś prosty sposób. No można być wolontariuszem, nie będąc jakby zrzeszonym z Domem Powstańca, tak jak Mariusz jest tym wolontariuszem. No to jest jakaś relacja, która gdzieś się pewnie...
3: Ja zacząłem dużo wcześniej, wtedy ci ludzie byli jeszcze sprawniejsi i łatwiej to było do zorganizowania. Teraz podchodząc do takiego stulatka, to ciężko moim zdaniem jest tak...
2: Ja mam znajome, które się pojawiły zupełnie inne. Jest jakaś dziewczyna, która jest dziennikarką, która się pojawiła po takiej audycji, w jakiej teraz jestem. I jest z panią Janiną zaprzyjaźniona. Są jacyś ludzie, jest jakaś koleżanka z Instytutu Pileckiego, która się pojawiła najpierw w takich sprawach, jakiejś też rozmowy, po czym się zaprzyjaźniła z panią Janiną, więc... I czy to jest wolontariusz? No tak.
3: No to musi wyjść od tej osoby, to przede wszystkim. Tak, trzeba mieć chęci, serce i czas.
2: Całe mnóstwo, najprościej w ten sposób, ale można się zaprzyjaźnić z nami.
3: Można się zaprzyjaźnić z nami i z nami działać.
1: I wtedy działać, więc jeśli ktoś z naszych słuchaczy chciałby się włączyć w taką pomoc, w takie działanie, to absolutnie polecam Magdalena Jędrusik czy Mariusz Doromoniec, na pewno chociażby na Facebooku można was znaleźć, więc myślę, że jak najbardziej tak.
2: Ale jeszcze powiem, to jest też tak, że to nie wygląda w ten sposób, że ktoś mówi, że chciałby zostać wolontariuszem, zostaje tym wolontariuszem i natychmiast przychodzi w odwiedziny do Domu Powstańca. Do domu tego powstańca. Tak. Czyli do prywatnego Domu Powstańca, bo my takich sytuacji to się nie dzieje od razu, bo to są ludzie, którzy mają otwarte serca i otwarte domy. I tu trzeba być bardzo ostrożnym. I my też często właśnie nasze wizyty u powstańca, myślę, że twoje, Mariusz, też polegają na tym, że pojawia się u tego powstańca nagle ktoś, o kim my nic nie wiemy.
3: Masę ludzi się pojawia różnych.
2: Masę ludzi chce się pojawić. I my też jesteśmy od tego, żeby podczas takiej wizyty być. Żeby ten powstaniec nie był sam, żeby on też czuł się bezpiecznie, żebyśmy byli po to, żeby zrobić kawę, herbatę, ale też po prostu dla bezpieczeństwa tej osoby, bo oni są bardzo ufni, prawda?
3: Tak, ale główna zasada jest taka, moim zdaniem, jest, że to kombatant ma być na pierwszym miejscu, czyli ja na przykład na swoim Facebooku to praktycznie nie wrzucam swoich zdjęć, czasami jak mi coś tam znajdzie, ale bardzo rzadko, wrzucam kombatantów, to co się z nimi dzieje, gdzie oni są, jakie oni mają aktywności. Dla mnie to jest najważniejsze. Kiedyś ktoś powiedział mi, że jednego kombatanta to ja wyciągnąłem z szafy, tak? Bo mało się kto nim interesował. Tam jakiś wniosek awansowy, który leżał ileś tam lat. Zebraliśmy wtedy podpisy, pamiętam, i ten awans się odbył. I ten człowiek był ciągle gdzieś. Ja te swoje jakby aktywności przeniosłem w taki sposób, że on był ciągle gdzieś na jakichś uroczystościach, był eksponowany i honorowany. I do końca życia pamiętam, że był mi wdzięczny za to, że właśnie może spełniać te swoje marzenia bycia właśnie takim honorowanym jeszcze do końca swojego życia. To jest ważne. Musimy być na pierwszym miejscu.
2: My też musimy pamiętać o tym, że my jesteśmy tą ręką, okiem, uchem tego człowieka, prawda? To nie my jesteśmy, to nie my się eksponujemy.
3: Dokładnie tak.
2: To my jesteśmy po to, żeby pomóc.
3: No i kombatant...
2: My mamy dobrze wyglądać, bo tego się też od nas oczekuje. Oczywiście. Stosownie do sytuacji, to też po to, żeby ten człowiek, ten powstaniec, ten nasz przyjaciel czuł się dobrze w naszym towarzystwie. Bo on się czuje dobrze wtedy, kiedy my jesteśmy. My też jakby...
3: No tak, trzeba się godnie ubrać. Pani Jasia akurat munduru nie nosi, ale pułkownik nosi mundur. To mundur to nie choinka. Nie wieszamy na nim wszystkiego, co nam się podoba. Musi być to zgodnie z regulaminem i że już zakłada ten mundur, to musi wyglądać jak żołnierz Wojska Polskiego, bo nim jest. I to jest ważne. W wojsku tradycja i zasady są bardzo ważne, więc ja też o to dbam, żeby on wyglądał tak, jak trzeba.
1: Co wam daje to, że jesteście tymi wolontariuszami? Co wam daje ta relacja z powstańcami?
2: Po pierwsze, przyjaźń. Po drugie, ja to zawsze mówię, że też takie szacunek dla starości. Ja się tego nauczyłam tutaj, że to jest taka naturalna kolej w życiu, że to jest coś, a potem zawsze mi się wydawało, że jak ktoś ma, nie wiem, 80 lat, to już jest w podeszłym wieku. Dzisiaj mi się to bardzo przesunęło. Dzisiaj myślę sobie, że jak słucham pani Janiny i patrzę na nią, to dochodzę do wniosku, że to po prostu człowiek jest tak długo młody, jak długo chce być młody, prawda? I radosny.
1: No mam nadzieję, że w lipcu przyszłego roku będziemy wspólnie z panią Janiną świętować 100 lat.
2: Stówę będziemy świętować, ale też to jest taka nauka kobiecości. Jak ja patrzę na panią Janinę, jak jej się chce, jak ona zawsze pięknie wygląda.
1: I ma piękną fryzurę zadbaną.
2: I fryzura, i paznokcie, i strój, i ta troska o to wszystko, o ten wygląd, to jest taka lekcja, że nigdy nie należy z tym, jakby w tym się zatrzymać.
1: Mariusz, a u ciebie?
3: No tak myślę, co my dostajemy? No, dostajemy coś, czego nie można przecenić. Dostajemy taki przedwojenny sznyt. Przypomina mi się jeden z kombatantów, który siedzieliśmy razem w jakiejś knajpie przy stoliku, przyszła kobieta, ja tak delikatnie tylko wstałem, a on później mi powiedział coś takiego: słuchaj Mariusz, nie zachowuj się nigdy tak przy mnie, jak przyjdzie kobieta. I cały wykład, jak mam się zachować. Tak, zawstydził mnie wtedy strasznie, ale to sobie zapamiętałem. No, no ten optymizm, który no mój podopieczny Jakub Nowakowski jest niesamowitym optymistą. On po prostu tak mi naładuje akumulatory, jak ja u niego jestem, że wychodzę później już taki podbudowany i wzmocniony psychicznie. Ostatnio gdzieś tam szliśmy na pocztę załatwiać jakieś sprawy i zadałem mu pytanie, wiedząc, że napisał swój życiorys od nowa całkiem niedawno i ostatnie zdanie w tym życiorysie było takie, że żyje już jako ponad 100-letni kombatant otoczony młodymi przyjaciółmi. Piękne zdanie, prawda?
1: Tak, bardzo piękne.
3: I zadałem mu pytanie, co sądzi o starości i czy jest coś w starości, co mógłby nazwać, że jest pozytywne. I on właśnie powiedział, że ten szacunek, ale oni są powstańcami, kombatantami, no to im się szacunek należy jakby z urzędu, jeśli nie mieli jakiejś ciemnej karty, ja tak uważam. Ale jeszcze taki, no bo te rady starszyzny były tam w tych ludach i tak dalej, to wiadomo, że ci ludzie mieli w różnych czasach też szacunek, ale oni właśnie to, że jest otoczony młodymi przyjaciółmi i że jest ten szacunek i że ciągle się coś dzieje, on zawsze ma jakieś sprawy do załatwienia. Więc powiedział, że w starości najbardziej go właśnie ten szacunek, że ma ten szacunek i że ma sens życia, że nie jest zamknięty w czterech ścianach. Jeden z kombatantów kiedyś siedział w takim fotelu, Waldemar Nowakowski, Gacek, miał taki fotel w mieszkaniu i kiedyś mi powiedział: Mariusz, ty sobie nie myśl, że ja chcę umierać w tym fotelu. No i realizowaliśmy za jego życia tą zasadę. Chodziliśmy, gdzie tylko można było i nie umierał w tym fotelu.
1: Słuchajcie, tak przysłuchuję się tym historiom, waszym doświadczeniom. Skąd w tych ludziach jest taka energia, taka radość, takie pozytywne spojrzenie na życie, pomimo tych strasznych doświadczeń z czasów okupacji, z czasów powstania? Zawsze mnie to zastanawia. Pytam was, bo jesteście z nimi na co dzień.
2: Umiesz powiedzieć, Mariusz? Ja nie wiem.
3: Nie wiem, no ja miałem takich właśnie znajomych, którzy mieli zrywane, wbijane szpilki pod paznokcie i byli torturowani w czasach komunistycznych, więc nie wiem, skąd u nich taki optymizm i taka chęć życia. Myślę, że to są takie jednostki, że one jednak są twarde herbatniki.
2: Bo nie wszyscy są tacy, nie wszyscy mają tę radość życia. Ja znam takich powstańców, którzy nie mają tej radości.
3: Ale czy oni są tak otoczeni opieką jak ci nasi?
2: Oczywiście, że nie. No oczywiście, że nie, ale to też jest naturalne, że tam pewnie też są jacyś wolontariusze, natomiast przebywamy z ludźmi, których lubimy. No ja jestem wolontariuszką pani Janiny, bo ją lubię bardzo, jest dla mnie bardzo ważna. Nie umiałabym tak się w pełni oddać komuś, kogo nie lubię, tak zwyczajnie.
3: Tak, bo musi być jakaś spójność charakteru, coś musi być takiego,
2: musi
3: to prawda.
2: Musi być ta chemia, musi być tak, że się chce, że mamy o czym rozmawiać. Przecież my spędzamy ze sobą dużo czasu. My jedziemy gdzieś, się szykujemy, coś, no, tutaj mnóstwo takich sytuacji, że oprócz pewnych zadań jest takie po prostu przebywanie i rozmowa o wszystkim, o niczym, no taka jak z koleżanką, jak z mamą, jak z babcią. A skąd ten optymizm? Nie wiem.
1: Powiedzcie, czy wy zauważacie, że patrząc no, chociażby na sytuację wojny za naszą wschodnią granicą, która już trwa kilka lat, czy jest jakaś zmiana, czy w ogóle jest jakiś ruch wśród młodych ludzi i widać, że oni chętniej angażują się w takie działania, czy to w ogóle nie ma wpływu na to, co się dzieje, tak, u naszych sąsiadów, czy w ogóle młodzi ludzie są chętni do tego, tak, bo wy opowiadacie o swoich rodzinach, opowiadacie o tym zaangażowaniu już wieloletnim, ale czy widać, że w młodych ludziach jest taki pęd, tak, a zmierzam jakby w finale tej naszej rozmowy również do tego, żeby jak najdłużej ta pamięć została zachowana o powstańcach, żeby ona była kultywowana również, kiedy odejdą ci ostatni powstańcy.
2: Ja mam 53 lata. I ja do końca
1: nie wyglądasz.
2: Swojego życia, dziękuję. I do końca swojego życia będę pamiętała te relacje. Będę pamiętała panią Janinę i zawsze nie wiem, co musiałoby się wydarzyć, kogo musiałabym poznać, żeby to jakoś przykryło te relacje. Myślę, że jest to absolutnie niemożliwe. Więc no, ja będę o niej pamiętała zawsze, a jak ja będę pamiętała, to będą pamiętały moje dzieci. Bo ta pani Janina u nas przy stole i rozmowa na temat pani Janiny to jest rozmowa taka codzienna, bo to tak się po prostu, no jest to jakaś ważna część mojego życia, więc siłą rzeczy, zresztą pani Janina zna moją rodzinę, bywa u mnie w domu czasami, moja rodzina bywa u pani Janiny, bo przecież jak ja przygotowuję swoją własną wigilię w domu, no to już nie mam czasu, żeby do pani Janiny pojechać, no to jadą moje dzieci z jakąś tam, nie wiem, z jakimś poczęstunkiem, z życzeniami i bardzo jestem im za to wdzięczna. Także ja zapewniam, że zawsze ona będzie zawsze w moim sercu, w mojej głowie. Zresztą tak jak ja wcześniej miałam taką bliską relację z panią Eugenią Skrobską, która już odeszła i to pani Eugenia też mnie zachwycała sobą. Słuchajcie, no taka historia, ja tak muszę szybko opowiem, jak to poszłam z panią Eugenią do doktora. Pani Eugenia miała 104, jak zmarła. Mając 102 lata, poszłyśmy do doktora i doktor, i mówi do pani Eugenia, mówi do tego doktora, panie doktorze, te moje nóżki tak słabo chodzą. Była piękną, drobniutką kobietą, taką... pamiętasz,
3: tak, ja
2: panią Eugenię?
3: Tak.
2: Cudowna osoba, ale taka dosadna też. I mówi do tego doktora, że tak te nóżki słabo chodzą, na co ten doktor spojrzał w monitor, policzył sobie, ile ta pani Eugenia ma lat i mówi do niej, pani Eugenio, pani się cofnął licznik. Dwulatki kiepsko chodzą, cierpliwości. I to też jest taka, no właśnie, to znowu jest taka nauka o tym, że nie można powiedzieć, że przecież pani jest młoda. Prawda? Trzeba wybrnąć z tej sytuacji. I myślę, to też nas tego wolontaria, czy przebywanie z tymi osobami też nas tego uczy, że my czasami musimy rozmawiać i wysłuchać tego, że za chwilę nadejdzie koniec. I przecież my nie mówimy, że on nigdy nie nadejdzie.
1: Ale trzeba umieć w tym być razem. A i ostatnie pytanie do Mariusza, bo niestety czas antenowy nasz dobiega końca, a szkoda. Myślę, że to nie ostatnie nasze spotkanie. Mariusz, jak kultywować pamięć o bohaterach, o powstańcach warszawskich? Jak ty to widzisz?
3: No myślę, że taki patriotyzm nowoczesny to takim, żeby być porządnym człowiekiem. A my, jeszcze nawiązując do tego, co mówiła Magda, jesteśmy szczęściarzami, że jeszcze, z nimi obcujemy, tak? Za chwilę ich nie będzie, bo biologia jest nieubłagana.
2: Generał czas.
3: Tak, generał czas. I wtedy będzie trudniej, bo no, tak jak mówię, ja już mam wielu tych znajomych moich na cmentarzu. Odwiedzamy ich mogiły. I to jest dużo, dużo trudniejsze. Natomiast tak jak mówię, no, do młodych to myślę, że warto być porządnym człowiekiem, tak?
1: Ja chciałam wam bardzo podziękować za to, co robicie. Myślę, że wielu naszych słuchaczy pewnie też ma takie przemyślenia w swoim sercu i oczywiście wam, ale na wasze ręce dla innych też wolontariuszy, bo przecież tak jak powiedzieliście, tych osób jest znacznie więcej i w różnej formule pomagają. Magdalena Jędrusik, Mariusz Doromoniec byli moimi gośćmi. Jeszcze raz bardzo dziękuję za rozmowę. A państwa zapraszamy już po godzinie 23 na Nocne Światła Pawła Krzemińskiego. Dzisiaj w cyklu Na Kozetce rozmowa o toksycznym wstydzie. Gościem Nocnych Świateł będzie Anna Czyżewska. Ja już kłaniam się i życzę dobrej i spokojnej nocy. Wszystkiego dobrego.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi wcześniej niż oczekiwałem. Przyszły te cieplejsze dni, zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, jakże ty, lato, lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie. Ogrzej się na parę.

0: Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła.
1: Minęła godzina 23. Paweł Krzemiński, witam Państwa. Dobry wieczór. Zapraszam do wysłuchania Nocnych Świateł. Razem będziemy jak zwykle przez najbliższe dwie godziny do pierwszej. Dzisiaj zapraszam Państwa do zmierzenia się z tematem toksycznego wstydu. O toksycznym wstydzie właśnie dzisiaj rozmawiać będziemy, a gościem Państwa i moim jest Anna Czyżewska, psycholog i terapeutka z Centrum Psychoterapii Integratywnej. Witaj, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Wstyd, no takie ludzkie uczucie, jeżeli ktoś sobie na nie pozwala, no bo żyjemy też w takich czasach trochę bezwstydnych, w związku z tym wydawać by się mogło, że są ludzie, którzy wstydu nie mają, ale są terapeuci, jak tak sięgnąłem do różnych publikacji, którzy wręcz uważają, że wstyd to jedna z najbardziej destruktywnych sił w życiu. I to, ale nie każdy. No bo ten, który mamy jakoś taki immanentnie, jako taką zdolność do zachowywania granic, do pewnej intymności, no to jest coś naturalnego i pożądanego wręcz. Natomiast ten, który jest naturalnym uczuciem, bywa, że jest zastępowany przez coś absolutnie toksycznego, co uniemożliwia funkcjonowanie. I no to jest taki wstyd już toksyczny, który no nie jest tylko jakąś niezręcznością, kiedy na przykład wstydzimy się także jakichś naszych ograniczeń, kiedy nie potrafimy być tacy, jacy może byśmy chcieli być, chcielibyśmy doskoczyć z jakiegoś poziomu, ale nie czujemy się akceptowani przez samych siebie, no, daje nam to jakieś poczucie, że nie jesteśmy wszechmocni, że nie jesteśmy idealni i to też jest dobre. Natomiast są takie sytuacje, kiedy do tego stopnia dochodzi, że wstydzimy się samych siebie, wyjść z domu, przebywać między ludźmi, coś, co nas bardzo poważnie ogranicza, wręcz zamyka na relacje. I tutaj pytanie, no skąd to się bierze? Czy to jest coś takiego, co my zabieramy w życie z dzieciństwa? Czy z tym się rodzimy? Czy to jest skutek jakichś doświadczeń, które nam się wydarzają w życiu dorosłym, które na tyle są raniące, czy traumatyzujące wręcz, że cokolwiek byśmy nie zrobili, to staje się dla nas życiową tragedią. Jakieś popełnienie głupiego, prostego błędu jest już czymś, co powoduje, że stajemy się chorzy, wpadamy w depresję, nie chcemy wychodzić z domu, przebywać z ludźmi.
2: Czy wstydu w jakiś sposób uczymy się w dzieciństwie na skutek reakcji na różne nasze zachowania przez osoby ważne, czyli naszych rodziców, nauczycieli, wujków, no, jakieś takie osoby, które mają dla nas znaczenie i które w różnych sytuacjach, kiedy jakoś się zachowujemy, nas zawstydzają. Czyli można powiedzieć, że z taką predyspozycją uczuciową człowiek się rodzi, tak? Natomiast to, w jaki sposób później to się rozwinie, zależy bardzo dużo od tego, jak reagują na nas nasi rodzice. Na przykład dzieci, jak wiadomo, w okolicach 4. i 5. roku życia bardzo, bardzo lubią pokazywać swoje pupy, że nie wspomnę innych szczęściach ciała intymnych. Uwielbiają dziewczynki podnosić spódniczki do góry na przykład, prawda? Czy jakieś tam, nie wiem, chłopcy lubią na przykład, jak przyjdą goście do domu, to na przykład najfajniejszym zachowaniem jest rozebranie się przy wszystkich gościach. I w ten sposób
1: anatomia porównawcza.
2: Tak, dzieci nas zawstydzają, a my zawstydzamy dzieci, prawda? Upominając je i jeśli oczywiście, że nie chodzi o to, żeby dziecku powiedzieć, że rozbieranie się w miejscu publicznym to nic takiego, ale jeśli nasza, jeśli żyjemy w społeczeństwie takim jak nasze, no to z założenia w miejscach publicznych nie chodzimy nago, prawda, i nie zdejmujemy żadnych części intymnych naszej garderoby. Ale chodzi o to, w jaki sposób to zrobimy, prawda? Jeżeli na spokojnie zareagujemy i powiemy, że tak, że fajnie, że chciałeś się tutaj, synku, pochwalić, ale wiesz, no teraz to nie są te okoliczności, kiedy rzeczywiście trzeba się rozbierać, zobacz, wszyscy są, jesteśmy ubrani, to ty też z powrotem się ubierz, tak? Natomiast bardzo często reagujemy nieprawidłowo, prawda? Czyli reagujemy za silnie z powodu najczęściej tego, na dzieci najczęściej dorośli reagują za silnie wtedy, kiedy sami odczuwają nadmierny wstyd. kiedy uważają, że wydarzy się coś strasznego, prawda? No bo na przykład, nie wiem, jak ksiądz oddaje mikrofon dzieciom w kościele, prawda? No to może się różnych ciekawych rzeczy dowiedzieć, tak? I albo to się skwituje salwą śmiechu, albo zareaguje się bardzo negatywnie na dziecko, tak? Jakby my mimo wszystko uczymy się toksycznego wstydu, zdecydowanie uczymy się poprzez to, że ktoś na nas zareagował bardzo negatywnie wtedy, kiedy my zrobiliśmy coś może głupiego, coś niestosownego, ale nie mieliśmy świadomości, że to jest niestosowne, tak? Natomiast myślę, że często dziewczynki mają z tym problem, tak? No bo jakby w takim wychowaniu więcej się pozwala chłopcom niż dziewczynkom, że dziewczynki są dużo bardziej hamowane, tak? Że one muszą jakoś wyglądać, muszą być grzeczne, muszą się ładnie odzywać, muszą być tam, nie wiem, dobrze uczesane i tak
1: dobrze
2: dalej.
1: Dobrze ułożone.
2: Dobrze ułożone, prawda? I jakże chłopakowi bardziej uchodzi, tak? Panienka, tak, pensjonareczka taka, prawda? Więc teraz może już tego jest mniej niż kiedyś, ale zdecydowanie wydaje mi się, że to częściej jest problem takiego toksycznego wstydu, częściej problem przeżywany jest przez kobiety, przez to, w jaki sposób one były wychowywane, że jednak chłopcom troszkę więcej się pozwalało w wychowaniu, jeśli miałabym na to patrzeć tak od strony takiej, nie wiem jak jest w tej chwili, bo teraz wszystko się już też zmienia bardzo, natomiast na pewno jeszcze jakby się tak cofnąć 20-30 lat do tyłu, to na pewno były zdecydowane różnice pomiędzy tym, na co pozwalano chłopcom, a na co pozwalano dziewczynkom.
1: Natomiast gdyby spojrzeć na takie objawy wstydu, no to możemy zauważyć, że ktoś się wstydzi, prawda? Czasami spuści głowę, gdzieś tam tak. Ramiona wyżej podniesie,
2: zarumieni się.
1: To jest takie ukrywanie się. Więc jest to w jakiś sposób uzewnętrznione. To, no widać po reakcji.
2: Tak, trudno to schować, to prawda.
1: Zdecydowanie, myślę, gorszą rzeczą jest to, kiedy ten wstyd jest uwewnętrzniony, czyli na zewnątrz jest maska, nic nie widać, a w środku dzieją się rzeczy straszne.
2: Tak, to tego później się człowiek uczy, tak, że jakby w dzieciństwie, jak doświadczał bardzo często sytuacji, w których się wstydził i nie potrafił tego ukryć, to później całe swoje dzieciństwo w zasadzie poświęca na to, jak ukryć swój wstyd, prawda? Więc rzeczywiście spustoszenia są potem niesamowite, dlatego że uczucie wstydu w ogóle, przede wszystkim mogłabym powiedzieć tak ogólnie, że nie pozwala człowiekowi się rozwijać w ogóle, poznawczo się nie pozwala dziecku rozwijać, dlatego że dziecko, które się wstydzi, nie zadaje pytań.
1: Ale mówimy oczywiście cały czas o tym toksycznym wstydzie, nie o tym takim, który jest na poziomie pozwalającym na to, żeby ten wstyd akceptować.
2: Tak. Ja nie mówię o takim wstydzie, który jest związany z rozwojem moralności u dziecka, prawda? No bo często na tej emocji właśnie rodzice mogą w jakiś sposób popracować trochę nad rozwojem moralnym u dzieci, prawda? Bo dzieci są bardzo egocentryczne, bardzo takie ksobne, chcą, dla nich dobre oznacza to, co jest dobre dla mnie, prawda? No my się z tym rodzimy, tak? Że myślimy, że to, co jest dobre dla mnie, jest dobre dla wszystkich, prawda? Więc jakby z założenia dzieci są egocentryczne, można by było powiedzieć egoistyczne czasami, tak? Jakby popatrzeć na to z zewnątrz. Natomiast od tego mają rodziców, żeby rodzice im jakby uczyli empatii. Często w jakiś sposób zawstydzenie, ale nie takie przy wszystkich, żeby upokorzyć dziecko, tak? Tylko żeby pokazać w jakiś sposób, uwrażliwić je, tak? Że to jest jakoś... Ja rozumiem, że jeżeli człowiek rodzi się z emocjami, to każda ta emocja jest człowiekowi potrzebna. Każda. I złość, i wstyd, i wstręt, i radość, i smutek. Jakby wszystkie emocje są człowiekowi bardzo potrzebne, bo są źródłem informacji dla niego. I również wstyd, przeżywany w sposób normalny, tak, nienadmiarowy, również jest emocją, która nas o czymś informuje, prawda? Czasem przeżycie, doświadczenie jakiegoś uczucia wstydu jest po to, żeby właśnie trzymać granice, prawda? Dobre. Żeby chociażby to, żeby nie zadać bezczelnego pytania drugiej osobie, na które ta osoba mogłaby czuć się zakłopotana, żeby odpowiedzieć, prawda? My sobie czasem nie zdajemy z tego sprawy, co nami kieruje, że raz się zapytamy, a innym razem się nie zapytamy, bo jakby prosta odpowiedź jest, bo wiemy, że czasem coś wypada, a czasem czegoś nie wypada zrobić. A skąd my to wiemy? Właśnie wiemy to dlatego, że pewne uczucia nam podpowiadają, że czasem można coś zrobić, czasem nie. Dlatego wstyd, jako taka, jak każda inna emocja, również jest nam potrzebna wśród ludzi, jak przebywamy w społeczeństwie, prawda? Natomiast ja mówię o takim wstydzie, gdzie przeżywany razem z poczuciem upokorzenia, z totalnym poczuciem winy, prowadzi tak naprawdę do tego, że dziecko nie może się rozwijać, bo dziecko, które się wstydzi, nie zapyta dlaczego.
1: Siebie.
2: Tak, nie zapyta dlaczego świat jest zbudowany tak i tak. Nie zada tych pytań wszystkich, które zadają małe dzieci, bo ono jest cały czas hamowane w tej aktywności. Tak, jeżeli rodzice ciągle zawstydzają dziecko, to tak naprawdę zawstydzając je, powodują, zabijają spontaniczność w dziecku. A to właśnie ta spontaniczność, którą ma dziecko, prowadzi do tego, że ono się może rozwijać. To, bo ono jest ciekawe życia, ciekawe, chce poznawać różne rzeczy, ma taką naturalną chęć i pęd w sobie, żeby poznawać świat. I w momencie, kiedy jest non-stop hamowane, kiedy wychodzi z jakąś aktywnością i jest w tym hamowane, no to ono w pewnym momencie przestaje z tą aktywnością wychodzić, dlatego że uczucie wstydu jest czymś bardzo, ale to bardzo nieprzyjemnym i to jest jedna z silniejszych form wpływania rodziców na dzieci i jedna z bardziej toksycznych jednocześnie, tak? Jeżeli rzeczywiście rodzice to stosują, to stosują
1: może,
2: bardzo silną broń przeciwko swoim dzieciom i bardzo
1: skuteczna.
2: Tak.
1: No właśnie, bo może jest skuteczna.
2: Ona jest bardzo skuteczna do tego, żeby mieć ciche i spokojne dzieci, tylko że te dzieci w naszym świecie się kompletnie nie odnajdą. Kompletnie. Nie ma takiej opcji, żeby ktoś, kto jest tak zahamowywany w dzieciństwie, żeby później poradził sobie jakkolwiek w życiu dorosłym. Kiedyś panowało takie powiedzenie, ale myślę, że ono może i było adekwatne, nie wiem, może jeszcze 100 lat temu, teraz na pewno nie, że pokorne ciele, dwie krowy zsie. Nic bardziej mylnego. W naszym świecie nie ma opcji, żeby ktoś przetrwał, mając taką zasadę w głowie, bo ten, kto się wstydzi, kto nie potrafi wyjść z tym, co ma, nie pokaże nic światu, nie pokaże swoich zasobów, nie rozwinie ich, ale też nawet jakby je rozwijał w skrytości serca, tak, to potem nie będzie potrafił na rozmowie o pracę zawalczyć chociażby o siebie, prawda? Nie będzie potrafił się sprzedać, jak to brzydko się mówi, no ale prawda jest taka, że do pracy nie zostanie przyjęty ten, kto więcej potrafi, tylko ten, kto się...
1: Kto
2: lepiej potrafi powiedzieć, co umie, nie?
1: Wrócimy do tego wątku za chwilkę. Dzisiaj o toksycznym wstydzie rozmawiamy. Anna Czyżewska, psycholog i terapeutka z Centrum Psychoterapii Integratywnej, jest gościem programu.
0: Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła.

0: Sirius. Nocne światła. Nocne światła.
1: O toksycznym wstydzie dzisiaj rozmawiamy w Nocnych Światłach. Anna Czyżewska, psycholog i terapeutka Centrum Psychoterapii Integratywnej, jest gościem programu. W czym jeszcze taka osoba, która jest hamowana w dzieciństwie, może sobie nie poradzić? No bo ten przykład z rozmową, która ma skutkować przyjęciem do pracy, jest dosyć wyrazisty, ale takie rzeczy pojawiają się raz na jakiś czas, a tak na co dzień, to co może być problemem?
2: Dosłownie to wychodzi w każdym aspekcie, bo tak naprawdę w dzieciństwie to zarówno to, że gorzej się rozwija taka osoba w szkole chociażby, tak, bo nie zadaje pytań, bo się wstydzi. Więc jeśli ma jakieś wątpliwości w szkole...
1: Znaczy nie chce zwrócić na siebie uwagi.
2: Nie chce, tak. Jakby skupienie na niej uwagi jest tak przykrym doświadczeniem. Jeszcze dodatkowo jest tak, że widać ten wstyd, ponieważ drży głos, ma się zaczerwienioną buzię, prawda, często ręce są spocone, no jakby i czasem nawet na pole, na czole występuje pot. Więc te wszystkie objawy bardzo widać. Widać, że osoba się wstydzi. Dzieci bardzo przeżywają to, kiedy nie mogą tego wstydu ukryć. I rzeczywiście wtedy, nawet jeżeli czegoś nie rozumieją, co się dzieje w klasie, na lekcji, to się nie przyznają i to ukrywają i jakby nie, po prostu przestają. No, a wiadomo, że jeżeli, nie wiem, nie zrozumiemy pewnej partii działu, nie wiem, z matematyki czy coś, to później już nie dalej nie słuchamy, bo nic nie rozumiemy z tego, więc wyłączają się i naprawdę gorzej się rozwijają. I to nie dlatego, że są mniej inteligentne, tylko dlatego, z powodu tego toksycznego wstydu jakby przestają się rozwijać. Również to się później przekłada na relacje z rówieśnikami, tak? Nie walczą o przyjaciół, nie potrafią w wielu sytuacjach powiedzieć, co myślą, prawda? Nie wyrażają siebie w ogóle, nie potrafią trenować się w asertywności jakiejkolwiek. Kiedy dzieje się komuś krzywda, zazwyczaj zachowują się konformistycznie, czyli nie dlatego, że nie wiem, uważają, że jeden chłopak ma prawo bić drugiego, słabszego, bo na przykład wewnątrz wszystko się w nich burzy, ale z powodu tego toksycznego wstydu, który odczuwają, tak bardzo boją się, że ktoś zobaczy, że co się z nimi dzieje, to się nie odzywają w ogóle, chociaż widzą czyjąś krzywdę, prawda? Więc jakby cierpią, a jednocześnie nie mogą zareagować i potem jeszcze się obwiniają o to, że są tak słabi, prawda, że nie potrafili powiedzieć tego, co myślą, jakby zaczynają pomału siebie obarczać o to, że są właśnie tak, że nie mają przyjaciół, że są głupi, że są do niczego się nie nadają, jakby mają bardzo, bardzo negatywny obraz tworzy się. No i później w relacjach z bliskimi tak samo, tak? Znaczy bardzo często w ogóle nie podejmują bliskich związków. Czy nie wchodzą w bliskie relacje, bo to jakby ryzyko jest tak duże, jakby nie chcą się narażać ciągle na to uczucie odrzucenia tak naprawdę, tak? Bo ze wstydem wiąże się odrzucenie, bo rodzice, którzy nas zawstydzają w jakichś sytuacjach, tak naprawdę odrzucają nas, nie?
1: Czyli to uczucie wstydu, które jeżeli dotyczy jakiejś sytuacji, jest tylko ulotne i może zostawić pewien ślad, ale znika, staje się czymś permanentnym, czyli tak. Czymś, co nawet staje się, można powiedzieć, cechą charakteru, czy nawet, no nie wiem, elementem tożsamości.
2: Tak, element tożsamości, zdecydowanie, tak jakby, że rezygnują z życia, zanim ono się zacznie w ogóle. To jest dramatyczne, tak, że to nie jest tak, że wchodzą w jakieś sytuacje, wchodzą w relacje,

0: taki sposób naprawdę już chory. Bardzo często mają te osoby takie doświadczenia takiego kompletnego zawstydzenia, takiego upokarzania przy innych, takiego, że wręcz są czasami obśmiewani przy znajomych, przy rodzinie, przy kolegach.
1: To jest taka postać była w filmie Sierpień w hrabstwie Osage. Pewien młody człowiek, który był tak upokarzany przez matkę, już dorosły, młody człowiek, ale dorosły, już taki, który powinien o sobie sam decydować, a kiedy znajdował się w towarzystwie matki, no stawał się małym chłopczykiem, bo ona go tak upokarzała wobec wszystkich.
0: Tak, tak, tak.
1: Zawstydzała go, że wszystko, co zrobił, musiało być złe, niedobre.
0: No właśnie, bardzo często to jest tak, że to nie mija, tak? Że ci rodzice potem dalej zawstydzają tych swoich dorosłych synów, czy dorosłe córki i to nadal działa. To jest ciekawe, prawda? Że często osoba całkowicie dorosła przy tym swoim rodzicu staje się z powrotem małym Kaziem, który kompletnie sobie nie radzi z tym, jak mama go tam przy wszystkich wyśmieje, tak? Albo ojciec. To jest strasznie ciężkie doświadczenie.
1: A czy takie osoby, które cierpią na taki toksyczny wstyd, zdają sobie z tego sprawę? Że to jest właśnie ich źródłem problemów, niepowodzeń, jakieś poczucia braku własnej wartości, zagubienia życiowego, niemożności zbudowania relacji?
0: To znaczy, no niektórzy sobie zdają z tego sprawę, tylko co z tego, jak nie wiedzą, co z tym zrobić, tak? Nie wiedzą, co z tym zrobić. Czasami ktoś do mnie przychodzi z tym, na przykład, że ma problem, przychodzi z objawem czasami ktoś, tak, że no właśnie, że się czerwieni, prawda, albo że ma spocone ręce, kiedy się wstydzi. Przychodzą z takimi problemami, czasem młodzi przychodzą, tak mówią, że chcieliby poznać dziewczynę, ale boją się do niej podejść, bo boją się podać jej rękę, bo będą mieć wtedy spoconą dłoń i co ona sobie pomyśli. I czasem jakby przychodzą z takiego jakiegoś błahego powodu i dopiero po jakimś czasie dopiero można jakby zobaczyć, na czym problem polega od strony takiej właśnie psychodynamicznej, żeby zobaczyć właśnie, jak w dzieciństwie byli traktowani jako dzieci, prawda? W różnych sytuacjach. Myślę, że bardzo ważnym elementem, znaczy bardzo ważnym problemem, jaki przeżywają ludzie w swojej seksualności, tak, to jest odczuwanie wstydu. Dlatego, że dzieci są w ogóle istotami takimi seksualnymi, prawda? Dzieci jakby i one na początku nie odczuwają wstydu, prawda? Związanego z własnym ciałem, związanego z tym, że ciało jest nagie. Dzieci są szczere, dopytują się o różne rzeczy, prawda? No nie wiem, bo chcą tam mamie wkładać rękę w bluzkę i tak dalej, tak? No i naprawdę bardzo dużo zależy od tego, jak my rodzice na to reagujemy. Czy reagujemy ucząc je czegoś, jakichś norm społecznych, ale z taką troską i z miłością, czy reagujemy wtedy na zasadzie takiej, że jak ty mogłeś, jak ty się zachowujesz, wstyd, nieładnie i jakby, czy wysyłamy właśnie jakieś takie bardzo negatywne komunikaty, to jest bardzo ważna kwestia, tak? Jak przeżywamy własne ciało? Właściwie my sobie w ogóle z tego nie zdajemy sprawy, że rodzice uczą nas seksualności tak naprawdę od pierwszych dni w życiu, kiedy zaczynają pielęgnować nasze ciało, jak jesteśmy niemowlętami.
1: Czyli to w jakiś sposób mama nas przytula, tak, albo ojciec.
0: Czy ona się też wstydzi własnej nagości, czy nie, prawda? Czy uważa kontakt ciało z ciałem dziecka jako naturalny? Czy ona już projektuje na dziecko swoje lęki, tak? Bo boi się, że nie wiem, że to jest coś niestosownego, żeby można było. Bo niektórzy mają z tym problem, naprawdę. To wydaje się dziwne, ale autentycznie niektórzy mają z tym problem, że nagie dziecko, takie niemowlę, położy się na nagich piersiach, tak? Mamy tutaj na klatce piersiowej, czy na taty klatce, że jakby, że mają taki problem z tym, że jakiś taki kontakt cielesny musi być od razu kontaktem seksualnym, tak? Więc jakby dorosła osoba, która przeżywa w kontakcie z niemowlęciem wstyd, już ten wstyd imputuje w to dziecko, tak naprawdę. Już ono wtedy doświadcza tego, że moja nagość jest czymś

0: nieadekwatnym,
1: blokada
0: tak?
1: Się pojawia.
0: Już się pojawia blokada.
1: No właśnie, a jak tutaj można rozróżnić, jeżeli już mówimy o seksualności, wstyd toksyczny męski od kobiecego? Czy one się różnią od siebie? Już mówimy o dorosłych osobach, nie o dzieciach.
0: To znaczy tak, kiedyś słyszałam na jednym z wykładów, nie mogę sobie teraz przypomnieć nazwiska, takiego amerykańskiego psychoterapeuty, który zajmuje się psychoterapią mężczyzn homoseksualnych. On mówił, że jest jedna cecha wspólna wszystkich mężczyzn, którzy określają swoją seksualność jakby jako homoseksualną, że oni wszyscy doświadczali toksycznego wstydu w dzieciństwie. Wszyscy byli, że to jest jedna cecha wspólna, bo wiadomo, że tam jest wiele różnych czynników dyskusyjnych, bardziej, mniej, tak, czynnik biologiczny, jakby to bardzo jakaś taka autorytarna matka, prawda, nieobecny ojciec, uwiedzenia seksualne w okresie tam 10 roku życia, no tam wiele różnych czynników, do których wiadomo, że to jest temat kontrowersyjny i tutaj psychoterapeuci się bardzo kłócą ze sobą na ten temat, ale on uważa, że mężczyźni homoseksualni, którzy przewinęli się, brzydko mówiąc, przez jego klinikę, on ma jakąś olbrzymią klinikę w Stanach, twierdzi, że oni wszyscy doświadczali toksycznego wstydu. Byli bardzo, bardzo silnie zawstydzani w dzieciństwie przez swoich rodziców.
1: To aż takie skutki może przynosić? Do tego stopnia, że ten jakiś, można powiedzieć, wzorzec, stereotyp płciowy, który mamy wpisany w naszą biologiczność, w naszą płciowość, ulega takiemu wypaczeniu?
0: Nie wiem.
1: To przecież nie wszystkie osoby.
0: Ja tylko mówię, że występuje. Ja mówię, że to współistnieje ze sobą. Nie twierdzę, że to jest przyczyną, tak? To znaczy, sobie zaraz przypomnę nazwisko, pewnie tylko za chwilę.
1: No bo stawiam też takie pytanie, czy inni mężczyźni, którzy doświadczają takiego toksycznego wstydu w dzieciństwie, a którzy nie są heteroseksualni.
0: Bardzo często mają problem z masturbacją na przykład, tak? Czyli wstydzą się kontaktu, dorosłego kontaktu z kobietą, nie potrafią wejść w zdrową relację seksualną, właśnie w relację seksualną z kobietą. Za to bardzo często mają problem z tym, że masturbują się, mają problemy z uwolnieniem się od pornografii, tak? Jakby w tym obcują, tak? Dlatego, że nie potrafią doświadczać przyjemności seksualnej z inną osobą, bo się wtedy wstydzą, a wstyd powoduje, że gdzieś się blokują, tak? Na kontakt z drugim człowiekiem. I po prostu uciekają. Bardzo często na przykład osoby w ogóle, które są hamowane gdzieś tam w tej sferze rozwoju seksualnego, one na zewnątrz mogą odgrywać bardzo takich, prawda, porządnych katolików, nazwałabym to w ten sposób, ale w środku, wewnątrz w ogóle nie mogą sobie uporać się ze swoją seksualnością i uciekają właśnie w masturbację. Wtedy, kiedy są sami, kiedy to, ja mówię tutaj, ta sfera dotyczy często mężczyzn, chociaż pewnie kobiety też nie omija, tak? Ale częściej mężczyźni mają z tym kłopot. Natomiast myślę, że kobiety też tego doświadczają, kiedy nie potrafią wejść w relacje z mężczyzną, bo się wstydzą.
1: Wrócimy do tego wątku za chwilę. Dzisiaj o toksycznym wstydzie rozmawiamy. Anna Czyżewska, psycholog i terapeutka z Centrum Psychoterapii Integratywnej, jest gościem Państwa i moim. Za moment wracamy ponownie.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła.
1: O toksycznym wstydzie dzisiaj rozmawiamy w Nocnych Światłach. Anna Czyżewska, psycholog, terapeutka z Centrum Psychoterapii Integratywnej, jest gościem państwa i moim. Czego właściwie dotyczy ten wstyd męski czy kobiecy w relacjach seksualnych? Wstydzą się własnego ciała, czy wstydzą się bycia mężczyzną, kobietą?
2: No, jeśli chodzi o mężczyzn, no to, to jakby przeżywanie wstydu tak naprawdę często im uniemożliwia odbycie stosunku seksualnego, tak? No bo przy takim dużym napięciu po prostu im nic nie wychodzi. A jak im, nie daj Boże, raz nie wyjdzie, to się pogłębia, tak, i w pewnym momencie może nawet dojść do takiej, no w ogóle, impotencji seksualnej, tak, która rujnuje mężczyźnie życie, prawda, no bo przecież to nie musi być tak, że on nie wiadomo, jak tutaj się musi sprawdzać, ale czasem bywa tak, że no ma żonę, tak, kocha ją i chce jak najlepiej, a okazuje się, że nie jest możliwe odbycie stosunku seksualnego, bo przeżywa tak straszne uczucia, że jakby jedno nieudane wydarzenie potrafi tak naprawdę zaważyć na wielu latach porażek. To jest, jeśli chodzi o tą sferę seksualną, to odczuwanie wstydu jest czymś potwornym dla mężczyzny, dlatego że kobiety, no nie jest to aż tak widoczne, prawda? Nawet jeżeli ona ten wstyd odczuwa, ale mimo wszystko i tak kobiecie jest dużo łatwiej ukryć pewne rzeczy niż mężczyźnie, nie? Także wydaje mi się, że w tej sferze seksualnej dużo gorzej, jeśli to odczuwa mężczyzna. Tak to widzę. Z tym sobie dużo gorzej radzą mężczyźni niż kobiety.
1: Ale czego to dotyczy właściwie? Bycia mężczyzną, czy bycia osobą, czy bycia, czy własnej seksualności właśnie?
2: To właśnie o to chodzi, że to dotyczy tak naprawdę całej tożsamości męskiej, tak? To udowadnianie, że jestem mężczyzną, bardzo często się udowadnia właśnie w tej sferze seksualnej. Kiedy on nie może w tej sferze sprawdzić się jako facet, to mu bardzo często rujnuje w ogóle jego wizję męstwa, tak? Że jakby to często jest utożsamiane, tak? Jakby no, męska zdolność do miłości, tak? Jest często kojarzona z tym w ogóle, z męskością, więc dotyczy nie tylko tej sfery seksualnej. Chodzi o to właśnie, że ta sfera seksualna jest przenoszona na wszystko inne, tak, że on w ogóle nie potrafi się postrzegać wtedy jako wartościowy mężczyzna, jako człowiek, tak jakby, że to dotyka dokładnie każdej sfery, a najbardziej się to przejawia w tej sferze seksualnej, bo jest czymś, nad czym najmniej da się zapanować w tym momencie, nie?
1: A jeśli chodzi o kobiety?
2: Jeśli chodzi o kobiety, to wydaje mi się, że oczywiście w sferze seksualnej wiadomo, że to też się przejawia, tak? W jakichś takich zahamowaniach, że brakuje możliwości, nie wiem, jakichś spontanicznych zachowań, tak? Gdzie boimy się po prostu cieszyć miłością, tak? W jakiś sposób, bo to jest sytuacja bardzo intymna, w której jedyna sytuacja właściwie, w której pozwalamy sobie nawzajem na przekraczanie granic. Oczywiście przy założeniu, że obydwie osoby zgadzają się, tak, na to, co się dzieje w tej relacji, ale w żadnej innej relacji między ludźmi nie ma przekraczania tego typu granic, co w miłości tej cielesnej, seksualnej. Więc tutaj kiedy doświadcza się wstydu, no to wiadomo, że nie będzie można przeżyć tej miłości w taki naprawdę piękny sposób, bo wstyd blokuje nas, tak? Więc jeśli mamy wyrażać emocje i przekraczać granice siebie, dosłownie, tak? No bo te ciała się ze sobą dotykają, wzajemnie przenikają też, tak? Dosłownie się przenikają, więc to jest jedyna sytuacja, gdzie zaciera się ta granica, gdzie się zaczyna, gdzie kończy się drugie ciało. Więc tutaj, jeśli doświadczamy wstydu, no to co? To jesteśmy napięci, tak? Nie potrafimy wzbudzić w sobie pozytywnych uczuć, tak? I w zasadzie niemożliwe jest oddanie siebie drugiemu człowiekowi, kiedy odczuwamy toksyczny wstyd, zarówno przez mężczyznę, jak i przez kobietę, nie? Tyle tylko, że fizycznie mężczyźnie jest trudniej. No bo u mężczyzny bardziej widać, że ma problem niż u kobiety, nie?
1: Jest tam to jakaś rada?
2: No wydaje mi się, że radą jest to, żeby przyjrzeć się, skąd to się bierze, tak? Żeby rzeczywiście zobaczyć, gdzie to się zaczęło. No a niestety, jeśli chodzi o przeżywanie tego wstydu, no to najczęściej zaczyna się tam dawno, dawno temu, w dzieciństwie. Jednak tam bym szukała. Natomiast czasem są to bardzo trudne doświadczenia w okolicach, kiedy jesteśmy nastolatkami i rówieśnicy nas wyśmiewają. Jedni się szybciej rozwijają, inni się wolniej rozwijają. Jest WF, jest basen, jest wiele różnych miejsc i sytuacji. Jesteśmy na wakacjach, na koloniach, na jakichś feriach i tak dalej, gdzie bardzo łatwo jest zranić kogoś, kto w tym okresie nastoletnim bardzo dużo zranień jest. Kiedy rówieśnicy się naśmiewają, albo dlatego, że mamy, nie wiem, że dziewczynka się za szybko rozwija i ma dużo szybciej biust, a wszystkie inne jeszcze nie mają biustu i wtedy jest tak wyśmiewana z tego powodu, że już jest tak kobietą. Albo na odwrót, prawda? Że nie wiem, że wszyscy właśnie, wszystkie dziewczyny już noszą staniki, a ta jedna jest jak deska, prawda? Albo nie wiem, tam chłopak, że jest ten, tutaj już wszyscy są rozwinięci, już im się zmieniają głosy, już jest po mutacji i tak dalej, a tu taki jeden jest taki mały, niewyględny, prawda, nierozwinięty, z głosikiem cieniutkim. I jakby bardzo dużo w okolicach, no tak ja bym powiedziała, okolice gimnazjum. To jest bardzo, bardzo dużo zranień takich, które się ciągną naprawdę w życiu dorosłym później. Bardzo często.
1: Jak długo to może się ciągnąć? Całe życie? Czy jakieś sytuacje mogą się pojawić, które z tego wyleczą spontanicznie?
2: Zdarza się, że spontanicznie można się z tego wyleczyć, jeżeli się spotka dobrą osobę, cierpliwą, kochającą, prawda, która jest wyrozumiała. Jeśli nie mamy jakichś złych doświadczeń, to pewnie jest możliwość, żeby się jakoś z tego wyciągnąć i samemu dojrzeć, ale bardzo często niestety jest tak, że im bardziej się wstydzimy, tym bardziej jesteśmy narażeni na pośmiewisko. No, tym bardziej ludzie często nie są aż tak bardzo, szczególnie w młodości, tak, nie są aż tak bardzo empatyczni. Jak widzą, że coś nas blokuje, to tym bardziej no, dzieciaki, które mają problemy z określeniem własnej orientacji, przecież są momentalnie wychwytywane i w jakiś sposób napiętnowane, więc no, najczęściej jest jednak potrzeba jakiejś takiej wewnętrznej pracy.
1: Kiedy czytałem publikacje dotyczące toksycznego wstydu, tam pojawiały się świadectwa osób, które właśnie coś takiego przeżywały przez długi czas i one twierdziły wręcz wprost, że to nie tylko relacje seksualne były dla nich problemem, ale w ogóle takie zwykłe, codzienne relacje.
2: Tak, tak.
1: Że kłopot z bliskością to jest rzecz powszednia w czymś takim, mm-hmm. że trudno się zbliżyć do drugiej osoby, trudno skrócić dystans. Często jest towarzyszy temu też uczucie niezrozumienia. Natomiast wśród tych osób była pewna grupa, która no nie widziała, że to jest, że przyczyną tego jest ten wstyd, że to nie są rzeczy, które jakoś korelują ze sobą, mm-hmm. tylko miała takie poczucie bez sensu, jakiegoś niezrozumienia, odrzucenia, niemożności zbliżenia się do innych. Nie łączyła tego ze wstydem, nie rozumiała, że jedna, czy druga, czy piąta osoba, że to jedno na drugie może mieć wpływ, albo być współzależne wręcz. Mm-hmm. I tutaj pytanie przy okazji takie, czy rzeczywiście może być tak, że wstyd swoją drogą robi pewne spustoszenie i ogranicza, ale te powody niezrozumienia czy problemów z bliskością mogą także być spowodowane czymś innym.
2: No jak najbardziej. Oczywiście, że tak. Mogą być spowodowane różnymi czynnikami, ale wstyd jest bardzo częstą przyczyną, tak, tego, że człowiek nie wychodzi do ludzi, że zamyka się w swoim domu, jakby wstyd, poczucie winy i lęk to są bardzo blisko, bardzo, bardzo lubią swoje towarzystwo, prawda? Więc wiele z tych te emocje idą w parze bardzo często. To, że byliśmy zawstydzani, to nie oznacza, że czuliśmy tylko wstyd wtedy, tak? Najgorsze w tym wszystkim jest upokorzenie. To, że ktoś nas nie szanuje jako człowieka, jako osoby, tak? Ktoś, kto wstydzie najgorsze jest to, że rodzice nie mówią nam, że się źle zachowaliśmy, czy niestosownie, tylko mówią nam, że jesteśmy B, tak? Brzydka jesteś, nieładna jesteś, nie? Jakby zawstydzanie polega na tym, że dotyka jakby naszych cech osobowości, dlatego jest takie trudne później do zbicia.
1: Nieadekwatny.
2: Tak, w nieadekwatny sposób, bo jeśli by rodzic wytłumaczył dziecku, że w kościele nie należy zdejmować majteczek, no to jest tylko zwrócenie uwagi, że w kościele nie należy zdejmować majteczek, tak? Co często dzieciom się zdarza. Ja kiedyś widziałam taką dziewczynkę, która... Było lato, mama kazała założyć spódniczkę pewnie dziewczynce, no to ona założyła, ale zdjęła majtki, a już tego mama nie zauważyła. Więc jak dziewczynka sobie podniosła w kościele spódniczkę do góry, no to cały kościół zobaczył jej pupę. Dziewczynka była bardzo zadowolona, mama za to mniej, tak? I teraz pytanie jest takie, czy jak zareaguje matka? Czy zbije dziecko na tą gołą pupę i je kompletnie upokorzy wtedy, tak? Czy po prostu dyskretnie wyjdzie z nią z kościoła, tak, i będzie się starała nie zwracać na siebie uwagi, nie? Pytanie jest takie, tak?
1: No to trzeba zimnej krwi do takiej sytuacji.
2: No to jest strasznie ciężka sytuacja, no bo kto by nie odczuł wstydu w takiej sytuacji, prawda?
1: No, nie sposób chyba taką osobę mi znaleźć.
2: No właśnie.
1: Ja sam próbuję sobie to wyobrazić, siebie w takiej sytuacji. Nie wiem, jak bym zareagował. No, bo to są silne emocje.
2: To są silne emocje i tutaj jest cały problem. A tak naprawdę mama taka powinna po prostu wziąć ją na ręce, tak? W ogóle nie zwrócić uwagi na to, co zrobiło dziecko przy innych ludziach, tak? Wyjść poza sytuację publiczną i wtedy ewentualnie dziecku wytłumaczyć, ale nie wtedy
1: założyć majtki, tak?
2: Założyć majtki, jeśli są, no bo one prawdopodobnie zostały w domu, prawda? Ale naprawdę dzieci robią takie rzeczy, dzieci są jakby, no nie wszystkie oczywiście, ale ja widziałam mnóstwo takich dzieciaków, które się w ten sposób zachowywały i one, no, akurat moje dzieci nigdy mi takiego wstydu nie zrobiły szczęśliwie. Ale no, zdarzały się sytuacje, w których dziecko w jakiś sposób mnie zawstydziło, prawda? I oczywiście no, dobrze jest wtedy nie zareagować jakoś strasznie negatywnie, tylko po prostu no, trzeba wytłumaczyć normalnie dziecko, o co chodzi, tak? Chociażby przemoc fizyczna ma bardzo duże znaczenie, czy ona była odbyta na takiej zasadzie, że dziecko dostało klapsa po prostu w pupę, czy na przykład rodzic rozbiera dziecko i nago dostaje klapsa. To jest i wstyd, i upokorzenie. To jest taki zbitek, tak straszny, że naprawdę to zostawia spustoszenia na psychice do końca życia w człowieku. Naprawdę.
1: To tutaj się zatrzymajmy, bo półmetek nocnych świateł właśnie też mija. Dzisiaj o toksycznym wstydzie rozmawiamy. Anna Czyżewska, psycholog i terapeutka z Centrum Psychoterapii Integratywnej, jest gościem państwa i moim. Wracamy po przerwie.
0: Radio Plus. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła.
1: Jesteśmy już po półmetku dzisiejszego wydania Nocnych Świateł, które trwają od 23. Dzisiaj o toksycznym wstydzie rozmawiamy. Anna Czerzewska jest gościem programu, psycholog, terapeutka Centrum Psychoterapii Integratywnej. To, że świat jest wrogi, że życie jest ciężkie, to może towarzyszyć wielu osobom. Takie uczucie z różnych powodów. Z powodu depresji, z powodu trudnych doświadczeń. Ale to może być też przykrywką dla wstydu. Dla tego toksycznego wstydu, który, jak tutaj mówiliśmy, może się maskować. Czy to jest tak, że osoba, która tym toksycznym wstydem jest, można powiedzieć, niejako owładnięta, ona stosuje jakieś maski, które pozwalają jej tego uczucia bardzo nieprzyjemnego ciągle nie przeżywać? Czy te na przykład takie ogólnikowe formy, no właśnie, świat jest wrogi, ludzie są źli, rzeczywistość jest straszna, życie jest ciężkie, potworne, nie da się żyć na tym świecie. Czy to nie jest takie maskowanie tego, że ja mam poważny problem w środku, którego nie potrafię zidentyfikować, albo przed którym uciekam, które może gdzieś wyczuwam, że jest i nawet wiem, albo domyślam się, czym on może być, ale zmierzenie się z nim ciągnie za sobą tak trudne przeżycia, wspomnienia, dajmy na to, z dzieciństwa, właśnie takiego bycia upokarzanym, że to jest po prostu nie do przyjęcia, że to są tak silne emocje, tak silne uczucia z tym się wiążą, że one są po prostu nie do wytrzymania.
2: Tak, i żeby ich nie przeżywać, to zaczynamy stosować taką strategię unikania, prawda? Jeżeli wstyd odczuwamy w kontakcie z drugim człowiekiem, tak? No bo to najczęściej jest w interakcji do tego, że zrobimy coś i druga osoba na nas reaguje i wtedy czujemy wstyd, prawda? Oczywiście, że on się potrafi rozszerzyć na tyle, że zaczynamy odczuwać wstyd nawet wtedy, kiedy tylko wyobrazimy sobie reakcję tych ludzi, czyli może ich w ogóle nawet nie być, a my już czujemy ten wstyd, to też jest możliwe, ale mimo wszystko nawet jeżeli odczuwamy go w samotności, to i tak jest na skutek wyobrażeń reakcji innych ludzi na nasz temat, na nasze zachowanie czy na to, co powiemy. Więc jeśli człowiek dojdzie do takiego wniosku, że problemem nie jest to, że ja odczuwam wstyd, tylko problemem są inni ludzie, to zacznie tych ludzi unikać, prawda? Więc często osoby, które bardzo się wstydzą, zaczynają unikać wszystkich sytuacji, w których odczuwają wstyd. Czyli zamykają się w tej klatce de facto. Przestają funkcjonować w społeczeństwie, tak?
1: Stają się więźniami samego siebie.
2: Stają się więźniami samych siebie, tak. I to jakby, no wiadomo, doprowadzone do absurdu sprawia, że oni w pewnym momencie po prostu przestają wychodzić z domu, nie? Żeby tego wstydu nie odczuwać. Wstydu, lęku, prawda? Poczucia winy, że zrobiłem coś nie tak, że coś jest ze mną nie tak, że no, po prostu bardzo mocno zamykają się na innych ludzi, więc przestają po prostu funkcjonować, jeżeli jakoś dopiero tak naprawdę dopiero walka z tym wstydem, jakby próba przeżycia tego właśnie, takiego korektywnego przeżycia, zobaczenia, bo tak naprawdę chodzi o to, żeby zdjąć poczucie winy z tego człowieka, że to, co on zrobił w tym dzieciństwie, nie było warte aż tak strasznej krytyki, prawda? Aż takiego, czy w ogóle upokarzania,
1: albo,
2: czy...
1: Albo jeszcze może ktoś mu coś zrobił i on się za to wstydzi, że ktoś inny coś mu zrobił.
2: Tak, tak. Bardzo często przecież taki wstyd często odczuwają dorosłe dzieci alkoholików, prawda? Kiedy tak naprawdę większość dzieciństwa swojego spędzali na tym, żeby ukryć koszmarne zachowania swojego rodzica, prawda, ojca czy matki, nie? Kiedy on leżał pijany albo kiedy wymiotował, prawda, kiedy musieli po nim sprzątać albo kiedy zaprosili swoich kolegów, a ojciec był totalnie, prawda, w strasznym stanie. Właśnie, to jest bardzo ważna kwestia, kiedy dzieci przeżywają, czy odczuwają wstyd za swoich rodziców, tak? Bo to jest niezmierne, nieobciążające uczucie, ponieważ dzieci naprawdę nie mają wpływu na to, co robią ich rodzice.
1: No tak, takie dziecko może się czuć nieważne, odrzucone, porzucone, niespełnione, bo nie dostaje miłości, tylko tak naprawdę musi się wstydzić za rodziców i w jakiś sposób brać za nich odpowiedzialność.
2: Tak, tak. Sprzątają, sprzątają po prostu po tych rodzicach. Tak, tak w przenośni i dosłownie.
1: Czy można powiedzieć, że to potem może skutkować taką hiperodpowiedzialnością w życiu? Tak, braniem odpowiedzialności za rzeczy, które naprawdę w ogóle w tym jego życiu nie powinny się znajdować albo stanowić coś marginalnego?
2: Tak, tak, tak.
1: Takie kontrola... Tak.
2: Zdecydowanie tak. Biorą na siebie bardzo dużą odpowiedzialność w życiu. Zresztą no, często innym jest wygodnie z tym, prawda? No bo
1: mają bohatera, który wszystko
2: tak
1: na siebie weźmie.
2: Bohater, który wszystko na siebie weźmie.
1: No tak, tylko że to grozi perfekcjonizmem, który prędzej czy później musi się skończyć frustracją, no bo nie da się być idealnym i nie da się wszystkiego zrobić perfekcyjnie.
2: Niektórzy próbują, aż w końcu organizm wysiada.
1: No, albo można osiągnąć efekt paradoksalny, bądź doprowadzić do takiego stanu perfekcji wszystko, że to już przestaje być ludzkie zachowanie, że człowiek się zachowuje jak robot, albo doprowadzić do takiego stanu, w którym jednak się dojdzie do tych prawdziwych wniosków, że świat nie jest perfekcyjny. No i skoro się... człowiek, który wydaje mu się, że wszystko może uczynić własną mocą, spotka z niemożnością osiągnięcia takiego stanu, trwałego stanu, no to może zacząć już usuwać się w cień, będąc przekonanym, że jego życie jest bez sensu, no bo nie może perfekcyjnie zrealizować wszystkich swoich pomysłów, zamierzeń, zbudować idealnej relacji.
2: No tak, bo jest wszystko albo nic, prawda? Albo będę perfekcyjny, albo nic nie będę robił, więc rzeczywiście takie stany ekstremalne, tak? Że właśnie albo się pracuje na full, nie biorąc w ogóle pod uwagę swoich możliwości, ludzi dookoła, albo właśnie później się to odchorowuje w ten sposób, że się po prostu przez długi czas w ogóle nie jest aktywnym, tak? Bo organizm jest na tyle wyczerpany, że potrzebuje się zregenerować i w tym czasie w ogóle nie daje się funkcjonować, więc to też jest bardzo wyczerpujące, że albo funkcjonujemy na pełnych obrotach, a potem musimy to odchorować i w ogóle nie funkcjonujemy.
1: Czyli co, depresja grozi takim osobom? Czy jeszcze inne schorzenia?
2: Zdecydowanie tak. Oczywiście.
1: To jest coś, co można powiedzieć, jest immanentnie wpisane w taką skłonność do depresji, to poczucie wstydu? Czy to jest, można powiedzieć, znak równości, że to musi przyjść?
2: Perfekcjonizm jest związany z depresją bardzo często. Natomiast uczucie wstydu jest takim podstępnym uczuciem. Ono właściwie wchodzi w każdy obszar i potrafi naprawdę nabruździć w każdej sferze. To jest coś, co stoi bardzo często obok różnych innych uczuć i naprawdę tak jak mówiłam, tak, człowiek się przestaje rozwijać, przestaje się zaprzyjaźniać, jakby kręci się wokół siebie, tak? Jakby na tym uczuciu wstydu bardzo różne zaburzenia się mogą rozwinąć, bo to mogą być zaburzenia lękowe, prawda? Ale właśnie też zaburzenia w obrębie seksualności bardzo często, tak? To właściwie idzie w parze jedno z drugim, ale też... No chociażby takie, że przestajemy być, bardzo często te osoby, które się dużo wstydzą, uważają siebie za nieciekawe osoby, nie? Bo one...
1: Nie mają nic do zaoferowania.
2: Tak, bo one w pewnym momencie zapominają w ogóle, że mają coś ciekawego do powiedzenia. Jakby cały czas próbują skontrolować, koncentrują się na tym, żeby nie widać było po nich, że się wstydzą, prawda? Jakby kręcą się cały czas wokół tej samej osi.
1: Czyli napięcie zupełnie, i usztywnienie. Takie.
2: Napięcie i usztywnienie, jak to skontrolować? Trochę jak z lękiem, prawda? A przestają się tak naprawdę interesować tym światem zewnętrznym, nie? Bo świat zewnętrzny daje im tyle bodźców, że tego nie są w stanie się skontrolować, więc jakby przestają faktycznie interesować się, tak? Jakby może być tak, że nie wiem, inni ludzie w kontakcie z takimi osobami myślą sobie, że ja nie obchodzę tego człowieka, on nigdy mnie o nic nie zapytał, prawda, nie interesuje się mną. Jakby można bardzo często pomylić ich z takimi zadufanymi w sobie osobami, a one nie wchodzą w relacje z drugim człowiekiem nie dlatego, że ich to nie interesuje, tylko boją się zapytać. Boją się wyjść jakby z tym, co mają na zewnątrz.
1: Czyli paradoks takiej sytuacji usuwania się w cień polega na tym, że ten wstyd jeszcze bardziej się nasila.
2: Tak, dokładnie tak. No jakby dlatego to się tak w kółko kręci. Dlatego oni coraz bardziej są zamknięci na innych ludzi i w ogóle na wszystko, co się dzieje. Jakby często rezygnują z rzeczy, które ich interesują. Nie pójdą na koncert, bo wstydzą się, że nie wiem, nie pasują do grupy, która tam będzie na tym koncercie, prawda? Więc jakby rezygnują z rzeczy, które są dla nich ważne, ciekawe, interesujące, tylko dlatego, że uważają, że w jakiś sposób nie pasują, tak?
1: Czasem. Jakiś konflikt wewnętrzny ciągle, tak?
2: Ale konflikt wewnętrzny rozwiązują w ten sposób, że nie, że myślą sobie, no dobra, to się powstydzę, ale przynajmniej będę mieć coś z tego, tak? Tylko rozwiązują go w ten sposób, że nie idą na wydarzenie, które ich pociąga. I w pewnym momencie, jeśli człowiek się wstydzi, że jest nieciekawą osobą i przestaje iść do świata, no to w którymś momencie okazuje się, że naprawdę nie jest ciekawą osobą, no bo w jego życiu się nic nie dzieje.
1: No ale to też pewnie, tak przypuszczam, jeżeli ktoś mówi, że świat jest zły, że ludzie są źli, no to jest chociażby w tym słychać, że jest jakaś złość, tylko ona jest niewyrażona. Że takie zamykanie się w sobie i w swoich uczuciach trudnych, które nie mogą zostać jakoś skanalizowane albo zweryfikowane w ogóle z rzeczywistości, to tylko jest jakaś teza, jakieś założenie, które pozwala ten świat przyjmować jako pewną wizję, od której trzeba się izolować, no to może być jakimś dodatkowym czynnikiem pogarszającym sytuację, tak mi się wydaje.
2: Tak, izolacja od ludzi zawsze pogarsza sytuację, bo wtedy odbieramy sobie możliwość sprawdzenia naszych lęków. Odbieramy sobie możliwość usłyszenia od innych ludzi, że jesteśmy okej, że wszystko jest w porządku, że mamy prawo do różnych rzeczy, że możemy się mylić, że możemy zadawać różne pytania i nie ma w tym nic złego, że nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi co najwyżej, tak, że jakby odbieramy sobie możliwość dostarczania bodźców, które są przeciwne do tego, co się spodziewamy. Więc im bardziej się izolujemy, tym bardziej pogłębiamy swój problem.
1: Czy takie osoby cierpiące na toksyczny wstyd potrafią zadbać o swoje granice?
2: Znaczy dbają poprzez unikanie kontaktu.
1: A w kontakcie?
2: No w kontakcie uciekają po prostu, tak? Jak ktoś ich zawstydzi, to po prostu się chowają do siebie, tak? Uciekają ze wstydem jest często tak, że trudno jest go ukryć, prawda? I dlatego uciekają, dlatego boją się konfrontacji, no bo jak ich to już dopadnie, no to wtedy nie potrafią tego powstrzymać.
1: Toksyczny wstyd, o tym dzisiaj rozmawiamy w Nocnych Światłach. Anna Czyżewska, psycholog, terapeutka z Centrum Psychoterapii Integratywnej, jest gościem państwa i moim. Wracamy za chwilę.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Petrus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Toksyczny wstyd. O tym dzisiaj rozmawiamy w Nocnych Światłach. Psycholog i terapeutka Anna Czerzewska z Centrum Psychoterapii Integratywnej jest gościem programu. Kiedy mówiłaś o tym, że osoby cierpiące na taką już ekstremalną formę tego toksycznego wstydu zaczynają się wycofywać tak, że nawet nie chcą wychodzić z domu, no to jak sobie poradzić mają z takimi rolami społecznymi, które są wpisane? No, można nie wychodzić z domu, ale w pewnym momencie umrze się z głodu albo obrośnie brudem. No, jakoś na ten chleb trzeba zarobić, albo nawet jeżeli ktoś nie jest w stanie pracować, przynajmniej pójść do ośrodka pomocy społecznej czy do takiego miejsca, które jakoś wesprze, do lekarza po pomoc, no, bo jeżeli nie, no to marnie to wygląda, przyszłość takiej osoby.
2: Znaczy, bardzo często jest tak, że ten wstyd nie jest takim osiowym problemem, z którym człowiek przychodzi, tak? To gdzieś w trakcie terapii wychodzi, że tak naprawdę jest to gdzieś tam źródłem innych problemów, prawda? Że nie przychodzą dlatego, że się wstydzą, tylko przychodzą z różnych innych powodów. I to przy okazji wychodzi, tak? Czasem, no, jeżeli człowiek się gdzieś tam zamyka w domu, no to bliscy w jakiś sposób chcą pomóc, chcą tą osobę wyciągnąć. Jeżeli to jest na tyle trudne, że nie da się tego przełamać już własnymi rękoma i siłami, zasobami, no to wtedy trzeba rzeczywiście szukać terapeuty. Kiedyś miałam taką fajną nauczycielkę od pianina i ona mówiła, że ona była zawsze taką osobą, która była bardzo wstydliwa i wszystkiego się bała, jak była młoda, i powiedziała, że postanowiła przełamać tą swoją wstydliwość w ten sposób, że zatrudniła się w radiu. No, tak, więc pracowała jakiś czas i musiała odbierać telefony, rozmawiać z ludźmi, i to bardzo pomogło jej przełamać własne właśnie lęki, własny opór, własny wstyd przed ujawnianiem się, przed tym, żeby publicznie wystawiać się. I jej ta konfrontacja z rzeczywistością bardzo pomogła i mówi, że od tamtej pory fajnie sobie radzi w życiu. Pamiętam, że ja wtedy miałam pewnie ze 13 lat, jak z nią o tym rozmawiałam. I to pewnie było bardziej w takim kontekście właśnie przełamywania własnej nieśmiałości, bo często mówi się na przykład nieśmiałość, prawda, że człowiek jest nieśmiały, boi się właśnie powiedzieć własne zdanie, boi się w ogóle powiedzieć, że ma coś ciekawego do powiedzenia. Bardzo często to mi się zdarza z młodymi ludźmi, że pracuję z nimi w terapii i dopiero po pół roku dowiaduję się, że na przykład ta osoba zna język chiński, a tamten człowiek to zdobywał jakieś nagrody w jakiś, w jakimś tańcu czy w czymkolwiek, że bardzo często te osoby okazuje się, że mają coś bardzo ciekawego do powiedzenia, tylko że one tego w ogóle nie ujawniają do tego stopnia, że nawet czasami się zastanawiam, czy w ogóle wiedzą, że to mają, tak? Bo ja to muszę gdzieś wyciągać na wierzch i mówić, no ale to czemu nie mówisz mi, że jesteś tak wspaniałą, interesującą, ciekawą osobą, tak? Co takiego jest, że ja tego o tobie nie wiem, chociaż już cię jakiś czas znam, tak? No jakby pokazuję im i dopiero widzę w tych ich oczach, że no, sami są zdziwieni. Dlaczego o tym nie mówią? Dlaczego w ogóle już są tak przyzwyczajeni do tego, że żyją w tym swoim wewnętrznym świecie, nie komunikując, że mają coś ciekawego do powiedzenia, że dopiero jakaś pozytywna reakcja na nich może spowodować, że zaczynają się troszeczkę otwierać, tak? To jakby dopiero jedna jakaś osoba ważna w ich życiu, która wyciągnie do nich rękę i powie, to jest wspaniałe, co masz do powiedzenia, albo zareaguje, to świetnie, tak? No jakby często bardzo nie są w ogóle świadomi swoich własnych zasobów. Tak są zajęci kontrolowaniem swoich lęków, różnych wstydliwych uczuć, prawda, że nawet nie pamiętają o tym, że mają coś ciekawego do zaoferowania światu. I to trzeba gdzieś z nich trochę powyciągać. Przykład tej mojej nauczycielki był niezwykle fajny, bo ona nie była bardzo przebojową osobą. Ona była raczej właśnie taką osobą, stonowaną, cichą, spokojną, ale miała w sobie dużą pewność siebie, bo przełamała, własny wstyd, własną to, że musi w jakiś sposób wystawić publicznie na ogląd innych ludzi, nie? Na ocenę innych ludzi. Przecież praca w radiu naprawdę nie jest łatwą pracą. Tutaj trzeba się naprawdę mierzyć z tym, że drugi człowiek, a to było w dawniejszych czasach.
1: No tak, jest się ciągle cenzurowanym, pod obstrzałem, tak, można powiedzieć. No, takie bycie pod obstrzałem to jest chyba jedna z tych bolączek osób cierpiących na toksyczny wstyd.
2: Tak. I ona sobie zaserwowała taką terapię szokową. No podejrzewam, że...
1: Presję.
2: Tak, tak, tak. Ale to jej pomogło, tak? To jej nie złamało, nie? No bo myślę sobie, że czasem czasem jest tak, że no, nie proponuję komuś, kto przeżywa taki koszmarnie wielki wstyd, żeby się wystawił na publiczną krytykę, dlatego że można wtedy też bardzo oberwać, nie? I jak człowiek nie ma zasobów do tego, żeby sobie z tym poradzić, no to oczywiście doświadczy porażki, a nie sukcesu, nie? Także trzeba wiedzieć, co komu, jaką dawkę tej konfrontacji dać, żeby ta osoba była w stanie to wytrzymać. Oczywiście, że w procesie psychoterapii również w jakiś sposób no musimy się wystawiać na tą konfrontację, ale też przygotowujemy człowieka do tego, żeby on mógł wytrzymać konfrontację. Na tyle musi być stabilny, że jeżeli druga osoba go w jakiś sposób skrytykuje, czy powie co.

0: Nawet jeżeli nie potrafimy sobie poradzić z takimi relacjami społecznymi, wycofujemy się z nich, ktoś, kto cierpi na ten toksyczny wstyd, nie potrafi zadbać o pracę, znajdować się w jakichś grupach społecznych, wspólnotach, chodzić na koncerty, jak to mówiłaś, no ale chciałby, żeby był ktoś, kto jest bliski, przez kogo jest się kochanym, kogo można pokochać, żeby coś zbudować, tę relację. No, jeżeli jest taki dysonans między tą potrzebą, tą chęcią, tym pragnieniem, przypuszczam, że w osobach cierpiących na toksyczny wstyd jest to bardzo mocne, że ta potrzeba takiej bliskości jest wręcz pożądana, bo myślę, że może nawet podświadomie odczuwana jako coś, co jest lekarstwem na taki wstyd, a jednocześnie
1: tak,
0: trudność w zrealizowaniu tego. Jakie to niesie ze sobą skutki, efekty? Czy jest jakaś możliwość przekroczenia siebie? No skoro ta nauczycielka zrobiła coś jakby absurdalnego, można powiedzieć, w tej sytuacji, coś paradoksalnego, no i przyniosło te efekty, to czy istnieje możliwość takiego spięcia się na szczyt odwagi i wystawienia różków, ślimaka z muszli, bierz mnie, weź mnie, przytul do siebie, pocałuj i w ogóle bądź ze mną?
1: No, ja czasami, ja kiedyś zrobiłam taki eksperyment ze swoją klientką, która właśnie się ciągle bała tej opinii innych ludzi, czyli wstydziła się w dużej mierze, że pojechałyśmy sobie jej samochodem, no zrobiłyśmy takie kółeczko dookoła, powiedzmy, w którym zatrzymywałyśmy się co chwilę i na zmianę dawałyśmy sobie jakieś głupie zadania. Nie bacząc na to, że tamtędy mogą przechodzić jacyś ludzie, prawda? I nie wiem, no miałyśmy do wykonania na przykład to, żeby zatrzymać się i skakać na jednej nodze dookoła samochodu 3 razy, tak? Żeby, no i trzeba wytrzymać jakby to, że ktoś to może zobaczyć i co z tego. No i faktycznie zdarzyło się. Ona mi kazała tam zrobić jakieś 7 pompek na ulicy, czy coś takiego. Oczywiście na takich małych uliczkach, gdzie nie było ruchu samochodowego. No i tak parę razy to ja jej zadałam, to ona mi zadała jakieś, żeby było porówno, tak? Że nie to, że terapeuta wystawia na pośmiewisko swojego pacjenta, a sam siedzi sobie grzecznie, wygodnie w samochodzie. To było takie fajne doświadczenie, że ona zobaczyła, że rzeczywiście, no tak, no inni ludzie to widzieli, niektórzy się tam zatrzymywali, popatrzyli się, może był ktoś, kto się popukał w czoło, ale generalnie nas to nie zabiło, ani jej, ani mnie, nawet nikt się nie ośmielił w żaden sposób skomentować tego, co robimy. Chociaż część osób pewnie była zdziwiona, jedna babcia coś mówiła do swojego dziecka, nie wiem co, ale być może to dziecko pytało, co my robimy i babcia próbowała usilnie wytłumaczyć, co robimy, pewnie sama nie wiedziała, co robimy, więc nie wiem, co powiedziała, ale tak jakby sposobem na przełamywanie tego wstydu jest tak naprawdę w jakiś sposób wystawienie się na to pośmiewisko i zobaczenie, no i co z tego, no i ludzie się najwyżej pośmieją, no i dobrze, no to dobra, ten pan pomyślał sobie o wariatka, nie? No i co? No ja sobie pomyślał, tak? I sobie poszedł, tak? I czy ta myśl w jakikolwiek sposób wpłynęła na moje życie?
0: Nie. No, ale może wpłynąć na jego.
1: Być może miał coś śmiesznego do opowiedzenia swojej żonie, kiedy wrócił do domu i miał z tego pożywkę. Czy w jakikolwiek sposób mnie to dotyka? Nie, ponieważ ja o tym nie wiem, nic mnie to nie obchodzi. Oczywiście, że niektórzy ludzie w naszej dobie no to nagrywają różne rzeczy, więc mógł to wystawić co najwyżej na Facebooka, tak? No, ale w sumie no nic takiego, tak naprawdę nie wiem, my często odczuwamy jakiś straszny wstyd, jak nie wiem, mamy plamę na bluzce, że w ogóle to jest, to świat się zawala, tak? Że to się nikomu nigdy nie zdarza, tylko mi, prawda? Że dziura w rajstopie albo coś takiego, prawda? Że my często się katujemy takimi głupotami kompletnymi, a to wszystko ma związek z tym, że przecież, no bo kiedy najczęściej brudzimy sobie ubrania? No kiedy, Pawle?
0: Przy jedzeniu.
1: W jakim okresie życia przy jedzeniu brudzimy sobie ubrania?
0: W dzieciństwie.
1: W dzieciństwie,
0: głównie.
1: Tak?
0: Mi to się zdarza do dzisiaj.
1: To każdemu się zdarza,
0: ja
1: nie?
0: Ja często jem w pośpiechu i szybko, no to niestety no, często mam poplamę na ubrania.
1: No okej, nie zauważyłam, widzisz?
0: Udaje mi się kamuflować.
1: Nie, po prostu uważasz to za coś normalnego, przechodzisz na tym do porządku dziennego i tego też nikt nie zauważa, tak? No po prostu zdarzyć się może każdemu, ale w dzieciństwie, kiedy zaplamimy sobie ubranie, prawda, to jak reagują nasi rodzice? O Boże, plama, ty w ogóle tych lodów nie umiesz jeść, już więcej ci nic nie kupię, kupię ci najwyżej waniliowego, bo czekoladowe za bardzo się brudzi na ubraniu, za bardzo to widać, jakby rodzice wy

0: olbrzymiają sytuacje, tak, związane ze wstydem, nie?
1: Taki garniturek komunijny piękny.
0: Tak, to najgorsze, prawda? I jakby strasznie zrzucają na nas poczucie winy za takie głupoty i dopiero w życiu dorosłym musimy zobaczyć, jaka to jest głupota, tak? Musimy się z tym w jakikolwiek sposób skonfrontować. Jeżeli nie potrafimy tego sami zrobić, to poprośmy przyjaciela, który nie wstydzi się, tak? I idźmy z tym przyjacielem w centrum Warszawy i zadajmy jakieś ludziom jakieś pytania. Przełamujmy się, tak? W jakikolwiek sposób, no nie ma, zarówno z lękiem, jak i ze wstydem, nie ma innej formy leczenia, jak tylko konfrontacja z tym, czego się wstydzimy. Nie ma innej formy.
1: To jest jedyny sposób?
0: No jedyny, tylko pytanie, czy robimy to na takiej zasadzie, jak ta nauczycielka zatrudniła się w radiu, chociaż była muzykiem, czy pomalutku, tak? Pomalutku, robiąc malutkie kroczki na małej uliczce, poskaczemy sobie na jednej nodze dookoła samochodu i zobaczy to najwyżej jedna czy dwie osoby, a potem zrobimy następny krok, a potem jeszcze następny, nie? To już jest, jak każdy ma indywidualną drogę. Jedni się lubią wystawiać na ekstremalne doświadczenia i mieć to raz a dobrze z głowy, a inni chcą małymi kroczkami przełamywać własne ograniczenia.
1: Wrócimy do tego wątku za chwilkę. Dzisiaj o toksycznym wstydzie rozmawiamy. Niebawem już ostatnia część dzisiejszego wydania programu. W studiu psycholog, terapeutka Anna Czyżewska z Centrum Psychoterapii Integratywnej.
2: Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła.
1: O toksycznym wstydzie dzisiaj rozmawiamy w Nocnych Światłach. Anna Czyżewska, psycholog, terapeutka w Centrum Psychoterapii Integratywnej, jest gościem programu. Kiedy mówiłaś o tych sposobach radzenia sobie ze wstydem, przypomina mi się opowieść pewnego zakonnika, który był na treningu asertywności. To nie było co prawda walka ze wstydem, ale tam było takie zadanie, by wykonać jakąś czynność nieakceptowalną społecznie w miejscu publicznym. No i uczestnicy tego, na przykład jakiś biznesmen jechał w krawacie założonym na głowę, zamiast na szyi to miał zawiązany na głowę i mu się dyndał, prawda, w eleganckim garniturze, steczką. No i jechał sobie w tramwaju.
2: Tak, i musiał wytrzymać.
1: Tak, i musiał wytrzymać. Natomiast tenże zakonnik powiedział, że w habicie by tego nie zrobił. A zrobił rzecz następującą. Wszedł do drogerii z papierosem. I zaczął wybierać jakieś rzeczy z półki. Prawda? Jednocześnie paląc papierosy. Co ciekawe, on w ogóle nie pali papierosów. Ale powiedział, że w habicie by tego nie zrobił. Kosztowało go to bardzo dużo. Co ciekawe, te osoby, które tam stały przy wejściu, w ogóle jakoś niespecjalnie na to zwróciły uwagę, ale w pewnym momencie wyłowił go ochraniacz i go pogonił tam mocno z tego. Natomiast żył dalej, prawda? Wszyscy jakoś przeżyli tę sytuację.
2: Tak, my sobie często wyobrażamy, że stanie się nie wiadomo co, a tak naprawdę stanie się co najwyżej to, że zostaniemy wyproszeni ze sklepu, tak? I można żyć dalej, nie? Zupełnie najczęściej to, czego się obawiamy, ma naprawdę rozmiary po prostu kolosalne, tymczasem grozi nam naprawdę niewiele, więc wstyd jest związany z brakiem akceptacji, tak? No, wstydzimy się dlatego, że wydaje nam się, że nie można nas zaakceptować takimi, jakimi jesteśmy, tak? Że wydaje nam się, że jak coś powiemy, to będzie głupie, że zostaniemy wyśmiani i będziemy odczuwać właśnie ten wstyd, tak? Związany z tym, że ktoś na nas źle zareaguje. Więc może nie samym problemem byłby to wstyd, który odczuwa się, kiedy ktoś inny nas skrytykuje, kiedy ktoś inny coś powie, czy zrobi jakąś minę na to, co zrobiliśmy, tylko po prostu problemem jest właśnie brak akceptacji samego siebie, tak?
1: W literaturze przedmiotu znalazłem także pewną bardzo charakterystyczną cechę dla osób cierpiących na toksyczny wstyd, mianowicie sny bardzo takie powtarzające się i takie, które są wspólne dla wielu osób, mianowicie przebywanie nago w publicznych miejscach i niemożność ucieczki z tego miejsca. Powiedzieć, że nawet pewna osoba stała na pewnym postumencie w miejscu publicznym, także wszyscy ją widzieli i ona nie mogła z tego postumentu zejść. Wszyscy przechodzili obok i każdy na nią patrzył. Poczucie jakiegoś nieprawdopodobnego napięcia. Inna grupa snów.
2: Tego typu sny właśnie najbardziej pokazują to doświadczenie z dzieciństwa, prawda? Dużo osób mi na przykład opowiadało o tym, że były jako małe dzieci stawiane dosłownie na stole i w jakiś sposób upokorzone wtedy, tak? Jakby zawstydzone przy stole, gdzie są dorośli i w jakiś sposób odczuwają ten wstyd, będąc właśnie na tym postumencie takim, prawda? A to, że nie mogą z tego postumentu zejść, czy nie mogą z tej sytuacji wyjść, to jest sytuacja dziecka, prawda? Że rodzic stawia je w jakiejś sytuacji, z której ono nie może samo wyjść. Ono nie może sobie z tym poradzić, prawda? Jedyne, co może zrobić za chwilę, to uciec, kiedy już przestaną się na niego gapić. To wtedy ucieka do swojego pokoju i przeżywa to upokorzenie w samotności, prawda? W izolacji od tych innych osób, że wstyd przeżywamy na tle innych ludzi, a upokorzenie związane z tym wstydem przeżywamy w izolacji. Już nikogo z nami nie ma wtedy, nie?
1: Druga grupa snów to takie, w których osoba śniąca staje przed egzaminem, przed kimś, kto taką rolę pełni egzaminatora. To może być szkoła, to mogą być studia, uczelnia, to może być egzamin na prawo jazdy. no i jest zupełnie nieprzygotowana. Nie potrafi odpowiedzieć na pytania, nie potrafi rozwiązać zadania, nie potrafi wjechać w bramkę samochodem, nie potrafi zrobić jakiegoś testu w pracy, który jest wymagany dla osób na pewnym szczeblu hierarchii, nie potrafi rozwiązać jakiegoś problemu, który stawia przed nią właśnie sytuacja wymaga, która pojawia się w pracy, w tym codziennym rytmie wydarzeń. I to jest ponoć strasznie stresujące. Ja też miałem takie sny w młodości, szczególnie w wieku licealnym, kiedy nie zawsze miałem poczucie, że jestem przygotowany do wszystkiego. Nie wiem, czy to się wiązało z toksycznym wstydem. Bywało, że wstydziłem się różnych rzeczy gdzieś tam w sobie. Ale pamiętam, że te sny, było ich niewiele, budziły we mnie duży jakiś taki dyskomfort, niepokój. I kiedy czytam o tym, że są osoby, którym to się śni na przykład bardzo często, że są dorosłe, że ta szkoła im się ciągle śni, że
2: wraca
1: ta sytuacja,
2: matura.
1: Tak, że wraca taka sytuacja stania przed egzaminatorem, tak, to myślę sobie, że to jest naprawdę bardzo trudne.
2: No. Ale to też jest sytuacja, w której odzwierciedla się dzieciństwo, bo to jest, jakby określić tak ten sen ogólnie, to jest sytuacja, w której musimy wykonać jakieś zadanie i nie mamy zasobów, bo nie potrafimy czegoś zrobić.
1: Trzeba czemuś sprostać.
2: Trzeba czemuś sprostać, a my nie mamy zasobów. I to dokładnie tak właśnie się czują dzieci, kiedy rodzic im mówi, powinieneś już coś wiedzieć, a ty jeszcze tego nie wiesz, prawda? Czyli rodzic mówi dziecku, że ono już powinno, prawda, coś opanować. Nie mówi co. Dziecko ma się domyśleć, ale nie potrafi rozwiązać zadania, nie? Czyli nie dostaje tych zasobów. Być może już powinno, ale skoro nie wie, no to znaczy, że trzeba mu wytłumaczyć. A najczęściej rodzice się odnoszą do tego powinieneś, tak? Zawstydzają nas, że o, jeszcze nie umiesz, a już dawno powinieneś to umieć. I zostawiają nas z tym, że mamy ten problem sami rozwiązać. Ja pamiętam sytuację, kiedy mama mnie wysłała do sklepu i poprosiła mnie, żebym kupiła włoszczyznę. Do tej pory to pamiętam. Ja byłam małym dzieckiem, miałam chyba z 6 lat.
1: No i jakaś dramatyczna sytuacja się szykuje, rozumiem.
2: No dramatyczna była sytuacja, bo ja nie wiedziałam, co to jest włoszczyzna. No i pytam się, mamo, ale co to jest włoszczyzna? A mama mówi, oj, przestań, no przecież wiadomo, co to jest włoszczyzna. Idź do sklepu i powiedz, poproś o włoszczyznę, no przecież pani wie, nie? Na takiej zasadzie, że nie chciało jej się wytłumaczyć, że to jest taka kilka warzywek tak ubranych w taką siateczkę żółtą, nie? Tylko po prostu idź po włoszczyznę. Więc już samo słowo było trudne do zapamiętania. I pamiętam, jak stoję w tym warzywniaku, jest kolejka i ja patrzę na te wszystkie warzywa i myślę sobie, które to warzywo to jest ta włoszczyzna? To było dla mnie okropne przeżycie, tak? Okropne, kiedy stoję w tej kolejce i się boję spalasz, się tak? Zapytać, bo mi jest głupio, że ja nie wiem, które to warzywo to jest ta włoszczyzna, tak? Bo naprawdę nie wiedziałam, że to jest cała siateczka tych warzyw do zupy. No po prostu mama mi tego nie wytłumaczyła, nie? I ja musiałam przeżywać ten wstyd, musiałam przełamać ten wstyd, no to i w końcu przełożyłam, powiedziałam, że poproszę włoszczyznę i pani oczywiście dała mi tą włoszczyznę, no ale do tej pory to pamiętam.
1: Ale była ulga?
2: Nie, pamiętam te przykre uczucia związane z tym, że nie wiedziałam. Bardziej pamiętam właśnie te przykre uczucia, a nie ten moment, kiedy ona mi sprzedaje tą włoszczyznę, tylko to, że zostałam z tym sama właśnie. Mhm. To jest najtrudniejsze.
1: Nie pamiętam, że to było jednak jakieś odkrycie, jakaś empiria temu towarzyszyła, że dowiedziała się, że włoszczyzna to jest właśnie to.
2: No dowiedziałam się, ale po co w taki sposób?
1: W dramatycznych okolicznościach. Tak. No to ponieważ koniec programu się zbliża, nie sposób nie postawić teraz pytania, czy z tego wszystkiego da się jakoś wyjść na tyle skutecznie, żeby dało się żyć z czymś, co mamy jako pewien skrypt wdrukowane, wpojone, często zupełnie nie z naszej przyczyny, niezależnie od nas, czasami nie zdając sobie z tego sprawy, że to nami rządzi, że te wszystkie uczucia trudne, że świat jest zły, że ogólnie życie jest ciężkie, ma początek gdzieś w tym źródle, którym jest toksyczny wstyd. Mm-hmm.
2: Tak, jak najbardziej. Oczywiście. Znaczy ja przepracowuję bardzo trudne doświadczenia z dzieciństwa związane właśnie z tym wstydem. Pracuję na konkretnych wydarzeniach najlepiej jest dotrzeć do pierwszego wydarzenia, które jakby, że tak powiem, rozpoczęło lawinę wszystkich innych. To są doświadczenia z okresu wczesnego dzieciństwa. No, im wcześniej się uda dotrzeć, tym lepiej, prawda? No, bo ludzie mają od różnych okresów w życiu pamiętają. Niektórzy pamiętają wydarzenia, jak mieli 2 lata, inni 3, a inni dopiero 5. A jeszcze inni w ogóle nie pamiętają nic przed 10 roku życia. Bywa różnie, prawda?
1: Albo nie potrafią określić wieku.
2: Natomiast rzeczywiście ja zawsze wracam do źródła i to przynosi efekty. Naprawdę praca ze wstydem jest dosyć skuteczną pracą przynoszącą owoce, bo trzeba to wszystko przeżyć, tak? I zobaczyć, że ten wstyd ich nie zabije, że w ogóle nie jest im potrzebny, że już spełnił rolę w ich życiu, że teraz czas i miejsce na inne uczucia trzeba zrobić w swojej psychice.
1: I to jest na tyle skuteczne, że może być trwałe, że to nie wróci?
2: No jeżeli się porządnie nad tym popracuje, to tak, to przełamuje rzeczywiście. No oczywiście, że to nie jest taka praca, prawda, no 5 spotkań i już, nie? Tylko to raczej długa praca jest, bo to nie dotyczy...
1: Wartości, tak?
2: Tak, no dotyczy właśnie poczucia własnej wartości, akceptacji, lęków, samooceny, no wielu rzeczy, prawda? Natomiast znam ludzi, którzy pracując nad tym, załatwili sobie również przy okazji parę innych ważnych tematów i niezwiązanych w ogóle. Na przykład nagle osoba, która całe życie borykała się z otyłością, nagle okazuje się, że chudnie, tak? Paradoksalnie. Przestaje odczuwać wstyd, kiedy je, tak? Bo była zawstydzana w dzieciństwie, że ciągle jest za gruba, że za dużo je. I nagle jak zaczęłyśmy pracować ze wstydem, nagle się okazało, że ona przestała kompensować sobie swoje lęki i wstyd jedzeniem i zaczęła chudnąć, chociaż się nie odchudzała, a wcześniej próbowała schudnąć i cały czas tyła, więc paradoksalnie można różne fajne rzeczy osiągnąć.
1: Czyli ta praca z wewnętrznym dzieckiem.
2: Tak.
1: A krytyk wewnętrzny, który się uaktywnia i mówi, słuchaj, jednak jesteś do kitu. Tu zawaliłeś, tam zawaliłeś.
2: No, krytyk wewnętrzny, to krytykowi wewnętrznemu trzeba powiedzieć papa i go za drzwiami zostawić.
1: Aha, gdyby to było takie proste, to na pewno ludzie byliby dużo szczęśliwsi.
2: Oj, zdecydowanie tak. Ale krytyk wewnętrzny to jest ten, który ma tutaj najwięcej do powiedzenia, jeśli chodzi o odczuwanie wstydu. On bardzo się do tego przyczynia.
1: Jak można go rozstrzelać?
2: No, ciężką pracą nad sobą. Miłością.
1: Pytanie, które pewnie wielu słuchaczy sobie teraz stawia, jest takie, czy ja, patrząc sobie na różne moje doświadczenia, kiedy na przykład wstydziłam albo wstydziłem się czegoś i do dzisiaj to pamiętam i to budzi nieprzyjemne dreszcze na moich plecach albo jakieś napięcie mięśni, czy ja przypadkiem nie jestem ofiarą toksycznego wstydu, też widząc, że na przykład tu się schowałem kiedyś w życiu, tu nie potrafiłem czegoś zrobić, tutaj spiekłem raka, tu się wycofałem, tam nie wyszedłem do ludzi, tutaj powiedziałem, dajcie mi wszyscy święty spokój, spojrzałem na świat, ale jaki on okropny, nie chce mi się żyć na takim świecie, a może, no trudno, no dobrze, będę żył, ale to nie jest miejsce dla ludzi, i tak dalej, i tak dalej.
2: To ja. Może podziel się tym doświadczeniem z inną osobą, która również opowie ci swoją historię i okaże się, że jest to uniwersalne doświadczenie, które przeżywa każdy z nas. Wydaje mi się, że to jest też często dobre lekarstwo, kiedy wydaje nam się, że jakaś sytuacja, której doświadczyliśmy, jest tak wstydliwa, że nikt więcej tego nie przeżył, to kiedy raz się odważymy opowiedzieć o tym komuś, okaże się, że ta druga osoba ma równie wstydliwą, podobną historię, i też całe życie ją nosi, bo myśli, że tylko ona się tak wstydliwie zachowała. I tak myślę sobie, że to jest bardzo, bardzo uniwersalne doświadczenie. Problem polega tylko na tym, że wstyd każe nam nie mówić. I dlatego każdy myśli, że jest sam na tym padole, robiąc jakieś różne głupie rzeczy, których się po prostu wstydzimy. Ale gdybyśmy tego wstydu nie odczuwali i powiedzieli o tym, że przeżyliśmy to i to i zachowaliśmy się tak i tak, to znalazłoby się 10 innych osób i 100 i 1000 innych osób, które by, każdy z nas ma tego typu doświadczenie.
1: I to by jest bardzo, jeszcze, bardzo, jak ja ci dziękuję, że zapowiedziałeś, bo mnie uwolniłeś od
2: Ładnie
1: czegoś. Zobaczyłem,
2: tak,
1: że nie jestem sam.
2: Bo ze wstydem najbardziej są związane tematy tabu. Wstyd powoduje, że nie mówimy. I to nas najbardziej zamyka i to powoduje, że jesteśmy w izolacji i wydaje nam się, że jesteśmy najgorsi na świecie. A potem się okazuje, że każdy z nas się tak samo czuje. Wystarczy o tym powiedzieć głośno.
1: Do czego zachęcamy i o czym mówiliśmy przez ostatnie 2 godziny? Rozmawialiśmy o toksycznym wstydzie. Anna Czyżewska, psycholog i terapeutka z Centrum Psychoterapii Integratywnej, była gościem Państwa i moim. Serdecznie i gorąco Ci dziękuję.
2: Dziękuję bardzo, dobranoc.
1: Na dzisiaj to wszystko. Paweł Krzemiński, kłaniam się nisko. Dobrej nocy, zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.